0: Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie na Węgrzech. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. 5 jej mieszkańców zginęło, a kilku jest rannych. W sumie z tej gminy w pielgrzymce do Medjugorje brało udział 18 osób. Niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
1: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
2: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
0: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Leszaj z Super Expressu. W tym autokarze miał być radny Wiesław Dudek.
3: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem, co zabrać, jak będzie.
0: Tymczasem kluczowe w śledztwie mogą okazać się zapisy z tachografu. Śledczy badają okoliczności i przyczynę tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf, mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski.
4: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachograf, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc., etc.
0: Od 2020 roku inspekcja przeprowadziła 11 kontroli autobusów tego przewoźnika.
4: 9 kontroli zakończyło się brakiem naruszeń przepisów prawa. 2 kontrole zakończyły się ujawnieniem naruszeń. Pierwsza, brak wykresówki, za którą kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł. Drugie naruszenie polegało na przekroczeniu czasowych norm pracy, czas jazdy, czas postoju. Tutaj zostało wszczęte postępowanie.
0: W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Pielgrzymki autokarowe to stały element turystyki religijnej. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawia się jednak pytanie, jak od strony organizacyjnej wyglądają tego typu podróże. Ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński tłumaczy, że biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać m.in. na sposób organizacji przejazdu i noclegów.
5: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
0: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów. Podlegają jednak tym samym przepisom i wymogom organizacyjnym, co biura turystyczne.
5: Ustawa o imprezach turystycznych mówi, że ktoś, kto organizuje wyjazd pielgrzymkowy jako wyjazd turystyczny, musi mieć przede wszystkim ubezpieczenie na właśnie takie różnego rodzaju wypadki.
0: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób.
6: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Nieproszony gość zginął podczas awantury na weselu w Wadowicach.

0: Autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Nieproszony gość zginął podczas awantury na weselu w Wadowicach.

0: 7 osób, ale nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok, od których zależą dalsze czynności, wyjaśnia Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
1: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
0: Do tragicznego incydentu doszło w minioną sobotę w jednym z hoteli w Wadowicach. 38-latek, który nie był gościem weselnym, ale przebywał w tym samym hotelu, niespodziewanie pojawił się na zamkniętej imprezie. Według relacji świadków mężczyzna był agresywny i nie chciał opuścić sali. Zmarł już po przyjeździe policji. To mógł być nieszczęśliwy wypadek. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Na Wałbrzyskim Sombocinie 1,5-roczne dziecko wypadło z okna. Na szczęście nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo lokal znajdował się na wysokim parterze, mówi komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.
2: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
0: Dziecko śmigłowcem transportowano do szpitala we Wrocławiu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. W wiadomościach teraz o agresji wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP, gdy rozmawiali w swoim ojczystym języku. Według konsulatu Ukrainy w Gdańsku miały paść niecenzuralne słowa w kierunku rodzeństwa. Agresywni dorośli mieli też wykręcić dziecku rękę i zniszczyć zabawkowego drona. Sprawą zajmuje się policja w Bydgoszczy.
3: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona ostatecznie w tej słownej potyczce. Również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła. Zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego, co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
0: Jak dodaje Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy, trwają przesłuchania w tej sprawie.
3: Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu.

0: Minister energii. Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
1: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód, 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
0: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej, ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Do wszystkiego się przyznał śledczym, powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
2: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
0: Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego na 3 miesiące. Przypomnijmy, w sobotnie popołudnie na klatce schodowej budynku w Swarzędzu znaleziono ranną kobietę. Następnego dnia wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego 51-latka. Według lokalnych mediów ofiara i napastnik rozstali się kilka miesięcy temu. Ukrywał się 17 lat, a w końcu odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Poszukiwany 53-latek został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Ścigano go 2 europejskimi nakazami aresztowania. Podczas jednego z napadów, w których brał udział, sprawcy próbowali zrabować 500 000 zł, mówi podinspektor Kamil Głębowski z lubelskiej policji.
3: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
0: 53-latka ściągnięto już do Polski z Wielkiej Brytanii. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Grupa 35 polskich strażaków wciąż walczy z pożarami w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na północy tego kraju. Płoną tam lasy i łąki. Do niedzielnego wieczora obszar pogorzelisk szacowany był na ponad 17,5 tysiąca hektara. Podczas gaszenia ratownicy stosują m.in. nowatorską metodę kontrolowanego wypalania, tłumaczy Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
4: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
0: Obecnie w Hiszpanii przebywa 35 polskich strażaków z Olsztyna, Łodzi i Poznania. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju z Mistrzostw Europy, które zakończyły się w Birmingham. Wrócą z nich z dorobkiem 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
5: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
0: Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzeszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek. To dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi. I jeszcze smutne informacje. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
6: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
0: Fenomenalny artysta. Będę go wspominać wyłącznie z uśmiechem, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
7: Będę go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
0: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informację o jego śmierci przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Pamiętniki. Wybrane fragmenty. Jan Chryzostom Pasek. Jan Chryzostom Pasek zaczął spisywać pamiętniki pod koniec życia. Z tego powodu, uwzględniając jego porywczy i buntowniczy charakter oraz obecną w dziele nutkę gawędziarstwa, na obiektywizm części jego narracji trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Moglibyśmy pewnie powiedzieć, że nieco koloryzuje, jednak niewątpliwie to taki staropolski storyteller. Dzisiaj pewnie zrobiłby karierę w mediach jako specjalista od opowiadania historii. Nieważne bowiem, że często jest nieobiektywny, nieważne, że o bitwie pod Wiedniem opowiada tak, jakby tam był, a przecież wiemy, że to nieprawda. Ważne, że jego opowieści są wyjątkowo wciągające. To taka XVII-wieczna powieść realistyczna, której wtedy jeszcze przecież nie było, ukazująca życie polskiej szlachty. Pasek może i momentami koloryzuje, ale z pewnością nie wybiela ani siebie, ani swoich kolegów. Często po prostu nie zdaje sobie sprawy, że jest śmieszny albo ktoś może go potraktować jako szlacheckiego gbura. Wszystkie typowo szlacheckie wady wychodzą tutaj na wierzch. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jak żył polski szlachcic w XVII wieku, jak wyglądała szlachecka impreza i dlaczego względem tego okresu w historii Polski mamy dość mieszane uczucia. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Gotowy? No to lecimy. Poznaj niezbędne minimum utworu. Mimo że pamiętniki Jana Chryzostoma Paska zostały spisane przez niego pod koniec życia, czyli jeszcze w wieku XVII, wydano je dopiero w 1836 roku. Błyskawicznie stały się bardzo popularną lekturą, szczególnie wśród polskich romantyków, którzy interesowali się XVII wiekiem. Był to bowiem okres szczególny w historii Polski. Z jednej strony to czas tak spektakularnych zwycięstw jak odsiecz

wiedeńska Jana III Sobieskiego. Z drugiej nie brakowało bolesnych walk wewnątrz Rzeczpospolitej. Szlachtę tamtego okresu opisuje się jako wyjątkowo odważną i gotową do boju za ojczyznę. Jednak wskazuje się też na jej wady, takie jak pijaństwo, awanturnictwo czy lenistwo. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska nie tylko potwierdzają te opinie, ale to właśnie one doprowadziły do ich utrwalenia. Gdy przypomnisz sobie Juliusza Słowackiego, który w grobie Agamemnona pisał o duszy anielskiej w czerepie rubasznym, to wiedz, że właśnie o tę podwójność natury polskiej szlachty mniej więcej chodziło. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstały pamiętniki Paska. Niektórzy twierdzą, że zaczął je spisywać na początku lat 90. XVII wieku, inni, że robił to już w latach 70. Z pewnością ukończył je w roku 1695. Narracja Paska obejmuje lata 1655-1688. Niektóre lata są opisywane bardziej szczegółowo, inne mniej. W dużej mierze zależy to od tego, co się wtedy działo z samym Paskiem. W drugiej części pamiętników autor zdecydowanie bardziej skupia się na swoim ziemiańskim życiu, na bok odsuwając wydarzenia społeczno-polityczne. Miejsca akcji, szczególnie na początku, często się zmieniają, ponieważ Pasek brał udział w wielu działaniach zbrojnych. Uczestniczył w wojnie z Węgrami w roku 1657, już rok później znalazł się w Danii w środku konfliktu duńsko-szwedzkiego. W roku 1663 wylądował za Dnieprem, bił się z Turkami, Tatarami, Kozakami. Wszystkie te wojny i konflikty stały się pretekstem do opisu obcych kultur, nie bez dozy ksenofobii. Wiele czasu spędził również w kraju, po którym bardzo dużo jeździł. Brał udział nie tylko w bitwach, często bywał na królewskim dworze, aktywnie działał w sejmikach. Wszystko to bardzo szczegółowo relacjonuje. Równie wiele uwagi poświęca swojemu gospodarstwu, sąsiadom i codziennym problemom. Chociaż w narracji pamiętników obejmującej kilkadziesiąt lat pojawiają się inne postaci, od prostych ludzi przez wojskowych, szlachciców, aż do dowódców i królów, to najważniejszym bohaterem jest sam Pasek. Jak go opisać? Można powiedzieć, że to człowiek gwałtowny, czasami wręcz okrutny, którego bardzo łatwo można sprowokować do bójki. Chętnie procesuje się nie tylko z sąsiadami. Jest bardzo dumny. To ważna cecha jego charakteru. Momentami ksenofob, krytycznie oceniający zwyczaje innych narodów, ale również niezmiernie ich ciekawy. A jakieś zalety? Bardzo wyraźnie w wielu momentach przebija się jego talent towarzyski i dowcip, choć ten często przekraczał granice dobrego smaku. Pasek kocha zwierzęta, szczególnie dobrze będzie to widać w jego opowieści o ukochanej wydrze, którą musiał oddać Janowi III Sobieskiemu. Pamiętaj, że Pasek to typowy polski sarmata. Nieobliczalny i pełen tak zwanej ułańskiej fantazji, choć ułanów jeszcze wtedy oczywiście nie było. Jest zdolnym żołnierzem, co wykorzystuje do zarabiania pieniędzy. Trzeba jednak podkreślić, że jest lojalny tak wobec swojego króla i dowódców, jak i chorągwi, pod którą walczy. Niby przeciętny, a jednak nie do końca. W postaci Paska zawiera się, jak w kalejdoskopie, cała mentalność XVII-wiecznego polskiego sarmaty. I niestety nie jest to najbardziej optymistyczny obrazek. A teraz właściwe streszczenie utworu. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska można podzielić na dwie części. Pierwsza obejmuje lata 1655-1666. Dotyczy przede wszystkim wojennych przygód narratora. Druga, obejmująca lata 1667-88, to czas, kiedy Pasek prowadzi życie ziemiańskie, na które składa się większość jego opowieści. Wersja pamiętników, którą dysponujemy, pozbawiona jest jednak początku i końca. Pojawiają się również luki wewnątrz tekstu. Utwór rozpoczyna wiersz, także niepełny, w którym Pasek żegna się ze swoim koniem Dereszem. Można domyślać się, że zwierzę padło w bitwie. To jeden z niewielu lirycznych fragmentów pojawiających się w pamiętnikach. Następnie narrator dość szeroko opisuje swoje wojenne potyczki, ale pierwsza, bardzo szczegółowa relacja dotyczy dopiero wyprawy do Danii, gdzie Pasek trafił razem z oddziałami generała Czarnieckiego. Nie brakuje opisów konkretnych starć, bitew morskich, oblężenia twierdz. Pojawiają się również dość obszerne opisy dotyczące obyczajów panujących w Danii. Pasek krytykuje m.in.

japońską kuchnię i nie może wyjść z podziwu, że śpi się tam nago. Po tej wyprawie wraca do kraju, odbiera należne mu honorarium, jest bowiem żołnierzem najemnym i okryty sławą wraca do domu. Dość szybko ponownie wyrusza na pole bitwy. Tym razem w roku 1660 bierze udział w wyprawie na Moskwę. Kolejna narracja wojenna dotyczy walki przeciwko rokoszanom księcia Lubomirskiego. Wtedy też ujawnia się lojalność bohatera wobec króla. Z naszego punktu widzenia szczególnie interesujące są jednak relacje Paska z drugiej części pamiętników. Przydać ci się one mogą zwłaszcza przy charakteryzowaniu portretu polskiego Sarmaty i w czasie ogólnej rozmowy o baroku. Odnajdziesz tutaj z pewnością wiele historii bliskich temu, jak Polaków opisywał Henryk Sienkiewicz. Oto 3 lata z pamiętników Paska. Rok 1667. Pasek przyjechał zimą do rodziców do Węgrzowic. Zaprzyjaźnił się tam z Janem Albrechtem Lipskim, który był wojewodą rawskim i Piotrem Śladkowskim, sprawującym funkcję kasztelana sochaczewskiego. Autor szczegółowo opisuje, jak obydwaj panowie zabiegali o jego względy. Trzeba pamiętać, że Pasek właśnie wrócił z kolejnej wyprawy wojennej w pełnej chwale zwycięzcy. Nie dziwi więc, że zarówno wojewoda, jak i kasztelan chcieli go zazięcia, ale nic z tego nie wyszło. Wspólnie spotykali się na sejmikach, w których Pasek brał udział zawsze, kiedy tylko mógł. Chcieli zrobić go posłem, ale ojciec nie dał mu pieniędzy potrzebnych do odpowiedniego zaprezentowania się wśród

3 lat stał się naprawdę kimś. Posyłali go w poselstwie do króla i arcybiskupa. Mieszkał raz u jednego, raz u drugiego na wyraźne ich zaproszenie. Chciano go nawet po kryjomu ożenić z panną Śladkowską. Na ostatki sprowadzono przyszłą pannę młodą z matką. Planowano ominąć zapowiedzi, zamówiono już nawet księdza. Podstęp jednak nie udał się, ponieważ pasek nie pojawił się na ostatkach, bo był na innym weselu. Po jego powrocie okazało się, że wszyscy są obrażeni. Pasek musiał tłumaczyć, że nie chciał nikogo urazić, ale nie dostał wszystkich listów, które do niego wysłano. W końcu, już bez dodatkowych atrakcji, zaplanowano wesele na maj. Niestety w tym czasie zmarła matka panny młodej i wszystko odsunęło się w czasie. Znaleziono więc Paskowi inną kandydatkę, pannę Remiszowską, ale aby ją poznać, musiał jechać do Krakowa. Tutaj pojawia się ciekawa anegdota. Pasek zastrzega, że przyjechał bez muzyki, żeby nie było, że jedzie w zaloty. Z kolei dla rodziny panny nie był to żaden problem. Postanowiono zadbać o odpowiednią oprawę. Nie pozwolono młodym porozmawiać na osobności, ale za to od razu zapytano Paska, czy mu się dziewczyna podoba. Podobała się. Dodatkowym argumentem nie bez znaczenia było to, że miała wioski w dzierżawie. Jednak miała też 2-letnią córkę i mimo młodego wyglądu liczyła sobie 46 lat. Co więcej, plotkowano, że nie może już mieć dzieci, a Pasek pragnął syna. Postanowił więc poprzyglądać się pannie. Robił to jednak bardzo delikatnie. Z wielką galanterią zapytał, czy może pozostać u niej w służbie za wyżywienie. Stwierdził, że jeśli się do niej ostatecznie nie przekona, to wróci do pierwszej kandydatki. Rodzina miała jednak inne plany. Okazało się, że od słowa do słowa doszło do konkretnych ustaleń, a po jednej z sugestywnych pieśni niepisanym narzeczonym zaczęto składać gratulacje. Pasek jednak próbował wszystko opóźnić, mówiąc, że musi pojechać po błogosławieństwo od rodziców. Obiecywał, że w 2 tygodnie wróci do Remiszewskich. Nie udało mu się. Rodzina nalegała, aby nie odwlekać ślubu i ceremonię zorganizować w najbliższą niedzielę. Przed ślubem dostał nawet list od wcześniejszej kandydatki, która prosiła, żeby ze ślubem poczekał, aż ona tam przyjedzie. I ta wiadomość nie stanęła na przeszkodzie ceremonii. Młodzi wzięli ślub. Nie obyło się bez małych problemów i skarg ze strony wcześniejszej wybranki Paska, która zdążyła dojechać na wesele. Pojawił się także inny pretendent do ręki panny Remiszewskiej, który właśnie w dniu jej ślubu dowiedział się, że jego wybranka ma już innego męża. Rok 1699. Pasek zamieszkał w Miławczycach razem z żoną. Niestety nie cieszył się zbytnim poważaniem ze strony sąsiadów. Był z innego województwa, co w rzeczywistości polskiej szlachty było wystarczającym powodem do tego, aby go zupełnie lekceważyć. Pasek był cierpliwy i czekał na okazję do rewanżu, a ta się zresztą w końcu nadarzyła. W tamtym czasie nasz bohater miał też inne problemy. Dzierżawa w Miławczycach sprawiła, że utopił sporo swoich pieniędzy, a w tamtym czasie zarabiał wyłącznie na gończych hartach. Jedną z charakterystycznych cech Paska było to, że nie znosił, kiedy obrażano jego lub jego rodzinę. Kiedy przyjechała do niego rodzina od strony żony i towarzyszący im Franciszek Żelecki, który ubliżał pochodzeniu jego rodziny i mówił, że są zacofani oraz prości, Pasek nie wytrzymał. Sytuacji nie ułatwiało to, że podczas spotkania lało się morze alkoholu, z którego wszyscy ochoczo korzystali i jeszcze podpuszczali Żeleckiego do dalszego prowokowania Paska. Ten w końcu sprał przybysza na kwaśne jabłko, wywiązała się porządna bijatyka, ale jak się okazało, rano nikt nie miał do nikogo pretensji. Wszystkim było głupio i nawzajem się przepraszali. Pasek wspomina, że w tym samym roku doszło również do elekcji króla. Opisuje skomplikowaną dyplomację towarzyszącą tym wyborom. Pisze, że było bardzo burzliwie, a szlachta właściwie nie wiedziała, kogo ma wybrać. Ważnym kandydatem był niby Karol Lotaryńczyk, ale część uważała, że królem powinien zostać Polak. Podczas jednej z kłótni na ten temat rozpętała się nawet strzelanina. Ostatecznie wybrano Michała Wiśniowieckiego. Rok 1680 to absolutnie jeden z najciekawszych fragmentów w pamiętnikach. Pasek opowiada o początkach wiosny. Kiedy zelżały śniegi, zastanawiał się, czy posiać. Zabrał się do pracy jednak dopiero wtedy, gdy okazało się, że inni wykonali już jej połowę. Mimo wszystko rok okazał się bardzo urodzajny. Nasz bohater miał ciekawego pupila. Oswoił bowiem i hodował wydrę, którą nazwał Robak. Pewnego dnia król Jan III Sobieski, tak, już nie Wiśniowiecki, pamiętaj, że w

Wtedy królowie w Polsce zmieniali się dość często, wysłał do niego posłańca z prośbą o to, by podarował mu tę wydrę. Pasek kochał swoją pupilkę, uważał ją za absolutnie rozkoszną i nie miał ochoty się z nią rozstawać. Król jednak był pewien, że szlachcic mu nie odmówi. Pasek zaprezentował ją posłańcowi. Poszli razem nad wodę, z której wypłynęła wydra przywołana przez Paska po przezwisku. Otrzepała się i zaczęła się łasić do właściciela. Potem poszła z panami do domu. Na tym jednak nie kończyły się umiejętności wydry. Pasek poprosił ją, aby przyniosła mu ryby, więc ta najpierw złowiła płotkę, a kiedy właściciel stwierdził, że to za mało, przyniosła mu najpierw mniejszego, a potem większego szczupaka. Królewski posłaniec nie mógł się temu nadziwić. Okazało się, że wydra sypiała także razem ze swoim właścicielem, a co więcej, załatwiała się w wyznaczonym miejscu. Pilnowała także domu, kiedy pan był pijany. Jednak poza psem Paska nie tolerowała żadnych innych zwierząt. Nic dziwnego, że niełatwo było przekonać Paska do oddania królowi ukochanej pupilki. Ponadto sama wydra nie była zadowolona z konieczności zmiany właściciela. Piszczała i wrzeszczała, kiedy zabierano ją z domu, a gdy w końcu dotarła do króla, była osowiała i wszystkich gryzła. W końcu jednak nieco się uspokoiła. Problem pojawił się, kiedy mimo wyraźnych zakazów uwiązano ją na pasku. Szybko się oswobodziła i uciekła. Błąkała się po okolicy, aż w końcu zabił ją człowiek, który nie wiedział, co to za zwierzę. Przyszło mu za to ponieść dość srogą karę, bo król nie mógł przeboleć straty zwierzęcia, ale na szczęście nieroztropnego chłopa udało się uratować od śmierci. No dobrze, czas na podsumowanie. Pamiętniki to cenne źródło historyczne, ale nie można ufać wszystkim informacjom, jakie się w nich znajdują. Charakter Paska stawia pod znakiem zapytania przynajmniej części jego opowieści. Trzeba jednak pamiętać, że forma, jaką jest pamiętnik, usprawiedliwia pewną dozę subiektywizmu. Co ciekawe, w pamiętnikach wyróżnić można dwie części, w których Pasek sportretowany jest zupełnie inaczej. W pierwszej jego liczne wybryki, gwałty i pieniactwo rekompensowała bitność, wierność chorągwi i konkretne zasługi wojenne. Nikt specjalnie nie wypominał mu niewłaściwego zachowania. W drugiej części nie udziela się już czynnie na polu bitwy i bliżej mu do ziemianina niż wojaka. Jest często krytykowany za swoje zachowanie, aż w końcu zostaje skazany na banicję, jednak dzięki opieszałości króla do końca swoich dni mieszka w Polsce. Pasek w pierwszej części swoich pamiętników skupia się na opisie wojskowych przygód, wojen toczonych przez Rzeczpospolitą, w których brał udział, a także tych, o których tylko słyszał. Opisuje przy tym kulturę innych narodów, które ma okazję obserwować. Na początku pamiętników opis taki dotyczy Duńczyków. Obnaża także ciemną stronę wojny, jaką jest między innymi ograbianie terenów podbitych przez zwycięskie wojska. Liczne przykłady jego męstwa i sławy budzą uzasadnione podejrzenia o koloryzację i sztuczne kreowanie swojej postaci. Druga część pamiętnika skoncentrowana jest już głównie na Polsce. Pasek osiada bowiem na wsi. Opisuje więc swoje utarczki z sąsiadami, zrywanie sejmików, całą obyczajowość szlachecką, którą dzisiaj znamy głównie właśnie z jego opowieści. Pamiętniki Paska były jednym z głównych źródeł, jakimi posługiwał się Henryk Sienkiewicz, pisząc swoją trylogię. Pomocne okazały się zwłaszcza przy pracach nad Potopem. Andrzej Kmicic pod bardzo wieloma względami jest podobny do Jana Chryzostoma Paska. Początkowo, po wydaniu pamiętników, uważano, że są one sfabrykowane. Jednak mimo pewnych wyolbrzymień i pomyłek w szczegółach, Pasek jest wiarygodny. Niemniej do traktowania tego tekstu jako dokumentu historycznego trzeba podchodzić z pewną rezerwą. Od strony obyczajowości, ogólnych tendencji, tradycji i zwyczajów z pewnością z tekstu Paska można zaczerpnąć bardzo wiele informacji. W kontekście wydarzeń historycznych i walk trzeba jednak pamiętać, że miał tendencję do wyolbrzymiania działań wojsk polskich. Nie podaje rzeczy zmyślonych, ale nagina rzeczywistość, aby była dowcipniejsza. Nie jest co prawda ekspertem w polityce, ale na swój sposób się w niej orientuje. Wiele jego opinii to bardzo rozsądne, wynikające z trzeźwego oglądu sytuacji stwierdzenia. Ponadto Paska cechowała zawodowa wręcz pamięć o chorągwiach i przynależności do jednostek i choć także tutaj ujawnia czasem skłonności do przesady, to w bardzo wielu aspektach można

uwierzyć. Podsumowując, omawiany utwór nie jest to obiektywny i neutralny dokument historyczny, co nie zmienia faktu, że z pamiętników Paska można się bardzo wiele dowiedzieć o ówczesnej Polsce. Jan Chryzostom Pasek bardzo dobrze oddaje charakterystykę środowiska, w którym się urodził, dorastał, kształcił. Z jego opowieści można odtworzyć wiele szczegółów życia szlachty ziemiańskiej w XVII wieku. Co prawda wspomnienia autora są osnute na jego własnych losach, jednak w dużej mierze przedstawiają ogólny wizerunek Polaka Sarmaty, który, obciążając chłopów pańszczyzną, wykorzystując ich pracę i nakładając daniny, zapewniał sobie wygodne życie. Żył z dala od spraw publicznych, które go nie interesowały, nie miał także rozwiniętej świadomości politycznej. Niespecjalnie miał ochotę nadstawiać karku za ojczyznę. Pamiętaj, że od XV wieku w skład polskich wojsk wchodzili przede wszystkim najemnicy, o czym rzadko wspomina się przy okazji na przykład odsieczy wiedeńskiej. Najemnikami byli ubodzy szlachcice, tacy jak Pasek. Poza tym polski sarmata niespecjalnie był zainteresowany kulturą, sztuką i nauką. Jego edukacja ograniczała się do nauki w kolegium jezuickim, pobytu na dworze któregoś z magnatów i ewentualnego wyjazdu za granicę, ale na ten ostatni nie wszystkich było stać. Wysilał się tylko, gdy miał ambicje, aby pełnić jakąś ważną funkcję w państwie albo przynajmniej wśród lokalnej społeczności. Wtedy musiał się trochę bardziej postarać. Niewiele różnił się od swoich chłopów pod względem mentalności. Prawdziwą różnicę stanowiły jedynie zasobność kiesy i brak zobowiązań w przypadku szlachty. Sam Pasek pochodził z Mazowsza, rejonu zajętego przez biedną, słabo wykształconą szlachtę, która jednak składała się z uzdolnionych wojowników. Najmowali się więc do służby w imieniu możnych. Niemniej w dużej mierze nie była to kwestia miłości do ojczyzny, a walka o byt, sposób na zarabianie pieniędzy. To właśnie wśród takiej szlachty rozwijała się ksenofobia, fanatyzm religijny i upadek obyczajów. Ważnym wątkiem, o którym przy okazji tekstu Paska należy pamiętać, jest sam gatunek pamiętnika. Pamiętnik to prozatorskie sprawozdanie ze zdarzeń, których narrator był uczestnikiem bądź świadkiem. Pokrewną mu formą jest dziennik, tyle tylko, że w tym przypadku notatki prowadzone są na bieżąco. Z kolei pamiętnik charakteryzuje dystans czasowy do przedstawianych wydarzeń. Co więcej, narrator nie tylko informuje o konkretnych zdarzeniach, które miały miejsce, ale także zajmuje wobec nich jakieś stanowisko, formułuje wobec nich komentarze, ocenia, krytykuje. Wydarzenia najczęściej relacjonuje się po kolei w porządku chronologicznym. Zdarza się jednak, że narrator dopiero w toku opowieści coś sobie przypomina i następuje retrospekcja. W pamiętnikach dominuje narracja pierwszoosobowa. Warto pamiętać także o różnicach między autobiografią a pamiętnikiem. O pamiętnikach Paska nie można mówić w kategoriach autobiografii, narracja bowiem koncentruje się zarówno na głównym bohaterze, jak i na wydarzeniach bezpośrednio z nim niezwiązanych. O ile obecnie uważa się pamiętnik za gatunek użytkowy, o tyle początkowo, a formę tę znano już w starożytności, był gatunkiem stricte literackim. Mają formę gawędy, naśladują więc w swojej warstwie narracyjnej sytuację opowiadania. Są pisane tak, jakby słowa autora były wypowiadane do słuchacza w konkretnym momencie. W ten sposób cały czas podtrzymuje się kontakt z czytelnikiem, a sama historia przybiera formę opowiadanej na żywo. O formie gawędy świadczy przede wszystkim brak skrępowania sztywnymi regułami kompozycji, wielokrotna zmiana wątków, ogrom różnego rodzaju dygresji, często wtrącanych przypadkowo, wielość anegdot, opowiastek, przysłów, szczególny szyk zdań i składni, nieskrępowany niczym humor, niewybredny żart, nierzadko łamiący reguły dobrego smaku, skłonność narratora do wyolbrzymiania konkretnych wyczynów, a przy tym i własnych zasług. Pasek koloryzuje i idealizuje wiele wydarzeń. Na lekcji historii niektóre jego opowiastki z pewnością by nie przeszły. Łączy zdarzenia często w tylko sobie znany sposób. Udaje mu się jednak przy tym stworzyć całość, którą naprawdę dobrze się czyta. Umiejętnie łączy literacką warstwę dzieła z narracją dokumentalną. To z kolei przekłada się na współistnienie w pamiętnikach stylu retorycznego i potocznego. W języku Paska pojawia się wiele wyrażeń gwarowych, jednak całość jest nasycona przede wszystkim charakterystyczną XVII-wieczną polszczyzną, w której widoczne są wpływy łaciny, języka włoskiego,

francuskiego, niemieckiego, a nawet tureckiego. Mało tutaj wstawek takich jak wiersze, choć i one się w pamiętnikach pojawiają. Wydaje się, że to właśnie język utworu sprawił, że tak popularna stała się koncepcja zakładająca, że Pasek po latach musiał po prostu spisać zdarzenia, które wcześniej wielokrotnie opowiadał. Sporo informacji. Na koniec mamy jeszcze kilka słów dla ambitnych. Nie posiadamy oryginalnego dzieła Paska, dysponujemy jedynie XVIII-wiecznym, niekompletnym odpisem. Dzieła Paska w całości nigdy nie udało się odnaleźć. Nie wpłynęło to jednak na jego popularność. Pamiętniki już od chwili pierwszego wydania były bardzo chętnie czytane. Sięgali po nie ludzie z niższych warstw społecznych, ale także najwięksi polscy literaci. Pamiętnikami Paska posiłkował się m.in. Juliusz Słowacki, pisząc swoje późne dramaty osnute wokół wizji Polski szlacheckiej, rzezi hajdamackiej, Targowicy, obrony Baru. Zarówno w księdzu Marku, śnie srebrnym Salomei, jak i w Samuelu Zborowskim znaleźć można wiele elementów wspólnych z portretem Sarmaty, jaki odmalował Pasek. Dzieło to było również ważne dla Henryka Sienkiewicza i jego trylogii, o czym wspominaliśmy chwilę wcześniej. Pamiętniki Paska interesowały literatów nie tylko ze względu na warstwę historyczno-społeczną utworu, ale także ze względu na język. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W oględzinach wraku ma wziąć udział prokurator z Krosna, który pojechał na miejsce. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tzw. europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument. To

0: Wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
0: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. W wypadku na autostradzie N3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
2: Kierowca autokaru został zatrzymany. We wtorek ma być doprowadzony przed węgierski sąd. Pamięć ofiar wypadku Podkarpacie uczciło w poniedziałek minutą ciszy. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie na Węgrzech. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. 5 jej mieszkańców zginęło, a kilku jest rannych. W sumie z tej gminy w pielgrzymce do Medjugorje brało udział 18 osób. Niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
3: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. Którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
4: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
2: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Leszaj z Superekspresu. W tym autokarze miał być radny Wiesław Dudek.
5: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem, co zabrać, jak będzie.
2: Tymczasem kluczowe w śledztwie mogą okazać się zapisy z tachografu. Śledczy badają okoliczności i przyczynę tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf, mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski.
6: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachograf, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy, biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc., etc.
2: Od 2020 roku inspekcja przeprowadziła 11 kontroli autobusów tego przewoźnika.
6: 9 kontroli zakończyło się brakiem naruszeń przepisów prawa. 2 kontrole zakończyły się ujawnieniem naruszeń. Pierwsza, brak wykresówki, za którą kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł. Drugie naruszenie polegało na przekroczeniu czasowych norm pracy, czas jazdy, czas postoju. Tutaj zostało wszczęte postępowanie.
2: W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Pielgrzymki autokarowe to stały element turystyki religijnej. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawia się jednak pytanie, jak od strony organizacyjnej wyglądają tego typu podróże. Ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński tłumaczy, że biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać m.in. na sposób organizacji przejazdu i noclegów.
7: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
2: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów. Podlegają jednak tym samym przepisom i wymogom organizacyjnym, co biura turystyczne.
7: Ustawa o imprezach turystycznych mówi, że ktoś, kto organizuje wyjazd pielgrzymkowy jako wyjazd turystyczny, musi mieć przede wszystkim ubezpieczenie na właśnie takie różnego rodzaju wypadki.
2: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób.
8: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
2: Nieproszony gość zginął podczas awantury na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie prowadzone jest w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym 38-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano 7 osób, ale nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok, od których zależą dalsze czynności. Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
9: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
2: Do tragicznego incydentu doszło w minioną sobotę w jednym z hoteli w Wadowicach. 38-latek, który nie był gościem weselnym, ale przebywał w tym samym hotelu, niespodziewanie pojawił się na zamkniętej imprezie. Według relacji świadków mężczyzna był agresywny i nie chciał opuścić sali. Zmarł już po przyjeździe policji. To mógł być nieszczęśliwy wypadek. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Na Wałbrzyskim są

0: Szczecinie. Półtoraroczne dziecko wypadło z okna. Na szczęście nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo lokal znajdował się na wysokim parterze, mówi komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.
1: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
0: Dziecko śmigłowcem przetransportowano do szpitala we Wrocławiu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. W wiadomościach teraz o agresji wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP, gdy rozmawiali w swoim ojczystym języku. Według konsulatu Ukrainy w Gdańsku miały paść niecenzuralne słowa w kierunku rodzeństwa. Agresywni dorośli mieli też wykręcić dziecku rękę i zniszczyć zabawkowego drona. Sprawą zajmuje się policja w Bydgoszczy.
2: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona ostatecznie w tej słownej również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła. Zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego, co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
0: Jak dodaje Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy, trwają przesłuchania w tej sprawie.
2: Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, również znieważenia na tle narodowościowym. Na ten moment tyle mogę przekazać. Również będziemy brali pod uwagę zniszczenie tego drona.
0: Policjanci poszukują napastników, a konsulat Ukrainy pozostaje w stałym kontakcie z matką poszkodowanych dzieci. Taniej zatankowanie cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Jutro maksymalnie

0: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2,30 euro. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2,20 euro. To różnica około 60 centów.
1: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej, ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Do wszystkiego się przyznał śledczym, powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
2: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
1: Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego na 3 miesiące. Przypomnijmy, w sobotnie popołudnie na klatce schodowej budynku w Swarzędzu znaleziono ranną kobietę. Następnego dnia wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego 51-latka. Według lokalnych mediów ofiara i napastnik rozstali się kilka miesięcy temu. Ukrywał się 17 lat, a w końcu odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Poszukiwany 53-latek został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Ścigano go 2 europejskimi nakazami aresztowania. Podczas jednego z napadów, w których brał udział, sprawcy próbowali zrabować 500 000 zł, mówi podinspektor Kamil Głębowski z lubelskiej policji.
3: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
1: 53-latka ściągnięto już do Polski z Wielkiej Brytanii. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Grupa 35 polskich strażaków wciąż walczy z pożarami w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na północy tego kraju. Płoną tam lasy i łąki. Do niedzielnego wieczora obszar pogorzelisk szacowany był na ponad 17,5 tysiąca hektara. Podczas gaszenia ratownicy stosują m.in. nowatorską metodę kontrolowanego wypalania, tłumaczy Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
4: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
1: Obecnie w Hiszpanii przebywa 35 polskich strażaków z Olsztyna, Łodzi i Poznania. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju z Mistrzostw Europy, które zakończyły się w Birmingham. Wrócą z nich z dorobkiem 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa będą się w naszym kraju.
5: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
1: Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzeszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek. To dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi. I jeszcze smutne informacje. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
6: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
1: Fenomenalny artysta. Będę go wspominać wyłącznie z uśmiechem, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
7: Będę go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
1: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informację o jego śmierci przekazał Teatr na

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Smakosze napojów alkoholowych mogą czuć się zaniepokojeni. Z kręgów władzy płyną sygnały takie, że alkohol jest zbyt tani i zbyt łatwo dostępny.
2: Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
3: Nie.
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była?
3: Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańsze.
4: Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
5: Jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że to się nie dzieje. No.
2: A tutaj na bazarze.
5: Będzie więcej alkoholu niż warzyw.
6: Owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
3: Ten, kto pije, będzie pił.
7: Nastoletnie dzieci piją po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
8: Ile leczenie alkoholików kosztuje?
9: Jest pijaństwo pełno. Biją się, piją panie tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze.
10: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi.
11: Pić trzeba umieć też, no. To wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze. Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzian.
1: No, takie między innymi złote rady dziś w Co ludzie powiedzą. Złote rady pana Pudziana. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. No, ten pomysł popiera ministerka zdrowia Izabela Leszczyna. Będę do niego przekonywać koleżanki i kolegów z rządu, tak powiedziała pani ministerka. Tymczasem Senat zajmie się petycją Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który żąda ustanowienia minimalnych cen alkoholu w Polsce. Ceny alkoholu miałyby poszybować w górę. Chcielibyśmy, żeby pół litra wódki kosztowało co najmniej

0: Najmniej 40 zł, piwo około 10 zł, wino około 20 zł, powiedział prezes związku Bogdan Urban. Co na to Polacy?
1: Żeby droższe piwo, droższa wódka była...
2: Lepiej nie, lepiej niech będzie tańsze.
3: Żeby nie pili spirytusu z karnistru sprowadzanego na lotniska. No.
1: A, to lepiej, żeby był tańszy w sklepie, niż żeby pić jakieś wynalazki, tak?
2: Wynalazki, tak, o to chodzi.
3: Wynalazków umierają. Dwusetka powinna kosztować 10 zł, nie 15.
1: No ale to ma być jeszcze drożej teraz, żeby pół litra alkoholu, żeby 30 zł co najmniej butelka na przykład wódki kosztowała, takie jest.
3: To jest bardzo w złym kierunku. W złym kierunku rząd po prostu idzie, no. W złym kierunku. Papierosy powinny być tańsze i alkohol, żeby ludzie nie kupowali, bo melina... tytoniu, tanich tamto, tamto.
1: To nie wiadomo, co to jest, nie?
3: Tak, żeby nie kupowali ludzie trucizny po prostu. Bo żywotność Polaków się zmniejsza i brakuje ludzi do pracy.
1: No ale tu niektórzy mówią, że jak tak dużo tej wódki piją, nawet tej legalnej, to i też się ta żywotność zmniejsza, bo alkohol też wyniszcza przecież organizm i w ogóle.
3: Polecałbym nie pić, bo po prostu ja byłem abstynentem całe życie i niepalącym.
1: O, tak. Cały czas? Nie pije pan? Nie pali?
3: Nie, żyję 74 lata.
1: No ale to pan tu jest takim dobrym przykładem, że można przeżyć życie i...
3: Można żyć bez papierosów i bez alkoholu.
1: O, teraz są takie pomysły, żeby droższy alkohol był, bo za tani jest.
4: Tak jest. Proszę pana, powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
1: To po ile powinna być wódka, butelka?
4: A co najmniej 50.
1: 50 zł. No ostatnio po 10 zł butelkę wódki można było kupić w dyskontach teraz, bo tam rywalizowały ze sobą sklepy.
4: No nie widzi pan, co się dzieje, jak ludzie piją? Awantury, to tamto. No jest nie do pomyślenia. Ja sam raz na jakiś czas wypiję, ale to nie jest dobre.
1: Panie, jak uważacie, powinien być droższy alkohol w Polsce, zbyt za tani jest?
5: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi. Ale tyle mojego.
1: Ale to co, że jak ktoś podchodzi i mówi, że tu przedstawia, że mądry, to wtedy tańszy dla niego.
5: Każdy sam według siebie ocenia.
1: Pomysł taki, żeby wódka była droższa i piwo.
6: Nie, wódka już za droga jest.
1: No bo właśnie, że jest zbyt tania tak nowa władza. Tak.
7: Gdzie? No nie w tą stronę idzie.
1: Bo jest petycja taka w Senacie właśnie, żeby minimalne ceny ustanowić piwa, wódki, że piwo tam co najmniej 4 zł, no to różnie, bo to jeszcze nie wiadomo, na jakim poziomie ustanowią to, ale żeby piwo 4 zł kosztowało co najmniej, wódka ze 30 zł co najmniej.
7: Nie, za dużo. Za dużo. No. Picie to jest życie, trzeba pić, żeby żyć.
1: A pan ma w ogóle 18 lat?
7: Oczywiście.
6: Pić trzeba umieć też, no. Dać komuś byle co do ręki, to każdy może się okaleczyć, byle czym już.
7: Trzeba z głową, wszystko z głową i tyle. Wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze.
6: Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzian. Powiedział, alkohol jest dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, ale dla mądrych ludzi.
1: No to też z taką panią rozmawialiśmy, to też tak mówiła właśnie.
7: No.
0: Stosunek do napojów wyskokowych, no w jakże piękny sposób łączy Polaków, wydawać by się mogło, w poprzek podziałów, no bo młodzi mężczyźni zgadzają się z emerytką, emerytka zgadza się w pełni z panem Pudzianem, piękna sprawa. Wszyscy zgadzają się ze wszystkimi, chociaż teraz będzie taki mężczyzna, który no nie zgadza się. Bardzo mu się nie podoba majstrowanie przy cenach oraz przy dostępności alkoholu.
8: Co ludzie powiedzą? Co
1: pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
9: Nie, dlatego, że powstaną mety.
1: No bo władza tak chciałaby, żeby były minimalne ceny piwa, wódki. W Senacie teraz taka
9: ale
1: petycja będzie rozpatrzona.
9: Ale to nie może być minimalne. Ten, kto pije, będzie pił. I cena nie gra roli.
1: Jest jeszcze pomysł, żeby to pani ministerka zdrowia chce, żeby na stacjach benzynowych, żeby nie było alkoholu.
9: Nie było alkoholu, ja to słyszałem.
1: No i co pan?
9: Ale uważam, że to nie ma... Alkohol musi być normalnie do tego, bo powstaną mety. Powstaną mety,
1: a teraz nie ma met? To gdzieś...
9: Nie, nie słyszałem o metach. Ja nie kupuję alkoholu na metach.

0: Ja kupuję normalnie w sklepie. Tylko pan Kaczyński wykombinował, że setki mają być drogie i dwusetki.
1: No tak, te małpki.
0: Ale to nie zmienia podejścia picia. Pije się tak samo, tylko po prostu ten, kto pije, musi więcej wydać na ten, no niestety.
1: Ale jakby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić minimalną cenę, to może mniej by pili Polacy.
0: Nie. To się nie da tak.
1: No to jak?
0: Co zrobić? Nic nie zrobić. Każdy jest wolnym człowiekiem. Zakazy nic nie pomogą. Polak potrafi.
1: Tak, bo Polak jak słyszy, że coś jest zakazane, to jeszcze chętniej tam...
0: Jeszcze chętniej tam grzebie.
1: Pytam, czy alkohol jest zbyt tani w Polsce? Teraz nowa władza pracuje nad tym, żeby był droższy.
2: Ja nie piję, pan się spyta kolegi. On pije.
1: Ale właśnie, czy powinien być droższy alkohol? To po pierwsze, a po drugie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, czy powinien być wprowadzony?
3: Powinien być, bo owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
1: O, i to...
3: W Niemczech wszędzie alkohol się sprzedaje normalnie, nie ma zakazu picia na ulicy, nie ma i nie ma bałaganu i tak dalej. Nie ma takiego czegoś jak u nas.
1: Ale w Skandynawii tam trudno kupić alkohol, rzeczywiście tam są tylko jakieś...
3: Robią tak jak robią, ale to ich jest sprawa i ich przepisy i zasady, ale uważam, że tak nie powinno być. W cywilizowanych krajach, dlaczego? Ten, kto chce, to będzie pił, ten, kto nie chce, to nie będzie pił i koniec, kropka.
1: Nowa władza wprowadzi takie zakazy, to Polacy obalą rząd, może tak być.
2: Daj pan spokój z tą władzą. Ja jak pan rząd widzę Tuska, to bym telewizor za okno.
1: Ale pan akurat nie pije, to nie z tego powodu, że...
2: Ale piłem całe życie, a teraz nie piję.
1: Ale to nie z tego powodu, że tu z alkoholem majstrują, tylko tam jakieś inne ma pan powody, rozumiem. No
4: tak. To ja panu powiem o alkoholu tak. Weźcie państwo polskie, przykład skandynawskich krajów i bałtyckich krajów. Ja byłem u ciebie w rodzinie, tam sprzedają od 11:00, do 18:00. Nie ma absolutnie alkoholowych sklepów 24 godziny na dobę. Byłem w swoim rodzinnym mieście. 15 minut przed 10:00, jak chciałem wziąć piwo, ja po prostu eksperymentowałem, rozumie pan? Wziąć przed 10:00 to piwo, to on poszedł. Przepraszam bardzo, proszę pani położyć. My przedajemy o 10:00 godziny i nie wiedziałam, co tam w tym miasteczku, oczywiście, ludzie kupowali wcześniej.
1: To w jakim kraju to jest?
4: Litwa.
1: W Litwie, na Litwie. No.
4: Bałtyckie kraje mają zastrzeżenie.
1: Powinna być droższa wódka, piwo powinno być...
5: Przede wszystkim powinno być transparentne to, co się robi z tą nadwyżką między ceną właściwą a...
1: O akcyzę chodzi, tak?
5: Nie tylko, bo pan wie, że alkohol kosztuje grosze produkcja.
1: A, oczywiście.
5: A to jest polityka cenowa, więc a ona jest nietransparentna i jak pan wie, wszystkie pieniądze zostały prawie zmarnowane.
1: Tak, bo tam powinno na jakiś dobry cel iść.
5: Ludzie, nie, na leczenie alkoholizmu mi się wydaje, bo w tym celu był ustanowiony przecież ten fundusz. Przede wszystkim powinno być uzasadnienie cen, a nie inaczej, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego jest taka, a nie inna cena.
1: No uzasadnienie jest takie, żeby mniej ludzie pili, jak będzie droższe.
5: Tak jak ja panu powiem jako żona, niech pan przyjdzie szybko do domu, bo ja tak chcę. To nie jest powód. Trzeba dobrze ludziom uzasadnić, dlaczego się podnosi, ale jednocześnie z tym alkoholizmem walczyć.
1: Aha, czyli jakieś takie bardziej wychodzić z jakimiś kampaniami informacyjnymi.
5: Były programy były, tylko nic z tego nie wyszło.
1: Chodzi o to, żeby teraz droższy był alkohol, żeby minimalne ceny wprowadzić. Senat pracuje nad taką petycją.
6: Kto miał pić, to i tak pić będzie.
1: A?
6: Bez względu na cenę. Polacy nie mają umiarkowania. Nie mają umiarkowania.
1: Myśli
6: mają.
1: Pani, że da się tak Polaków jakoś trochę zmusić, naprowadzić, żeby tak...
6: Uważam, że kto miał pić, to pić będzie. Wie pan, pamiętam czasy stanu wojennego, gdzie mieszkałam na Śródmieściu, gdzie proszę pana nie było sklepów nocnych, nie było Żabek, nie było Biedronek, prawda? I jeżeli ktoś chciał się napić, to szedł na plac Zbawiciela i tam były pochowane w murach. Od jak, bloków.
1: Jak to w górach?
6: No tak, no bo sklepy nie było sklepów nocnych.
1: A to jak się uiszczało opłatę?
6: To znaczy ludzie

0: którzy mieli ochotę się napić, to wiedzieli kto, gdzie sprzedaje bokiem. Chodziło, ludzie chodzili po Melinach na Marszałkowskiej, po mieszkaniach i tam byli dystrybutorzy alkoholu. No.
1: Ale w tych murach, to co pani mówi, że w murach?
0: Trzymali dla klientów, trzymali alkohol, trzymali. Jak ktoś chciał kupić sklep zamknięty, to się szło na Plac Zbawiciela, stał pan, mówiło się co się chce.
1: Że w bramie stał taki, tak?
0: No, nie pamiętam od tych czasów.
1: No ja to tak nie bardzo. Bo to,
0: no, ja pamiętam.
1: Ja to taki byłem, wie pani, bąbel taki mały, to jeszcze wtedy nie używałem, wie pani, takich rzeczy w ogóle.
0: Chyba nie bardzo.
2: Może akcyza powinna być wyższa.
1: No, to w związku z tym, żeby był droższy alkohol właśnie, tak.
2: No tak.
1: A jakby tak wódka była po 40 zł co najmniej, a piwo po, nie wiem, 5 powiedzmy, to wytrzyma pan?
2: Mi się wydaje, że piwo powinno być droższe, bo coraz częściej młodzież sięga. No tak. Dla nich to jest tańsze niż bilet na autobus, więc ten niskoprocentowy powinien być droższy.
1: A zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, to też jest taki pomysł
2: minister. Bardziej w Sejmie.
1: A, bo pan tutaj nawiązuje do tej sytuacji, co tam śpiewali.
2: Tak, chociaż z drugiej strony to ostatnio. Można sobie przynieść swój, wiadomo, nie, ale...
1: Słyszał pan, taka ta impreza w Sejmie ostatnio była tam o Grzegorzu Braunie śpiewali.
2: W hotelu sejmowym. Słyszałem. Ten poseł też człowiek.
3: No, takie właśnie nagranie z hotelu sejmowego krążyło ostatnio po internecie. Posłuchajcie.

0: dobrze słychać, że ci posłowie akurat mieli nieograniczony dostęp do alkoholu, no a Polakom chcą ograniczać politycy ten dostęp. Na usprawiedliwienie można dodać, że to urzędnicy Ministerstwa Zdrowia pracują nad tym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a niebawem senatorowie się pochylą nad tymi wyższymi cenami alkoholu, więc posłowie na razie nie mają z tym nic wspólnego. No a teraz Polacy, którzy nie piją, bardzo cenny głos ludzi niepijących w tej sprawie.
1: Ja się za tym przypisuję, bo ja nie piję. Nie palę, nie piję, to mogą być w horrendalnych cenach i papierosy, i wódka. Dla mnie przynajmniej.
2: Dla pana, a jak ktoś pije i...
1: No to wiadomo, że wtedy on będzie się krzywdził. No ale to jak ma nałóg, jak chce pić, niech płaci, moim zdaniem. Tak.
2: A to ile powinna butelka wódki kosztować?
1: Tak, moim zdaniem jak za komuny. Za komuny pamiętam, byłem mały, jak wujo pracował i to ciężko za flaszkę dziennie. Za flaszkę wódki, gdzie takie były, ceny za komuny. I na kartki była wódka, to wtedy się no, ogromne pieniądze brało. Pamiętam ja jeszcze, na kartki miałem, to przychodziły pijaczki, to 400 zł czy 40, ale to były duże pieniądze, cholerne.
2: Ale to co, to jak teraz jest powiedzmy dniówka 200 zł, to co, butelka wódki 200 zł powinna kosztować?
1: Może nie aż tak. No.
2: Podwyższać ceny na alkohol, na piwo, na wódkę, żeby drożej było. Czy to dobry pomysł?
3: Dobry. U nas rzeczywiście dużo się spożywa alkoholu.
2: No i żeby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić.
3: Szczególnie, żeby... bo stacja benzynowa od jest tankowania paliwa, a nie od tankowania innych procentów. No właśnie.
2: Aha. No. A pan się zgadza z tym, żeby trochę powalczyć z tym tematem?
4: Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ja nie piję już od 14 lat. I tak samo. I to akurat mogę powiedzieć, że ode mnie na osiedlu już połowa ludzi nie żyje przez alkohol. Których znałem. Sytuacja jest na osiedlu, że dzieciaki potrafią do dorosłych przekabacić, dają im pieniądze i kupują alkohol. To nawet nastoletnie dzieci piją, po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
3: Ile leczenie alkoholików kosztuje? No właśnie. To lepiej na zdrowie wydać, a nie na leki czy coś. Tam barskość wątroby. Ile tych ludzi umiera? A ta bezdomność to skąd się bierze? No właśnie z alkoholizmu.
4: 14 lat nie piję i dla mnie alkohol może nie istnieć. Serio, naprawdę. Swoje przeżyłem i nie życzę tego, co ja przeżyłem z alkoholem. Ja też nie mogłem dnia pomyśleć o tym, żeby się nie napić. Do takiego stopnia, że nawet już tak miałem, tak akurat piłem, że kolega mi pomagał napić. Już nie byłem w stanie. Bo nie byłem w stanie puszki utrzymać. Naprawdę.
2: Duża rzecz, że się panu udało. 14 lat pan nie pije,
4: ale
2: tak?
4: Ale to sam z siebie.
2: Dał pan radę.
4: Ja byłem lewą nogą już w grobie. Już to sam to czułem. Naprawdę. Czułem to, już organizm mi po prostu już powiedział koniec i jak nie skończysz, to będzie koniec. I mówię, straciłem wielu kolegów.

0: Dało 14 lat pan nie pije,
1: ale,
0: tak?
1: Ale to sam siebie.
0: Dał pan radę.
1: Ja byłem lewą nogą już w grobie. Już to sam to czułem, naprawdę. Czułem to już, organizm mi po prostu już powiedział koniec i jak nie skończysz, to będzie koniec. I mówię, straciłem wielu kolegów.

0: już nie ma. I to młodzi ludzie, po 40 lat, po 30 parę. Już ich nie ma na tym świecie.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Nieopodal hali Mirowskiej ja spotkałem taką seniorkę, która handlowała drobnym asortymentem. No i ona w taki bardzo obrazowy sposób opowiedziała, co tam się dzieje, jak to ludzie dostają małpiego rozumu po tych napojach wyskokowych, napojach zawierających procenty. Posłuchajcie.
3: Pan powinien być jak najdroższy, jest dużo pijany. Biedny kupi alkohol, bogaty to ma. Ale pijaków jest pełno i wypadków pełno. No i złodziei na alkohol pełno, bo kradną wszystko, co się da.
4: Po ile powinna być butelka wódki?
3: Butelka wódki chociaż 50 zł. No.
4: 10 zł?
3: Tak, bo kosztuje 27.
4: No a to były teraz promocje, że i po 10 zł kosztowała butelka?
3: Nie, to by było dużo pijaków, ho, ho, ho. Nie ma co, powinien być jak najwięcej. Jest pijaństwo pełno, biją się, piją, panie, tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze, pogoda tak, ale tak czy nie?
4: Południe śpią?
3: No tak, śpią prawie do wieczora, a potem przyjdą tu na pieniądze zbierać, na samochody, no.
4: Czyli co, zlikwidować alkohol?
3: Zlikwidować to nie, ale bo są uroczystości, śluby, chrzty, wesela, no. To powinien być, ale to takie wyjątkowe dla takich ludzi podrzędnych to absolutnie nie. Jak najdroższy, no.
4: To dochody mamy za wysokie w porównaniu do cen alkoholu i za dużo tego alkoholu Polacy piją.
5: Ale to pan Tusk wymyślił obecnie, czy jego rząd, jego ekipa?
4: Nie, to na razie w Senacie są takie prace nad petycją Stowarzyszenia tam Abstynentów.
5: To ja panu powiem jedno, jeżeli alkohol będzie drożał, no to powstaje znowu szara strefa. Już jest szara strefa w tej baterii. Alkoholu nielegalnego jest tyle na rynku, myślę, że więcej niż legalnego, także jestem przekonany, bo sam kupuję, także jestem przekonany. Jest bimbru tyle na rynku, sprowadzanego, krajowego, że...
4: Zdrowe to jest, w sensie w porównaniu to...
5: Myślę, że bimber, który ja kupuję z Podlasia, jest znacznie zdrowszy od wódki, nawet markowej polskiej. To jest bimber robiony z dobrych składników, nie z byle czego. Nie upija, nie uwala, mimo że ma 90%.
4: Jak to nie upija?
5: Nie upija, to trzeba umieć pić po prostu bimber. Nie?
4: Tak
5: nie,
4: na parsteczkę.
5: Na parsteczkę, tak 20, takie 30 maksymalnie, nie? To co jakiś czas. Także jeżeli podniosą cenę na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, tu gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. Nie?
4: A tutaj na bazarze?
5: Na bazarze w ogóle, ogólnie, na całej, na hali Mirowskiej i na wszystkich pozostałych tak, warszawskich bazarach. Będzie więcej alkoholu niż warzyw. To jest tak jak prohibicja. To dokładnie tak samo zadziała. Zrobią akcyzę na 100%, czyli ile teraz kosztuje litr wódki? 30 zł?
4: No tak.
5: Takie przyzwoitej wódki.
4: Pół litra.
5: Pół litra, 30 zł. Tak. Jak zrobią powiedzmy na 55, no to tutaj będzie za 30 zł chodziło takie cudo, że to się nie dzieje. No.
4: Tak, tutaj, no rzeczywiście tu mamy różne.
5: No mamy tu różności. No.
4: Artykuły spożywcze akurat, alkoholu na razie nie widzę.
5: To będzie podkładka, to będzie pokrywka, w garkach będzie naprawdę dopiero substancja.
2: Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Trudny temat. No co, no, dobrej majówki wam życzę. Uważajcie na siebie. Adam Feder i do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W oględzinach wraku ma wziąć udział prokurator z Krosna, który pojechał na miejsce. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument.
1: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
1: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie N3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
0: Kierowca autokaru został zatrzymany. We wtorek ma być doprowadzony przed węgierski sąd. Pamięć ofiar wypadku Podkarpacie uczciło w poniedziałek minutą ciszy. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie na Węgrzech. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. 5 jej mieszkańców zginęło, a kilku jest rannych. W sumie z tej gminy w pielgrzymce do Medjugorje brało udział 18 osób. Niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
3: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. Którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
4: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
0: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Leszaj z Superekspresu. W tym autokarze miał być radny Wiesław Dudek.
5: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem, co zabrać, jak będzie.
0: Tymczasem kluczowe w śledztwie mogą okazać się zapisy z tachografu. Śledczy badają okoliczności i przyczynę tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf, mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski.
6: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachograf, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy, biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc., etc.
0: Od 2020 roku inspekcja przeprowadziła 11 kontroli autobusów tego przewoźnika.
6: 9 kontroli zakończyło się brakiem naruszeń przepisów prawa. 2 kontrole zakończyły się ujawnieniem naruszeń. Pierwsza, brak wykresówki, za którą kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł. Drugie naruszenie polegało na przekroczeniu czasowych norm pracy, czas jazdy, czas postoju. Tutaj zostało wszczęte postępowanie.
0: W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Pielgrzymki autokarowe to stały element turystyki religijnej. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawia się jednak pytanie, jak od strony organizacyjnej wyglądają tego typu podróże. Ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński tłumaczy, że biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać m.in. na sposób organizacji przejazdu i noclegów.
7: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
0: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów. Podlegają jednak tym samym przepisom i wymogom organizacyjnym, co biura turystyczne.
7: Ustawa o imprezach turystycznych mówi, że ktoś, kto organizuje wyjazd pielgrzymkowy jako wyjazd turystyczny, musi mieć przede wszystkim ubezpieczenie na właśnie takie różnego rodzaju wypadki.
0: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób.
8: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Nieproszony gość zginął podczas awantury na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie prowadzone jest w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym 38-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano 7 osób, ale nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok, od których zależą dalsze czynności. Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
9: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiona zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
0: Do tragicznego incydentu doszło w minioną sobotę w jednym z hoteli w Wadowicach. 38-latek, który nie był gościem weselnym, ale przebywał w tym samym hotelu, niespodziewanie pojawił się na zamkniętej imprezie. Według relacji świadków mężczyzna był agresywny i nie chciał opuścić sali. Zmarł już po przyjeździe policji. To mógł być nieszczęśliwy wypadek. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Na Wałbrzyskim Sombocinie 1,5-roczne dziecko wypadło z okna. Na szczęście nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo lokal znajdował się na wysokim parterze, mówi komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.
10: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
0: Dziecko śmigłowcem transportowano do szpitala we Wrocławiu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. W wiadomościach teraz o agresji wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i

0: Wolne słowa w kierunku rodzeństwa. Agresywni dorośli mieli też wykręcić dziecku rękę i zniszczyć zabawkowego drona. Sprawą zajmuje się policja w Bydgoszczy.
1: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła, zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego, co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
0: Jak dodaje Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy, trwają przesłuchania w tej sprawie.
1: Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, również znieważenia na tle narodowościowym. Na ten moment tyle mogę przekazać. Również będziemy brali pod uwagę zniszczenie tego drona.
0: Policjanci poszukują napastników, a konsulat Ukrainy pozostaje w stałym kontakcie z matką poszkodowanych dzieci. Taniej zatankowanie cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Jutro maksymalne ceny paliw bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, a oleju napędowego 7,37 zł, podał minister energii. Na dwa ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
2: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
0: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej. Ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Do wszystkiego się przyznał śledczym, powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
0: Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego na 3 miesiące. Przypomnijmy, w sobotnie popołudnie na klatce schodowej budynku w Swarzędzu znaleziono ranną kobietę. Następnego dnia wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego 51-latka. Według lokalnych mediów ofiara i napastnik rozstali się kilka miesięcy temu. Ukrywał się 17 lat, a w końcu odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Poszukiwany 53-latek został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Ścigano go 2 europejskimi nakazami aresztowania. Podczas jednego z napadów, w których brał udział, sprawcy próbowali zrabować 500 000 zł, mówi podinspektor Kamil Głębowski z lubelskiej policji.
4: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
0: 53-latka ściągnięto już do Polski z Wielkiej Brytanii. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Grupa 35 polskich strażaków wciąż walczy z pożarami w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na północy tego kraju. Płoną tam lasy i łąki. Do niedzielnego wieczora obszar pogorzelisk szacowany był na ponad 17,5 tysiąca hektara. Podczas gaszenia ratownicy stosują m.in. nowatorską metodę kontrolowanego wypalania, tłumaczy Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
5: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
0: Obecnie w Hiszpanii przebywa 35 polskich strażaków z Olsztyna, Łodzi i Poznania. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju z Mistrzostw Europy, które zakończyły się w Birmingham. Wrócą z nich z dorobkiem 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
6: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji. emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
0: Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia

0: Krzeszowska będą mieli niewiele czasu na odpoczynek. To dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi. I jeszcze smutne informacje. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
1: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
0: Fenomenalny artysta. Będę go wspominać wyłącznie z uśmiechem, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
2: Będę go wspominał z uśmiechem, za to jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
0: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informację o jego śmierci przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita Daniela. Cześć Danielu.
2: Cześć.
1: Piszesz, że od 15 lat jesteś niby w związku z kobietą, która była dla ciebie całym światem i chyba jak czytam, ten świat utraciłeś.
2: Zgadza się. Wybranką mojego życia jest Gosia. Jest żoną od 10 lat. No i te drogi gdzieś w tym roku się rozeszły. Próbowałem, długo się starałem, żeby to jakoś naprawić.
1: A co to psuło?
2: Dużo pracy, obowiązków.
1: Pieniądze?
2: Zainteresowania. Pieniądze nie. Rutyna życia codziennego i takie trochę zaniedbywanie tego małżeństwa.
1: Doszło do sytuacji, w której ktoś musiał kogoś opuścić. Co wtedy mówiła? Trochę czasu minęło, widzę, bo to nie jest świeże zgłoszenie, więc pewnie masz jakieś przemyślenia.
2: Byłem nerwowy, za mało się interesowałem jej osobą, za mało prawiłem komplementy, za rzadko zapraszałem na randki.
1: Czczałeś na nią, obrażałeś, wyzywałeś.
2: No, czasami się obrażałem, czasami się unosiłem, czasami krzyknąłem, aczkolwiek nigdy nie wyzywałem. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony telefonem i jestem w wielkim szoku, że myślałem, że to nie tak łatwo, że ktoś do mnie zadzwoni w takiej sprawie. Jest
1: no, wybieram różne skomplikowane
2: pomocy.
1: Historie, tym się kieruję. Czasami potrzebuję lekkich historii, twoja nie jest lekka.
2: Mam 3,5-letnie dziecko.
1: A, widzisz, jest coś nowego.
2: Które się też bardzo długo staraliśmy.
1: Ma ona faceta? Czy to ty masz kobietę? Kto coś złego zrobił?
2: Nie
1: spotyka się z nikim, tak?
2: Nie spotyka.
1: Powiedziała ci, że cię nie kocha?
2: No cały czas twierdzi, że mnie kocha.
1: Ale nie chce z tobą
2: być. Nie chce ze mną być. Podejmowaliśmy jakieś próby, które nie przynosiły żadnego rezultatu. Chciałbym się zmienić, chciałbym to przepracować. Jestem w stanie też zmienić pracę, zmienić.
1: A może ona po prostu przestała cię kochać, tylko nie ma odwagi ci tylko powiedzieć, no bo gdzie są powody, powiedz mi, dla których kobieta zostawia tego mężczyznę zwanego Danielem?
2: No powodów na właśnie tutaj nie powinno być. Nie chcę ze mną być.
1: No właśnie ty żeś takiego chyba nic nie zrobił do wykreślenia. To znaczy co? Znudziła się tobą, chcesz powiedzieć?
2: Chyba po prostu właśnie jest chyba takie znudzenie.
1: To jak można się znudzić kimś, kogo się kocha?
2: Nie do końca rozumiem całej tej sytuacji, w jakiej się znajduję. Kocham.
1: Dobra, pójdę stereotypami. Strasznie. Wypominała ci, że nie zarabiasz wystarczająco, że nie ma z tobą kolorowego życia?
2: Nie, nie, nie. Zarobki nie tylko godziny pracy po prostu.
1: Okej, okay, ale co, daje to jakiś przełom finansowy rodzinie?
2: Nie.
1: To po co to robisz? Dla kogo się poświęcasz? Dlaczego kochasz bardziej szefa niż swoją żonę?
2: Nie kocham. Kocham najbardziej.
1: No to po co to robisz? Nie rozumiem. Ona ci zwraca uwagę, że poświęcasz dużą część życia komuś nieistotnemu, a ciebie nie ma w domu i ona cię nie ma. Jesteś zmęczony, znudzony, nieciekawy przez to, bo umęczony pewnie. Żaden. Myślała, że bierze kolorowego ptaka, faceta, który jest kreatywny, coś wymyśla, a praca robi z ciebie szare i przeźroczyste stworzenie. To po co ty tam pracujesz?
2: Jesteś lepiony życiem codziennym, głupi człowiek.
1: A nie mówiła ci o tym, co by chciała? Jakieś ma marzenia? Pamiętasz coś?
2: Jechać na Malediwy.
1: No proszę.
2: Da się zrobić.
1: A zarabiasz na to?
2: Zarabiam.
1: No to czyli źle nie masz, pieniądze są.
2: Jeżeli chodzi mi o kwestie finansowe, problemów nigdy jakby u nas w związku nie było.
1: A dlaczego jeszcze jej nie zabrałeś nigdzie, jeśli ona ma takie marzenia, żeby podróżować, żeby coś...
2: To po prostu...
1: Sknęraj z ciebie?
2: Nie jest jakby na co dzień realne, aczkolwiek... Żeby spełnić marzenie, jestem w stanie, żeby coś takiego zorganizować. Często tak naprawdę też podróżowaliśmy, wyjeżdżaliśmy. Podróży okay. Też nie brakowało. Po prostu on pewnie też przez to nie dał rady. Po prostu...
1: Ty nie dałeś rady.
2: Też mogło tak być.
1: Współczuję ci, chłopie, ale gdybyś posłuchał tego, co ty do mnie mówisz z boku, jako osoba zainteresowana pomocą, to wiedziałbyś, że nie pomagasz mi w tej rozmowie, Daniel. Prosisz o pomoc, a nie potrafisz przedłożyć tematu. Dobra, Gośka, kochamy się w Danielu załamanym. Daniel dowie się, słuchając, co mógłby poprawić. Trzymajcie kciuki za chłopa, ja dzwonię do Gośki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry. Do Małgorzaty.
2: Słucham.
1: Paweł Pomelec z tej strony. Dzień dobry. Na ratunek miłości porzuconej 15-letniej. Był taki. Praca popsuła wszelkie relacje z wami. Pomimo tego, że on hałkiem chyba nieźle zarabia, bo zbiera na te Malediwy dla ciebie, to twoje marzenie. Obowiązki. No załamało go to, jak powiedziałeś, że go kochasz, ale nie chcesz z nim być. Dlatego napisał do mnie, przeprosił mnie, bo bywał obrażalski, nerwowy, histeryczny. Popłakał mi się na sam koniec. Gośka, on by chciał to naprawić, tylko że ciężko mi się z nim gadało. On ma problemy z wyrażaniem uczuć. Nie potrafił mi powiedzieć, co robi źle, że kobieta, która go kocha, jest zdecydowana go opuścić. Bo faceci, którzy rozrabiają, to strzelają jak z karabinu maszynowego a propos swoich wad, błędów, a zdradziłem, a tam flirtowałem, a obraziłem, wyciągnąłem łapska. Tysiące różnych powodów, dla których warto przepraszać. A ten wychodzi na to, że nie zrobił nic złego. Co go dyskryminuje?
2: Ja myślę, że nie będziemy się nad tym rozwodzić po prostu.
1: Oj, musimy. Musimy, bo on nie wie. Jak mi teraz tego nie powiesz, to ja mu nic nie powiem.
2: On doskonale wie.
1: Czyli kłamie, oszukuje mnie.
2: On już teraz próbuje chyba wszystkiego, natomiast decyzja już zapadła i...
1: Czyli będziesz się rozstawać. Wiesz, że ludzie słuchają tych historii. Wiesz, że jesteście skarbnicą wiedzy.
2: Tak, jestem lekko przerażona, dlatego że zawsze słuchałam was w radiu, jak jechałam do pracy, a teraz jestem w domu, gotuję zupę i taka sytuacja, więc nie spodziewałam się tej rozmowy zupełnie.
1: Jesteś jakby instrukcją obsługi w takich sytuacjach. Pamiętaj, że w tych rodzinach bywają podobne sytuacje, które można porównać. Ty też to robiłaś. I dzięki wam, moim głównym postaciom historii, ludzie szybko się orientują, jak to ratować, zanim to się rozwali. Bądź misyjna i powiedz mi, dlaczego rozwala się twój związek? Nikt nie wie, kim ty jesteś, gdzie mieszkasz, co on zrobił złego, bo on mi nic nie powiedział. Wychodzi na to, że jesteś okrutna, niby go kochasz, ale bez powodu opuszczasz. Ja w to nie wierzę.
2: Nie wiem, czy chcesz mnie dzielić ze wszystkimi swoją historią życiową, natomiast przez lata gdzieś tam rozmienialiśmy się bardzo. Na pewno nerwy nie pomogły, wręcz zaszkodziły. Po dwóch stronach, to nie było tylko jego winy. Dziś przestaliśmy o to wszystko dbać i drodzy Państwo, jak słuchacie, to pamiętajcie, że o miłość trzeba dbać i ją gdzieś tam dorzucać do tego ognia, ponieważ każdy płomień potrafi zgasnąć. On nie jest ze mną szczęśliwy, a ja nie jestem przy nim spokojna, więc...
1: A to nie jest inna baba. Nie przyłapałaś go na zdradzie, pisaniu z kimś innym?
2: Nie, absolutnie, to jest wspaniały, dobry człowiek. Kurde. Naprawdę.
1: Takiego chłopa dasz innej babie? Będzie go przytulać, całować, będą mieli dzieci? Jesteś pewna, Gośka? Tak odpuścisz? To twój areał.
2: No, to prawda, natomiast...
1: Sama chętnie oddasz się w dłoni innego mężczyzny, wiesz, bo to się tak skończy. Będzie nosił na rękach.
2: Prawda jest taka, że ja mówię to dobrze i niech będzie szczęśliwy, bardzo go kocham, natomiast jeżeli mój układ nerwowy przy nim wariuje, a nie się uspokaja, to znaczy, że coś jest nie tak. I ja nie mówię, że nie, może kiedyś nam się to jeszcze uda, natomiast mam bardzo dużo do przepracowania.
1: Okej.
3: No nie!
1: Wyciągałem od ciebie te rzeczy po to, żeby facet posłuchał, co mógłby poprawić. Daniel, musicie się rozstać, żeby, tak jak mówię, moi przyjaciele, może pięciokrotnie wracać do siebie. Mam taką drużynę.
4: Dziękuję pięknie za pomoc.
1: No za próbę, ale to była też pomoc.
4: Bardzo mi przykro.
1: Trzymaj się, nie rozpaczaj.
4: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się ułoży.
2: To raczej wynika z tego, że człowiek ma obowiązki, pracę, dziecko i po prostu gdzieś tam właśnie odkłada sobie na półkę moje i myśli, że to zawsze będzie jego, nawet jeżeli nie wykonuje żadnych kroków. Każdy płomień trzeba gdzieś tam podpalać, żeby dalej nie gasł.
1: Powodzenia, bo ta porażka może być początkiem zmian twoich i sukcesem. Natomiast pamiętaj, że Gośka musi zatęsknić za czymś. Ona wie, czego chce. A ty takie lelum po lelum w rozmowie ze mną. Gdzie jest ten chłop, co złapie za włosy, przyciągnie do domu, powie, gdzie jedziemy, to robimy, tu mam taki pomysł. Gdzie jest mężczyzna w tym związku? No. I bez proszenia, bez błagania, bez kola.

0: Pan pokazuj, co traci.
1: Już się budzę.
0: Trzymaj się. Dziękuję. Dzień. Za rozmowę.
2: Pozdrawiam.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Robi lato!

0: przetaczają się z zachodu na wschód, są setki strażackich interwencji po nawałnicach. Część rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do Polski, 5 z nich trafiło do podkarpackich szpitali. Domagają się wyższych pensji, nauczyciele zapowiadają protest pod koniec wakacji.
1: Jest wtorek, 18 dzień sierpnia, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Opolskie, śląskie i małopolskie, przez te regiony wieczorem przeszły burze i ulewy. W nocy strefa opadów przesunęła się do centrum. W Łódzkiem straż wzywana była 120 razy. Było wiele podtopień, ale nie tylko.
2: W powiecie sieradzkim uszkodzone zostały 2 dachy. W Burzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
0: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Zalana została także kamienica w Brzezinach i nieprzejezdna była droga krajowa 72. 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech jest już na Podkarpaciu. Samolot z Polakami wieczorem wylądował w Rzeszowie. 5 osób prosto z lotniska karetkami przewieziono do 2 rzeszowskich szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji i wróciło z bliskimi do domów.
3: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
0: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje szpital MSWiA. Jeżeli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale także organizator całego wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Czym charakteryzują się takie biura i jak wygląda organizacja tego typu wyjazdów? Sprawdził to Krzysztof Płowecki.
4: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów.
5: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
4: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
5: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
4: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
0: A można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki. Przed nowym rokiem szkolnym czeka nas protest nauczycieli. Mają manifestować 31 sierpnia. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Dokument przygotowany przez ZNP zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce. Rząd zapowiadał pracę od 2024 roku.
6: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na

0: naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja odbędzie się 31 sierpnia przed siedzibą premiera w Warszawie. Niebawem do emerytów i rencistów trafią dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw. 14 emerytury. Pełna kwota wyniesie w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
2: Wypłata czternastek ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeżeli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. Osoby, które pobierają świadczenia

0: ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeżeli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. Osoby, które pobierają świadczenie 1 października. 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników i duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy to po lipcowej redukcji w pyszne.pl. Inspekcja ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
2: Jeżeli PIP stwierdzi, że kurierzy powinni być zatrudnieni na UOP, to dla firmy oznacza to ogromne koszty.
3: W sytuacji, w której tym osobom należałyby się umowy o pracę, no to mielibyśmy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, należałyby się odprawy i inne rzeczy, no, które nie przysługują w przypadku tego zatrudnienia cywilnoprawnego.
2: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl twierdzą natomiast, że firma jest gotowa, by rozmawiać z kurierami.
4: Jesteśmy gotowi, żeby usiąść i rozmawiać na temat zapewnienia kurierom po prostu pewnego poziomu, który oczekują.
2: Mówi Aleksander Rosa, rzecznik pyszne.pl. W Polsce według szacunków jako kurierzy czy taksówkarze w aplikacjach może pracować nawet 340 tysięcy osób.
1: Według unijnych dyrektyw Polska ma czas do 3 grudnia, by uregulować kwestię tzw. pracy platformowej. Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych. To ma być oaza dla mieszkańców. Z końcem sierpnia zakończą się prace budowlane związane z budową mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach. A mieszkańców i kuracjuszy będą czekać m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami. Wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
5: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywać do tego uzdrowiska.
1: Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Mają pomóc w rozwoju nowych tenisowych talentów. Samorządy z całego kraju otrzymują pieniądze od rządu na infrastrukturę potrzebną do rozwoju tenisa ziemnego. Jedno z dofinansowań w kwocie prawie 3 milionów złotych na budowę 2 całorocznych krytych kortów dostała Iława, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek, nie tylko od kwietnia, maja do września czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok.
1: W ramach programu Tenisowe Orły na budowę ponad 30 obiektów do uprawiania tenisa ziemnego w całym kraju przeznaczono 80 milionów złotych. Czas ruszać. Słynny mazurski bocian Krutek w niedzielę rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Przed nim kilka tysięcy kilometrów. Lot Krutka będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
7: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów, wykorzystując wznoszące prądy ciepłego powietrza. Dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje, to jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni.
1: A wpływ na to ma między innymi pogoda i dostępność miejsc do odpoczynku, wyjaśnia Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dodajmy, że ten rok był dla Krutka wyjątkowy. Po raz pierwszy został ojcem.
8: Patrz, Grażynko, jak ten czas szybko leci, bociany już odlatują, pogoda też już się taka jesienna trochę robi, no bo szału nie ma, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj w pogodzie. Od 18 do 21 stopni maksymalnie w ciągu dnia termometry pokażą. Olsztyn, Białystok czy Lublin to te 18, a 21 stopni dzisiaj m.in. w Szczecinie czy Wrocławiu zobaczymy na termometrach. Jeżeli chodzi o to, co poza tym w pogodzie, no to dużo opadów deszczu. Od rana pada m.in. w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie czy Rzeszowie.
9: Pierwsze zmiany.
8: A w ciągu dnia te opady pojawią się wszędzie. 8 minut po godzinie 6, Konrad Piwowarski. Dzień dobry.
9: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

18 dzień sierpnia, dzień dobry, to jest pierwsza zmiana, przepraszam bardzo, pogodowo dzisiaj tak jesiennie się troszeczkę zrobiło, bo tego deszczu dzisiaj się więcej pojawiło, ja wiem, że ten deszcz jest potrzebny, bo jakoś go mało ostatnimi czasy bywało, no ale wciąż uważajcie na siebie w drodze do pracy, no bo może ta droga być dłuższa z powodu deszczu, wiadomo, że jak deszcz spadnie, to kierowcy się dziwią, zatrzymują, wolniej jadą. No i mogą być jakieś problemy, a na przykład mogą być też problemy na przejściu dla pieszych i ja takie miałem, muszę się przyznać, no bo nie pomyślałem o tym, że w związku z opadami deszczu mogą pojawiać się kałuże. Przyszedłem dzisiaj do pracy w japonkach, no i człowiek, który negatywnie patrzy na świat, powiedziałby, no kurczę, nogi w całe mam mokre i japonki też mokre, ale ja stwierdziłem, że ja będę pozytywnie patrzył na świat i przynajmniej nogi sobie umyłem w kałuże. Także trzeba jakoś dostrzegać te pozytywy i tego wam dzisiaj życzę. 609-869-869, ten numer do waszej dyspozycji. Przyleciał SMS punktualnie o godzinie 6. Dzień dobry. Dobry byłby, gdyby kawa robiła się sama, a budzik miał tryb daj człowiekowi spokój. To ja życzę wam smacznej kawusi i już teraz do kawusi Gromi i Lucas Meyer.

0: wleciała kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza. Co ja mam dzisiaj z tym gardłem?
1: No
0: 18 dzień sierpnia jest.
1: No,
0: no i czas na najważniejsze daty, które zmieniły dzisiaj historię ludzkości.
1: Może
0: kiedyś, dawno temu. Ale zaczynamy tradycyjnie od imieninek. Dzisiaj świętują Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Lena, Ludwik, Paula, Sancja, Tacjana, Tworzysława, Włodzimir i Żyrosława. Jeżeli chodzi o święta, to tych tutaj nie odnotowano.
1: Okej. Okay. Czy Żyrosława wymyśliła żyroskop? Zapytam przekątnie.
0: To jest staropolskie imię żeńskie złożone z członków Żyro i Sława.
1: A, Żyro jest takie imię, a Sława oczywiście, że znam.
0: Żyro to jest pokarm, czynność jedzenia, życie.
1: Sława to jest to coś, co nas omija.
0: Sławić.
1: Dobra, lecę z ważną datą dla mnie. Uwaga, uwaga. Rok 1933, aż trudno uwierzyć, 93 lata temu urodził się reżyser, scenarzysta, aktor, producent filmowy. No, kontrowersyjna postać. Zaczął w 1962 filmem Nóż w wodzie. Już niektórzy wiedzą, że mowa o urodzinach

0: Romana Polańskiego.
1: Brawa. Rok 1966, 18 sierpnia. Brawa, Paweł, no...
0: Brawo! A co się stało?
1: Alena Brawa przychodzi na świat. To białoruska dziennikarka i pisarka.
0: Ładnie, żeś powiedział. Rok 1946. W Srebrnej Górze na świat przychodzi Irena Jarocka. Kawiarenki, wymyślałam ciebie, przetańczyć z tobą chcę całą noc, motylem jestem. Śpiewała w różnych zespołach, czerwono-czarni, budka suflera, niestety nie ma jej.
1: 18 dzień sierpnia roku 2021, czyli dokładnie 5 lat temu, producenci alkoholu mogli otworzyć szampany.
0: Dlaczego?
1: Bo Cezary Kulesza został prezesem PZPR.
0: Aj, poszło! Pani zwiększy dostawy. 1952 rok w Houston w Stanach Zjednoczonych przychodzi na świat facet, bez którego nie było She's Like the Wind. Nie byłoby Dirty Dancing. Uwierz w ducha. Wykidajło. Już go z nami nie ma, ale gdyby żył, miałby swoje urodziny. Patrick Swayze. Oj, romantycznie, że zrobił to tak pode mnie.
1: Don Enrique teraz będzie.
0: Ciutkę pode mnie, nie?
1: 24 minuty po godzinie 6. Lecimy.

0: Wasz numer jeden w bestliście Vox FM. Na voxfm.pl możecie oczywiście głosować, jeżeli podoba wam się numer z Kolima, Zenka i Rajdera.
1: No tak też się poznajemy. No gratulujemy, dobry wybór, aż trzech wykonawców w jednej piosence.
0: A o Kolimie i Zenku to jeszcze dzisiaj troszeczkę będziemy mówić w pierwszej zmianie, ale to później.
1: Niedługo przejechał plasy.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
4: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta. Od

0: W Polsce alertem hydrologicznym drugiego stopnia została objęta część województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia te potrwają najpóźniej do jutrzejszego południa. Polscy prokuratorzy są na Węgrzech, prowadzą śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Polscy śledczy, jak słyszymy, uczestniczą w czynnościach, jakie prowadzone są na Węgrzech.
1: Na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego.
0: Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na razie prowadzone są dwa postępowania, jedno w Polsce, drugie na Węgrzech. W niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Powody do zmartwienia ma amerykański prezydent. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu i wynosi 33%. Powodem niskich ocen jest obawa Amerykanów, że wojna USA z Iranem potrwa długo, wynika z badania Ipsos.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: 28 minut do siódmej.

0: 22 minuty zostały do godziny 7. Zaglądamy do gazet, sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło, jak spaliśmy. I Paweł tutaj przegląda, oblizuje te kartki. Ja nie wiem, dlaczego ty oblizujesz zawsze te kartki. Smaczne to chociaż trochę.
1: Bo wiesz, wtedy natłuszczam i większa jakby informacja przychodzi. Okay. Nakarmię je, karmię je, może tak. No właśnie, 40-letni Daniel, o czym żeśmy mówili, wściekły, bo tata zabrał mu kieszonkowe i obraża wszystkich naokoło.
0: No tak, to mówiliśmy.
1: Dostaje mu się.
0: Jak zwykle w fakcie informacje, tak, które już słyszeliście wcześniej. Dobra, to w takim razie Rzeczpospolita. I ja jestem troszeczkę oburzony, zawiedziony, no, bo my chyba nie potrafimy docenić tego, co nas dobre spotyka.
1: A co nas dobrego spotyka, to ty nam powiedz.
0: No, obniżki paliw, cen paliw nas spotkały wczoraj, prawda?
1: Obniżki, o złotóweczkę podobno. Tak? Nie wiem, jeszcze nie tankowałem.
0: Na najbliższe 2 tygodnie, co prawda, no niedługo, bo niedługo, ale
1: to się,
0: zawsze.
1: To
0: i pierwsza strona Rzeczpospolitej, CPN ściął cenę, bo tak się ten program nazywa, teraz podwyżka. Podwyżki zaraz podobno po tych 2 tygodniach mają być takie dużo większe niż...
1: Hot dogów pewnie.
0: Nie, właśnie nie? Paliwo. Że jak za się skończy program CPN, to przez to, że jest... cena hurtowa, średnia cena hurtowa w kraju, w portach ARA, Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, gdzie nastąpił gwałtowny wzrost cen diesla i benzyny, przez to będzie droższa benzyna, także na zapas można tankować, bo będzie drożej. Ale proszę się cieszyć z tego, co mamy, a nie już planować to, że będzie gorzej.
1: Oczywiście. Wczoraj mówiliśmy, że Cristiano idzie na emeryturę, tak, ale powiedział sobie, że chciałby, zanim pójdzie na tą emeryturę, w tym sezonie strzelić tyle bramek, by był jedynym piłkarzem, który zdobył w sumie 1000 bramek, bo jest bramkarz strzelny.
0: Więc zapraszamy go, nie wiem, do Polska, A-klasa, B-klasa, ewentualnie jakaś okręgówka. Myślę, że poradziłby sobie.
1: Ładne.
2: Pierwsza zmiana.
0: Nie tylko bramki mógłby strzelić.

0: O tej porze moje usta najczęściej synchronizują się z jakąś kanapką.
1: Moje z kawą. Zaraz to zrobię, bo zrobiłem i tam stygnie.
0: Ale smacznego śniadania i smacznej kawusi życzymy.
1: Wiemy, że te niedobre bociany sygnalizują, że już kończy się lato. To
2: niestety.
1: Jest okropne. To jest. Znaczy, z drugiej strony ja im zazdroszczę. Aha. Zobacz, bez paszportu, bez pozwolenia, no. Bez wizy i one sobie podróżują. Ile krajów zwiedzą?
0: No i niestety, jak już słyszeliście w wiadomościach Vox FM, bociany wyruszyły na południe, lecą sobie na All Excuse Me do Egiptu.
1: Straszne, nie?
0: Tak, na pół roku, ale nawet więcej niż pół roku.
1: No więcej.
0: Posiedzą sobie tam teraz. Ten najsłynniejszy, ten bocian celebryta, którego...
1: Krutek.
0: Tak, drogę śledziliśmy, też już wyruszył.
1: Tatuś.
0: No właśnie.
1: Były ruchy niegodne filozofa,
0: tak,
1: został ojcem.
0: Po raz pierwszy został ojcem. Mnie to trochę martwi, że został ojcem i ucieka.
1: Ale czekaj, on dzieci zostawił?
0: No nie wiem.
1: Tego to ja nie... A gdzie? Czekaj, no nie, chyba podchował. Będą
0: myślisz?
1: Rodziną lecieć.
0: Myślisz, że razem polecą i...
1: No, może
0: tak.
1: Nie wiem, jakiś ornitolog jest wśród słuchaczy, to byśmy prosili, czy te dzieci urodzone z tego roku, to one już podróżują, czy... No,
0: muszą podróżować,
1: no przecież
0: tak.
1: Nie zostaną na zimę,
0: oczywiście nie zostaną,
1: iglesy zrobią.
0: Ale wniosek z tego jest taki, że te wakacje niestety tak powoli sobie dobiegają końca. Zostało nam jeszcze niecałe 2 tygodnie. Przypominamy, że jeżeli chcielibyście tak rzutem na taśmę sobie tak wygospodarować 2000 zł na takie wakacje...
1: Nie poddawajcie się, wyjeżdżajcie jeszcze na wakacje, mówcie nam o tym, proszę was, no.
0: VoxFM.pl, tam się zgłaszacie, bo VoxFM robi lato cały czas. No i wystarczy się pochwalić swoimi wpadkami wakacyjnymi. No, Krutek miał wpadkę.
1: Oczywiście, ale jemu nie zapłacimy, bo on nie jest w stanie wystugać SMS-a, nie?
0: A przez najbliższe kilkanaście miesięcy bociany możemy zobaczyć tylko w Żabce.
3: Pierwsza zmiana.
0: To w temacie zostajemy. 12 minut zostało do godziny 7.
1: No dzieciaki, jeszcze nie do szkoły. Dzieci.

0: do siódmej.
1: Dzieci do trzeciego roku życia podróżują za darmo z rodzicami. No także tak. Pewnie poleciał za free.
0: To odnosi się jeszcze tego pociągu. No rzeczywiście, przecież Paweł, tyle latasz na te Olekskie, bo ileś wiedzieć. No
1: kurczę, blade. A faktycznie, a propos tych wakacji, to teraz właśnie wakacje za granicą, bo tam wciąż gorąco.
0: To u nas troszeczkę chłodniej, ale jeżeli ktoś lubi umiarkowaną pogodę, to też ma dobry humor.

0: Zostały do godziny 7, to jest pierwsza zmiana. Paweł, czy ty masz może jabłoń u siebie na działce?
1: Mam.
0: Masz?
1: Mam, tylko jest jabłoń, mocno powiedziane, krzaczek wysokości do piersi, to bardzo, ale 8 jabłek daje.
0: 8, ale co dziennie?
1: Nie no, złoty, przez cały sezon na razie. Malutka jest, rośnie dopiero.
0: A,
1: no.
0: bo to jest jakiś...
1: Mikrus taki, tak. No.
0: Okay.
1: Zapraszam.
0: Dobra.
1: Kwaśny jak cholera.
0: Dobra. To bardzo dobrze się składa.
1: Tak, czarutka.
0: Tak, ja ci wszystko wyjaśnię, ale to po godzinie 7, dobra?
1: Umawiamy się. Ale zadzierzgnąłeś temat. Zadzierzgnąłeś temat, muszę powiedzieć. Naprawdę zainteresowałeś mnie. Będę potrzebny.
2: Pierwsza zmiana.
0: 6986-9869. Jeżeli wy też macie, to dajcie znać, albo dajcie znać, jak wam mija ten wtorek.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rosman.pl, regulaminy.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: Nową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Reklama.
5: 21 osób wylądowało na podrzeszowskim lotnisku do uczestnicy wypadku na Węgrzech. Podkarpacie w żałobie, mieszkańcy regionu wspominają tragicznie zmarłych. Ponad 1000 strażackich interwencji przez Polskę przetaczają się ulewy.
6: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
5: Większość wróciła do domów, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale.
7: Dzień dobry.
5: W jakim stanie są poszkodowani?
7: 16 osób zostało odebranych przez rodziny. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii. Jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
7: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
5: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Pamięć ofiar wypadku na Podkarpaciu uczczona została minutą ciszy. To z tego regionu pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje, relacjonuje Mateusz Chłystun.
9: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
10: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
11: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to.
9: Radny gminy Lubenia Wiesław Dudek miał być uczestnikiem tego wyjazdu.
12: Tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać? Jak będzie?
9: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
13: Uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich mieszkańców naszego województwa.
9: Rozpoczęła swoje wystąpienie wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
5: Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi polska i węgierska prokuratura. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. Do tej pory w związku z opadami i burzami strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1100 razy. Silny wiatr zerwał dachy z 43 budynków. 19 takich zdarzeń miało miejsce na Śląsku. To był pogodowy Armagedon, mówią mieszkańcy tego regionu w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem.
14: Wszystko zalane.
15: Tu też powalone drzewa.
14: No są powalone.
16: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
17: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało. To na zimno tak.
15: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
18: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
5: Najwięcej interwencji było w powiatach gliwickim, pszczyńskim i cieszyńskim. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Silne nawałnice uderzyły także m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu. W żałobie pogrążył się świat filmu i teatru. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Znany był m.in. z ról w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się także w postać gangstera Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
19: Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki, powiedziałem.
5: Jan Frycz był fenomenalnym artystą. Będę go wspominać wyłącznie z uśmiechem, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
4: Będę go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
5: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim

0: komu informacje o jego śmierci przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.
1: Po wczorajszym bardzo kiepskim dniu pogodowym dzisiaj będzie podobnie, temperatury od 18 do 21 stopni maksymalnie, a jeżeli chodzi o opady deszczu, to te też jak, jak wczoraj będą.
2: Ale opuszczą nas około 14-13.
1: Nie do końca, wszędzie się będzie ten deszcz dzisiaj pojawiał.
2: Już się zmieniło.
1: Tak. Na zachodzie idzie kolejna fala, która dotrze około 17. Także no, przyzwyczajajmy się do tego deszczu.
2: Nie trzeba podlewać. Zmiana.
1: 4 minuty po 7. Konrad Piwowarski.
2: Paweł Pawelec, witamy.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 12 minut po godzinie 7, ja przed 7 pytałem Pawelca o te jabłka, czy on ma jabłka, ma jabłoń, która rodzi 8 jabłek rocznie, tak?
1: Tak, mniej więcej, 8, 12, no. Ostatnio 8
0: to się
1: było,
0: bo Karina tutaj napisała, że u niej no nie jest lepiej wcale.
1: No właśnie, ja się cieszę, że ja nie mam tak jak ty, dziewczyno. U nas za domem mamy taki mały sad i jest tam około 12 jabłonek, całe szczęście.
0: Nie, to Luiza, to masz rację.
1: A to Luiza. Całe szczęście, że rodzą co 2 lata, bo ile można jeść szarlotkę, jabłecznik, mus jabłkowy, pić sok jabłkowy, tyściała wymiata w tych sprawach. Spróbuj się jej sprzeciwić także, a tak to przynajmniej co drugi rok można odpocząć.
0: A z kolei Karina napisała, że jej jabłonka ma 2,5 metra, ale została przesadzona, no i się obraziła, dając jedno jabłko i to na samym czubku.
1: No tak, tak, bo teraz ono odchorowuje.
0: Ale słuchajcie, jeżeli macie jabłoń, to jest dla was szansa na to, żeby zarobić, bo z Kolim. Ten Skolim, ten
1: nasz
0: artysta,
1: z,
0: tak?
1: Ze zwichniętą nóżką?
0: Wczoraj na 100

0: stylu Pink Lady bądź innych o różowej skórce i miąższu, soczyste w ilościach przemysłowych,
1: czyli
0: ale,
1: tiry,
0: uwaga, lub zakupię gospodarstwo, minimum 20 hektarów na terenie całej Polski, różowe odmiany jabłek o profilu sadowniczym.
1: O, masz ci los.
0: Czyli chłop ma ochotę na szarlotkę, więc sobie kupi cały sad, tak?
1: No pięknie, mam kolegę, który ma taki sad.
0: To była moja pierwsza myśl, ale no. mam drugą myśl.
1: No, wcale
0: nie ma ochoty na szarlotkę.
1: Aaaa!
0: Mam kolejny biznes robię.
1: Ja wiem jaki.
0: No będzie jabole robił.
1: Cydr będzie.
0: Tam cydr, jabole, Paweł!
1: Zwykłe jabole z jabłek, tak?
0: Wino z Kolimo, tak to się będzie nazywało. Zobaczysz.
2: Pierwsza zmiana. Odrana z Foxem.
0: Wino z Kolimo brzmi idealnie.
1: Bardzo ładnie brzmi.
0: Na wino jabłkowe.
1: Bardzo ładnie, no.

0: No i dzisiaj tego deszczu troszeczkę się pojawi w całym kraju, a nawet troszeczkę więcej niż
1: zbierajcie,
0: troszeczkę.
1: Zbierajcie deszczówkę, dziewczyny, myjcie nią twarz i włosy, jak mówiła moja babcia. Nie ma lepszego kosmetyku.
0: 22 minuty po godzinie 7.
1: I ciutka woda.
0: Wciąż mamy wakacje, ja o tym chciałem przypomnieć. I wciąż możecie się chwalić, gdzie te wakacje spędzacie, na voxfm.pl. 500 zł na prezent marzeń do zgarnięcia. Wystarczy napisać, gdzie aktualnie jesteście, czy polecacie to miejsce, tak, co fajnego można zobaczyć.
1: I nie przejmujcie się temperaturą, bo

0: czasami ta wysoka temperatura przeszkadza odpoczywać, naprawdę.
1: Odnośnie tych wakacji, podobno w tym sezonie jest najmodniejsze, to się nazywa grocery tourism.
0: I to w Polsce?
1: W Polsce też.
0: Okej,
1: okay, jak gdziekolwiek jedziesz,
0: to przełożysz, to
1: jedziesz gdziekolwiek,
0: co mi dasz?
1: To pierwsze miejsce, nie oglądasz muzeów, plaży,
0: aha, nie.
1: Hoteli, tam zabytków.
0: Tylko
1: idziesz do supermarketu
0: i co?
1: I patrzysz, co tam ciekawego mają.
0: Porównujesz ceny.
1: No, porównujesz ceny. Patrzysz, co oni. O, oni mają tutaj tę gumę do rzucia, którą ja kiedyś jadłem, ale mają o innym smaku. O, oni mają tutaj czekoladę studencką. O, jak kiedś u nas była czekolada studencka.
0: A tu
1: i tak dalej,
0: takie
1: i tak dalej.
0: Piwo
1: i podobno to jest teraz najmodniejsza rzecz na świecie. Ja nie wiem, ja zawsze tak robiłem. Ja zawsze chodziłem do zawsze kupowałem jakieś pieczywo, ser taki lokalny, coś kupowałem.
0: Swojacki.
1: Napoje też różnego rodzaju, nie będę mówił, jakie też kupowałem.
0: No właśnie, trzeba spróbować, jak musi wiedzieć, gdzie jest.
1: Ale tak sobie pomyślałem, że z tym grocery tourism,
0: to trzeba
1: uważać.
0: A co, to jest niebezpieczne?
1: No oczywiście, że tak. A wyobraź sobie, jedziesz do Dubaju, pójdziesz tam do sklepu, no to wrócisz bez pieniędzy.
2: Pierwsza zmiana.
1: Nie wiem, jak tam są te sklepy, te wszystkie biory.
0: Podobno tam jest
1: Armani,
0: taniej.
1: Armani, te inne tanie, to co to panie?
0: Ale tam jest taniej, Kociu, tak słyszałem, no. Ja czy koleżanka opowiadała.
1: Ona miała za darmo.
0: Dobrze się bawiła.
1: 24 minuty po godzinie 7.

0: Nie wiem, czy to kiedykolwiek mówiłem, ale Vox FM ma najlepszych słuchaczy na świecie. Aneta do nas na 6986 9869 napisała.
1: Aneta napisała
0: cześć.
1: Do nas.
0: Ja aktualnie jestem w pracy i nie polecam.
1: Jest w pracy i nie polecam.
0: Dobrze. A sobie teraz
1: no, tak. Ja wiem, tylko gdyby nie te rachunki, kurczę, gdyby nie ci Fenicjanie. Ojejku, jejku,
0: mimo wszystko
1: pieniądze.
0: Życzymy miłego dnia. No i teraz Rysiu Piwek się o tej porze pojawia, tak żeby rozruszać te szare komórki.
1: Żeby rozluźnić troszeczkę.
0: Tak, Rysiu?
2: Gdzie najlepiej uczyć się geometrii?
1: O, gdzie to najlepiej uczyć się geometrii?
0: 609-869-869, na odpowiedzi SMS-em czekamy.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ten masz, kupuj.
6: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Już 7.31. Dawid Osysko, wiadomości Radia Vox FM. Zapraszamy.
6: Będzie finansowa pomoc dla rodzin ofiar i poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Samorząd województwa podkarpackiego przekaże pieniądze gminom na zasiłki celowe.
7: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
6: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Samorządy mają też otrzymać pieniądze na długoterminową pomoc psychologiczną dla osób poszkodowanych w wypadku oraz rodzin ofiar. 33

0: Letnia Polka zatrzymana przez chorwacką policję wraz z trzema obywatelami Chorwacji serbskiego pochodzenia jest podejrzana o wywołanie 10 pożarów na terenie województwa zadarskiego. Akcję ich zatrzymania przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Setki ukraińskich dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. Według mera stolicy Siergija Słowianina w stronę regionu skierowano aż 620 bezzałogowców. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 180 z nich bezpośrednio nad obwodem moskiewskim. Uszkodzony miał zostać m.in. kompleks logistyczny firmy Wildberries.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła Greczynkę z kortu, wygrywając do jednego. Jagiellonia wzmacnia skład. Nowym zawodnikiem klubu został Usman Sow. Skrzydłowy jest znany z występu w Górniku Zabrze, a do Białegostoku trafił na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brentby. Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich na przykład mecz Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza z HPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon.
2: Zmiana.
3: Od rana.
2: Od rana.
4: Z Vox FM. Rysiu, przypomnijmy.

0: Rihanna Cobinaris, We Found Love w Vox FM w Rytmie Hitów. 18 minut zostało do godziny 8 i Rysiu Piwek z pytaniem.
1: Gdzie najlepiej uczyć się geometrii?
0: Muszę powiedzieć, że odpowiedzi słuchaczy są lepsze niż odpowiedzi Ryśka dzisiaj.
2: Chyba tak. Na przykład w sypialni. Trójkąty, czworokąty.
0: Tak, to bardzo często się pojawiało. W pizzerii, bo tam koło dzielisz na trójkąty w kwadratowym opakowaniu. No wszystko się zgadza, bardzo rzeczywiście.
2: Ładnie. W kole jest taka miejscowość.
0: W kątowni za prostownią. Na kwadracie. Pracując przy remontach budynków z lat 90. tam kąta prostego w rogu nie uświadczysz.
2: A no tak.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie najlepiej uczyć się geometrii? W Trójmieście. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne.
0: To teraz z Trójmiasta ruszamy do Londynu.

0: Są takie piosenki, które wywołują uśmiech na mojej twarzy, to jest jedna z nich.
1: To jest bardzo dobra piosenka.
0: Stigma, Nobody to Love, 11 minut, zostało do godziny 8.
1: Tak to się nazywa, ten gatunek. Tu step.
0: Tu i tam.
1: Tu i tam, step.
0: Tak,
1: kilka
0: dokładnie.
1: Stóp. Bardzo ładne.
0: Wakacje dobiegają końca i możemy sobie zacząć powoli...
1: Ludzi,
0: przepraszam, takie są fakty,
1: nie dobiegają końca. Jeszcze to jest ponad 14
0: dobrze,
1: dni.
0: Tak, dobrze.
1: I jeszcze wrzesień.
0: Bo poza tym, jeżeli jesteście leniwi w pracy, to wakacje możecie sobie w pracy zrobić.

0: Poza tym są tacy ludzie, którzy czekają, aż się te wakacje skończą w Polsce, bo wakacjują za granicą.
1: Tak, ale ja chciałem o Polsce porozmawiać. Powiedz mi, jak oceniasz w tym roku sytuację komarową? Gryzły cię, czy nie gryzły? Bo mnie jakoś w tym roku, muszę powiedzieć, że nie za bardzo.
0: Jakoś tak słabo gryzły, faktycznie. Gorąco było, mało padało.
1: No tak mi się wydaje, że chyba mało było, chociaż...
0: Dużo się piło, mało się spało.
1: Wiesz, podejrzewam, że gdybyśmy się wybrali, częściej wybierali w takie miejsca, gdzie jest dużo lasów, to pewnie byśmy bardziej narzekali.
0: Tak, tak, tak.
1: I słuchacze mogą nam powiedzieć, czy my źle oceniamy ten sezon komarowy.
0: Raczej wody brak, wilgotności brak, w związku z tym komary miały chyba przerąbane.
1: Ale no właśnie, komary to teraz będą miały przerąbane, bo słuchaj, nie wyobrażasz sobie tego, ale za $1000 no to duże pieniądze, 4000 złotych jakieś. Można sobie kupić laser, który poluje na komary.
0: Jak to?
1: Ustawiasz go na zewnątrz, gdzieś przed domem.
0: Jak działo?
1: Jak działo, tak? I on sobie wykrywa te wszystkie latające rzeczy i strzela tym laserem. Pium, pium, pium, pium.
0: Aha, i tak jak Gwiezdne Wojny.
1: No, dokładnie, no.
0: Super.
1: Gorzej, jak staniesz pomiędzy tym komarem a tym laserem, chociaż z drugiej strony wtedy żadnego komara już nie zobaczysz.
0: Nie mam nic. Pierwsza tak małego. Kądziu, nie obawiam się.

0: numer 9 w ostatnim notowaniu
1: no
0: listy.
1: Chciałem to sprawdzić. Dlaczego dopiero 9, pytam? Dlaczego? Kto to zrobił? Dlaczego tak słabo?
0: Plusiki, minusiki. Na voxfm.pl można dodawać przy swoich ulubionych utworach. Możecie głosować. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy też na voxfm.pl. Można się zgłaszać do konkursów. Na przykład 2000 zł na weekend wakacyjny jest wciąż do zgarnięcia.
1: Za krzywdy, przypominamy, za krzywdy. Nie tak za darmo. Jeżeli teściowa z wami pojechała, napiszcie o tym.
0: O, no, to jest rzeczywiście. Może być krzywda dla wielu.
1: Jest, oczywiście. Jeżeli kolano starte, ręka złamana, brak wody w basenie, widok na kibelki na zewnątrz, w hotelu, napiszcie o tym.
0: 2,5 minuty zostało do godziny 8, a po godzinie 8 będą bardzo ważne informacje, bo nie wiem, czy Paweł, ty wiesz.
1: Po godzinie 8.
0: Ale przez Zenka Martyniuka.
1: Znowu coś się stało.
0: Rozpadła się budka suflera.
1: Niemożliwe! Niemożliwe! Łyżka na to, widelec!
2: Pierwsza zmiana.
1: Niemożliwe!
0: Szczegóły po godzinie 8.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
2: Vox FM robi lato!
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
1: He's psycho.
0: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
2: Hello?
0: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Reklama.
9: Zerwane dachy, połamane konary i podtopienia. Nad Polską przechodzi burzowy front. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciło na Podkarpacie, 5 z nich trafiło do rzeszowskich szpitali. Na stacjach paliw dziś bez zaskoczeń, maksymalne ceny są takie same jak wczoraj.
10: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
9: Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego zerwane dachy. To skutki nawałnic, które przeszły nad południową i centralną Polską. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
11: Jestem, dzień dobry.
9: Michał, ucierpiał także miejsca, które mierzyły się z wielką wodą 2 lata temu.
11: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
12: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
11: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie nawałnice. Najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
13: Bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało.
14: Wszystko zalane.
15: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
11: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
9: Michał Skolimowski, dziękuję. 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru wróciło od wczoraj do Polski. 18 osób nadal pozostaje w szpitalach na Węgrzech. 2 są w stanie zagrożenia życia. Kolejne transporty do Polski będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów, mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
16: Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot KASA, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani na leżąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji.
9: W katastrofie zginęło 12 osób. Do wczorajszego wieczora oficjalnie zidentyfikowano 7 ofiar. W 2 przypadkach może być konieczny wyjazd członków rodzin na Węgry w celu identyfikacji. Jeżeli będzie taka potrzeba, zostanie dla nich zorganizowany transport oraz pomoc psychologiczna. Ceny paliw dziś takie jak wczoraj. Litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,41 zł, oleju napędowego 7,37 zł. O wznowionym programie CPN z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
17: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
18: Oby jak najdłużej.
17: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
18: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
17: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
19: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu tu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
9: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia. Nieznany pocisk uderzył w statek handlowy wypływający z cieśniny Ormus. Uderzenie spowodowało uszkodzenie maszynowni, a jeden z członków załogi odniósł obrażenia, przekazała w komunikacie brytyjska agencja do spraw operacji handlu morskiego. Incydent pogłębia paraliż żeglugi wywołany trwającą wojną amerykańsko-irańską. Ten problem wraca co roku o tej porze. W wakacje brakuje krwi. Przez urlopy i wyjazdy mniej krwiodawców dzieli się tym cennym lekiem, a potrzeby każdego dnia są bardzo duże. Przyznaje to Celina Pancerz z Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
20: Sezon wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo wypadków, dużo jest potrzebnej

0: krwi, a po drugie są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi. Dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Zapraszamy wszystkich, kto jest zdrowy, zapraszamy do oddania krwi.
1: A krew można oddać nie tylko w punktach stacjonarnych, ale także podczas różnych akcji wyjazdowych.
2: A do tego przy okazji wolne w pracy można za to dostać, więc polecamy serdecznie. Jeżeli chodzi o pogodę, to ta wolnego nie ma. Bardzo zarobiona dzisiaj jest pogoda. Będzie dużo opadów deszczu. Ten wiatr może nie będzie aż tak silny, jak był wczoraj, ale nadal może być silny. Temperatury no takie średnie, umiarkowane bym powiedział. Od 18 do 21 stopni dzisiaj termometry pokażą maksymalnie. Najcieplej we Wrocławiu i w Szczecinie. Najchłodniej w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie czy Kielcach.
3: Wszędzie dużo wody.
2: Konrad Piwowarski,
3: Paweł Pawelec.
2: Dzień dobry, 5 minut po godzinie 8.
4: Wtorek,

0: 11 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM i wspominaliśmy przed godziną 8. Przez Zenka Martyniuka rozpadła się budka Supera.
1: Aż trudno w to uwierzyć, że coś, że może być taka jakaś korelacja, prawda? Tak, że Zenek Martyniuk, znaczy, budka Suflera.
0: Zenek Martyniuk
1: daleko.
0: Nic nie zrobił, żeby nie było. To nie o to chodzi, po
1: to
0: prostu.
1: To Zenek zrobił.
0: Nie, poszło o Zenka, po prostu pokłócili się o Zenka. Pan wokalista do tej pory w budce Suflera w Weekend zrobił sobie żart z Zenka, naśladował
1: Jacek.
0: Go...
1: Nowy wokalista,
0: znaczy
1: budki Suflera.
0: On już od 5 lat był wokalistą chyba, ale też zapomniałem o tym. Pan Kawalec. Pan Kawalec, on
1: Jacek
0: kiedyś randkę w ciemno prowadził.
1: I grał w ranczu. Tak, profesorka, pana profesorka.
0: No i on tam od tych 5 lat sobie śpiewał w budce Suflera.
1: Bo ma głosiwo. Tak.
0: No dobrze, niech ci będzie. W każdym razie no, naśladował tego Zenka Martyniuka. Pan Zeliszewski, czyli perkusista, stwierdził, że to jest oburzające. To jest brak szacunku dla pana Zenka.
1: Aha.
0: I w związku z tym chciałby przeprosić w imieniu zespołu. Na co pan Kawalec stwierdził, że on w takim razie odchodzi z zespołu. Że to są żarty?
1: Że to nie były żarty w sensie,
0: znaczy,
1: tak?
0: Nie, no, że on sobie tylko żartował, więc nie ma nic...
1: I że Zenek na pewno się by nie tak. pogniewał, tak?
0: W związku z tym pan odszedł z budki Suflera wokalista, no i tak sobie myślę, że oni szukają nowego. Więc tak, pierwsza myśl, no to może tego Zenka wezmą. No ale Zenek to już ma zespół Akcent.
1: A Zenek
0: nie będzie odchodził.
1: A co mu szkodziłoby jeszcze w budce pośpiewać?
0: Pomyślałem sobie o Skolimie.
1: Skolim nie da rady.
0: Masz rację, on ma za dużo roboty. No
1: to,
0: dlatego.
1: To jest raz, a dwa,
0: ale...
1: on śpiewa zupełnie inaczej,
0: właśnie.
1: Wiesz?
0: Właśnie.
1: On mruczy, a tam trzeba takiego głosiwa trzeba.
0: Ja wiem, że ty zawsze chciałeś zostać gwiazdą rocka.
1: Ojej.
0: Ja wiem, że ty znasz wszystkie piosenki budki Suflera na pamięć.
1: Oj, ale no nie o to chodzi, to jest strasznie trudny kawałek chleba. Tam śpiewał kiedyś, przecież wiesz, kto śpiewał.
0: No. Cugowski.
1: No Cugowski
0: Andrzejczak,
1: śpiewał.
0: Czystaw.
1: O, jeszcze Andrzejczaka, no, to może bym zrobił. Właśnie. Czystawa, no nie wiem.
0: No więc tak sobie pomyślałem, że powinieneś już się zgłosić do takiego castingu. Jeszcze pewnie nie ogłosili, ale ty już się zgłaszasz.
1: Ale ja nie wiem, czy ja się nadaję.
0: Więc, drodzy słuchacze, może ocenicie wy, czy Paweł się nadaje na wokalistę budki Suflera. Paweł?
1: Będę śpiewał?
0: No, rozśpiewać się chcesz?
1: La la la li. Ale ty,
0: dobra,
1: ale w refrenach to ty musisz mi pomóc.
0: Ja
1: bo ty
0: nic
1: śpiewa...
0: nie będę pomagał. Ja się już pogodziłem. Ja się pogodziłem z tym, że ja już nie dam rady. Lecisz.
1: To jest strasznie wysoko. O, uwaga. Ma silą naprawdę to zrobił.
0: Uwaga!
1: Teraz? Na sali wielkiej, błyszczącej tak jak nocne Buenos Aires, który nie chce spać.
2: Jadę?
1: Orkiestra stroi instrumenty, daje znaki, zaraz zacznie.
0: Ona chociaż stroi.
1: Nowe tango grać. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie, jak turyści.
0: To był zły pomysł.
1: Wystukując rytm, ale się wkręcam.
0: No,
1: ale... Nie będzie tanga między nami, choćby nawet cud się ziścił. Nie pomoże nic. Nie pomoże nic.
3: Pierwsza zmiana.
1: Tu na tej nutce to wiesz dobrze, że toaleta bliska.

0: pochował do tej pory. Taki talent, normalnie szoky. Pozdrawiam, Halina. Super.
1: Słuchaj, masz panu Paweł.
2: A jakby poćwiczył? A, kto wie?
3: Paweł. W końcu wiem, jak ta piosenka leci. W końcu rozumiem, co tam śpiewają. Tylko te dobudki supera.
1: No rzeczywiście, bo...
2: Interpretacja była konkretna.
1: No tak, to tak. Prawda. Masz tu fanów, ale nie wszyscy są zachwyceni twoim wokalem.
2: Oczywiście.
1: Tutaj pojawiła się propozycja, żeby Kizo powinien zostać nowym wokalistą.
2: A to jest dobre, Kizo, tak.
1: Prawda?
2: Tak.
1: Jako widzę tam.
2: Melorycytacja, tak. To i ty byś dał radę.
1: Jeszcze Bartek tutaj zauważył. Świat nie jest na to gotowy, ale idealnym wokalistą Budki Suflera byłby Michał Wiśniewski. Głos jest. Obycie sceniczne jest.
2: No jest.
1: Życiorys jest.
2: Jest.
1: No i motywacja finansowa.
2: O, no tak. No, no. Końcu długi tak. No oczywiście, zgadza. Że tak.
1: Odnośnie jeszcze twojego śpiewania, to ktoś tutaj zaproponował, żeby puścić to.
4: No i co uważasz? No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
5: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?
1: Pierwsza zmiana. Także trochę podzielone swoje słuchacze są.
2: Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, wiem.
1: Blanka i Sola już teraz w Vox FM.

0: 2,5 minuty zostały do godziny 8.30.
1: Paweł, lepiej nie czytaj.
0: Słuchaj, skoro tak ci świetnie poszło...
1: Aż mi przypomniało się poranne wyjce.
0: To powinieneś zaśpiewać jeszcze temperaturę z Kolimka, bo ma kontuzję i ktoś go musi zostawić na koncertach. Weź, spróbuj.
1: Temperatura! Jest pijana, no i buja się po klubach!
0: Tylko wiesz...
1: To jest łatwiej, bo wiesz, tutaj są łatwiejsze rekwizyty.
0: To było łatwiejsze.
1: Tak.
0: Pierwszy ja bym śmiał twierdzić, że ci z budką suflera łatwiej poszło.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Reklama.
7: Na zegarach 8:30, Dawid Osysko w studiu, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
8: Tragedia na torach świętokrzyskim. Po godzinie 6 na łącznicy kolejowej miejscowości Łachów w powiecie włoszczowskim pociąg potrącił 49-latka.
9: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
8: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z gliwicką prokuraturą rozbili gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych. Protest głodowy migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. Bierze w nim udział ponad 100 osób. Protestujący domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Na przygotowanych plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju. Kryzys z końca lipca

0: Hiszpanii. Opozycja zarzuca rządowi bierność wobec tej sytuacji.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
3: Proszę nie chwalić, bo jeszcze zadzwonię do Zelejszowskiego. 29 do 9.

0: W radiu Vox FM, Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonsa i Willy William, My Oh My, 22 minuty przed godziną 9.
1: No i właśnie tutaj tego, to co zrobimy z tym weekendem, który nadchodzi, kiedy ma lać w sobotę i w niedzielę? Zawsze tak jest, kurczę.
0: Tak, Paweł przed chwilą przestudiował wszystkie możliwe prognozy pogody,
1: no mam
0: załamał
1: wolne,
0: ręce.
1: No.
0: Powiedziałem ci, że to jest dobra informacja, masz wymówkę przed żoną, że nie musisz pracować w ogrodzie, tak?
1: Coś wymyślić, no, to... meble do składania, no, wiesz, coś przybić, przestawić.
0: Posłuchaj, zabierz ją gdzieś na weekend.
1: Gdzie? No, masz jakiś pomysł?
0: Nie. Na przykład do Como. Kojarzysz taką miejscowość, na jezioro Como, no we Włoszech, tam są tanie loty.
1: Birago,
0: We Włoszech. We Włoszech nad jeziorem Como jest taka miejscowość, Como się też nazywa.
1: Ale to samolotem.
0: Tylko, że tam musisz uważać.
1: Na co?
0: No bo tam zakazali ruchu rowerów w centrum miasta. A wiesz dlaczego?
1: Aha.
0: Bo burmistrza miasta potrącił rower elektryczny. Ja się cieszę, że samochód go nie potrącił, bo by zakazali.
1: To byłoby dobre i zdrowe.
2: Pierwsza zmiana.
1: W ogóle, kto wymyślił elektryczne rowery? W ogóle, po co?

0: W Vox FM w rytmie hitów 17 minut zostało do godziny 9, a już za chwilę będziemy sprawdzać, gdzie spędzacie wakacje.
1: Z największą przyjemnością. I będziemy was pytać i się inspirować na te ostatnie dwa tygodnie.
0: Zgłaszacie się na voxfm.pl.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: 13 minut zostało do godziny 9. I sprawdzamy cały czas, co wy robicie na tych wakacjach.
3: Aż boję się, bo wiem dokładnie, jak spędza wakacje nasz kochany słuchacz. No.
2: Cześć, Michał. Michał, ty w Poznaniu spędzasz wakacje, prawda?
4: Tak, wymarzone all inclusive.
3: Tam mieszkasz normalnie, czy tam sobie przyjechałeś tylko właśnie?
4: Nie, mieszkam.
3: Ojej, biedaku, ja przeczytałem, że ty remontujesz mieszkanie. Swoje chociaż.
4: No swoje. To jest ten plus chociaż.
3: Straszne.
2: To co aktualnie robisz?
4: Podłogi. Aktualnie. No, kawa.
2: Wiadomo. Od przerwy trzeba zacząć. To jest bardzo dobre podejście. Napisałeś, że zwiedzasz mieszkanie z perspektywy drabiny. Sporo malowania cię czeka, a później układanie płytek, tak?
4: Dokładnie. I przynajmniej poznaję wszystkie barwy lata dzięki odcieniom farb.
2: Okej, okay. To jakie kolory w mieszkaniu?
4: No akurat trochę małoletnie, bo mogą być takie bardziej chłodne.

0: Polaków w ten sposób spędza urlop. Tak, to nie jest
1: słuchaj,
0: dobre.
1: To w ramach pocieszenia mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń, żebyś już po tym urlopie mógł sobie rzeczywiście odpocząć.
0: Tak, się rozerwa.
2: No to dziękuję uprzejmie, na pewno się przyda.
3: Zwiedzać! Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Ech, remont na urlopie. Wy też możecie się pochwalić, cudownie. Co porabiacie, voxfm.pl, tam się zgłaszacie.

0: co, ładnie ci zagrałem.
1: No, wiesz, znasz mnie. To jest mój ulubiony podstawowy element to you.
2: 5 minut zostało do godziny 9, to basic element. A przed nami coś dla nastolatków, którzy w tym roku dobiegają do 40.

0: No i w ten sposób dziewczyny z zespołu Spice Girls prawie nas doprowadziły do godziny 9. Prawie, pozostało 2,5 minuty.
1: Jak to wykorzystać?
0: No zapowiedzieć kochaj albo rzucaj.
1: Poznaliśmy się przypadkiem, wzięliśmy ślub, kochaliśmy się naprawdę bardzo. Mamy dzieci, wszystko przegrałem przez kieliszek i fantastycznych kolegów, których słuchałem. Kinga złożyła pozew rozwodowy, bo zacząłem być nawet krzykliwy, bywałem agresywny i po ptakach. Wielokrotnie ostrzegała mnie, że jak tak dalej będę się zachowywał, to zakończy to małżeństwo. Wcześniej tylko grzecznie prosiła, teraz już wiem dokładnie, że nie mam szans, ale już nie piję, wyprowadziła się, zabrała dzieci, nie mam żalu, źle zrobiłem, ona dobrze.
0: Łatwo nie będzie, szczegóły po godzinie 9.
1: Jestem gotowy. Pawelec, pomóż.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wybieram Aldi, bo jest

0: tanio. W tym tygodniu sierp, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Sprzątanie i liczenie strat po nawałnicy. Trudna sytuacja jest m.in. na Śląsku. Sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Pod tym kątem prowadzone jest śledztwo po wypadku na Węgrzech. Domagają się wyższych płac i zwiększenia prestiżu zawodu. Przed pierwszym dzwonkiem protestować będą nauczyciele.
8: Na zegarach godzina 9:00, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
7: 22 uszkodzone dechy na Śląsku. Region liczy straty po wczorajszej nawałnicy. W aglomeracji z nieba leciał grad wielkości kurzych jaj, który uszkodził wiele samochodów i dachy domów. Strażacy najwięcej interwencji mieli w powiatach gliwickim, pszczyńskim i cieszyńskim, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
9: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
7: Mieszkańcy sprzątają i w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem wspominają minione trudne godziny.
10: Teraz wielkie sprzątanie.
11: Tak, że będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
12: Wszystko zalane. Wszystko trzeba umyć.
10: Tu też powalone drzewa.
12: No są powalone.
13: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
14: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało. To na zimno tak.
10: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
15: No właśnie, no straszna różnica, nie? Temperatur.
7: Burzowy front przechodzi przez Polskę, na razie nie ma informacji o osobach rannych. Pod kątem sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym toczy się śledztwo krośnieńskiej prokuratury w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę zginęło w nim 12 naszych rodaków. Działania polskich śledczych toczą się równolegle z węgierskim postępowaniem.
16: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji z tej katastrofy.
7: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejsce pojechał pracownik tej jednostki.
16: Mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
7: Śledczy czekają teraz na przekazanie dowodów zabezpieczonych przez Węgrów. Do Polski specjalnym samolotem ewakuacyjnym wróciła pierwsza grupa poszkodowanych. 18 osób pozostaje w szpitalach na Węgrzech. Stan 5 z nich jest ciężki. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. 31 sierpnia przed siedzibą premiera odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
17: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
18: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
17: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
18: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
17: Obywatelski projekt ZNP został złożony.

0: Nie doszło.
1: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
0: Obywatelski projekt ZNP został złożony.

0: I polskie tenisistki przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Broniąca tytułu Iga Świątek gra dalej. Maria Sakkari postawiła jej trudne warunki w pierwszym secie, ale ostatecznie Polka wygrała 4-6, 6-1, 6-1.
1: Trudne warunki będzie nam stawiała też pogoda, ta dzisiaj deszczowa oraz umiarkowana, jeżeli chodzi o temperaturę. Od 18 do 21 stopni maksymalnie. Dzisiaj najcieplej we Wrocławiu oraz Szczecinie, najchłodniej w Białymstoku, Lublinie, Kielcach, a także Olsztynie. Reszta kraju w okolicach 20 stopni powinno dzisiaj się pojawić na termometrach. No i dużo opadów deszczu, ten będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Na szczęście przelotnie, więc może tam co chwilę będzie się rozjaśniało.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: 4 minuty po godzinie 9. Konrad Piwowarski, dzień dobry. Za chwilę Kochaj albo rzucaj w Vox FM.

0: Sława Kieliszek, jazda, ona nie ma nic do gadania, a koledzy nawet podśmiewali się z niego, mówili, że jest miękka fajka, tak mówili o nim naprawdę. No to ostrzegała go wielokrotnie, że to się źle zakończy i zakończyło się ich małżeństwo. Zabrała dziecko, wyprowadziła się, a on teraz rozpacza i pisze, że nie pije i jest gotowy do tego, żeby w końcu zająć się rodziną. To co, dzwonimy do Łukasza?
1: Dzwonimy, na razie ja nie jestem przekonany, może ciebie przekona za chwilę telefonicznie.
2: Kochaj, albo rzucaj.
0: Kochaj, albo rzucaj. Paweł Pawelec do Łukasza.
3: Cześć.
0: Kinga, tak ma na imię twoja żona.
3: Tak.
0: W jakim wieku jesteście, powiedz mi?
3: Ja mam 30 lat, żona ma obecnie 25.
0: Młoda dziewczyna, dobrze. Powiedz mi, jak ją podrywałeś, jak się rozwijała miłość, jak się pojawiły dzieciaki. Zacznijmy od tego.
3: Miłość bardzo szybko się rozwinęła, bo zaczęliśmy się spotykać, ja tam przyjeżdżałem do niej do pracy.
0: A jak ją poznałeś?
3: Przypadki, można powiedzieć. To był internet, żeśmy popisali, tak żeśmy się umówili. I tak od tamtej pory zaiskrzyło. I jesteśmy 6 lat po ślubie.
0: Macie dzieci?
3: Tak, dwoje, Kubę i Maję.
0: I co ci odwaliło, że postanowiłeś zaglądać do szklanki?
3: Alkohol, bo to i załamka, tutaj strata pracy, teraz tak, to wszystko pociągnęło mnie do złego, no.
0: Ale ona wielokrotnie, jak czytam, informowała cię, że tak, to tak. Jest słabe, co robisz.
3: Tak.
0: Że tu nie zdajesz egzaminu ojca i męża w trudnych chwilach.
3: Widziałem, ale sobie nie mogłem jakoś pomóc, kurczę, no. Cały czas jakiś stres, tu wszystko obowiązki, to wszystko mnie przerastało.
0: Łukasz, od tego jest właśnie żona, wiesz, jak masz fajną żonę, chyba masz, to się siada przy stole i pyta się jej. Szkoda, że zawiodłeś w tej kwestii, no.
3: No i bardzo tego żałuję.
0: Zostawiłeś to cholerstwo.
3: Tak.
0: Jesteś już w takim stanie, że jak popijesz, to ciężko ci to zatrzymać?
3: Tak.
0: Daleko od tego, szkoda Kuby, szkoda Mai. Już o żonie nie wspomnę.
3: Tak.
0: Co ci powiedziała, składając pozew rozwodowy?
3: No, że już nie chce mnie znać, bo się tyle nacieplała ze mną.
0: Czyli ty jesteś nieznośny, jak popijesz?
3: Tak.
0: Nie to, że rozpaczasz nad swoim losem, że sobie nie dajesz rady. Jesteś awanturnik.
3: Tak, tylko się awanturuję właśnie.
0: Ty, łobuziaku jeden, ty, no. No, źle to wygląda, Łukasz.
3: Mieliśmy wspólne marzenia o budowie domu. Już było prawie tam praktycznie...
0: A dasz radę? Mogę jej powiedzieć, że dasz radę?
3: Dam radę.
0: Masz robotę?
3: Tak.
0: Czy ona też pracuje?
3: Tak.
0: Kinga, powiedz, że kochasz tego Łukasza i będziesz go wspierać do momentu, kiedy cię nie zawiedzie. Nie rzucaj. Rzucisz bezlitośnie, jak popełni jeszcze tylko jeden błąd. I to będzie Łukasz straszny, bo ona już wtedy do ciebie nie wróci. Kochasz czy rzucasz, Kinga? Dzwonimy.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Przekonał cię?
0: No, na razie słucham, tak bym powiedział.
1: No to słuchaj dalej. Za chwilę Kingę będziesz ty przekonywał w jego imieniu.

0: porzucę. Vox FM.
1: Przekonał cię?
2: No, na razie słucham, tak bym powiedział.
1: No to słuchaj dalej. Za chwilę Kingę będziesz ty przekonywał w jego imieniu.

0: niestety ciężki temat, jeśli w grę wchodzi alkohol, największe zło, które niszczy, psuje wszystko, a tym bardziej relacje. Przykre, że człowiekiem rządzą procenty, to Paula napisała. Z kolei Ela apeluje do ciebie, Pawelec,
1: tak.
0: Pomóż jemu.
1: No pewnie, że...
0: Szkoda gościa, pogubił się.
1: Będę walczyć, tak, pogubił się. Ale to tych zeł, czy... No tak, chyba tak się mówi, tak. To jest więcej. To jest seksoholizm, są narkotyki.
0: Ale to wszystko w przypadku Łukasza?
1: Nie.
0: Łukasza jest problemem alkohol.
1: Pił i już nie pije. Dwa tygodnie. A dłużej już nie są razem. Aha. Przemyślał, ona już złożyła pozew rozwodowy od razu.
0: Aha.
1: Także i chce się definitywnie rozstać. Na pewno to nie jest pierwszy raz, kiedy on obiecuje, że będzie dobrze.
0: No właśnie, to
1: na
0: będzie
1: pewno.
0: Pewnie
1: zapomniał
0: ciężko
1: o tym powiedzieć. Nie szkodzi, tam grzecznie czeka, teraz się denerwuje. A za chwileczkę z nią porozmawiamy i zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić. No więc bardzo bym prosił, żebyście trzymali kciuki, nawet te u nóg.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
1: Dzień dobry, do Kingi.
3: Tak, dzień dobry.
1: Pawelec z Radia Vox FM dzwoni do ciebie.
3: Tak.
1: Słuchasz czasami naszych zwariowanych programów?
3: No, czasami słucham.
1: Bardzo fajnie. To wiesz, że pomimo tego, że jesteśmy raczej zabawnymi gośćmi na poranku, to ja mam jeszcze od czasu do czasu poważną robotę do wykonania. Bardzo często dzwonię, kiedy ktoś kogoś chce za coś bardzo mocno przeprosić i ma powody. To ta sytuacja. Przyznał mi się do tego, że troszkę się rozpychał w twoim życiu, że był nieelegancki, że cię popchnął, że wszystko przez alkohol, zachwiał stabilnością fantastycznego związku przy tak dobrej kobiecie jak ty. Całe złoto koledzy, którzy go podburzali go, że nie daj się jej, wiesz, gdzie kobiety miejsce jest, w kuchni. No i głupek słuchał tych chorych pomysłów, nie widząc, że mówią to koledzy, którym się w ogóle związki nie udają.
3: Ja? Rozumiem.
1: Małżeństwo się posypało, on jest załamany, bo obawia się, że możesz nie wierzyć w niego, że on się dźwignie, że nie pije, że możesz być ważniejsza niż jakby przyjemność i radość bycia na rauszu. Pisze mi, że cię kocha. Nie chciałby, żeby marzenia o waszym wspólnym domku poszły sobie gdzieś w sinodal. Czy wierzysz w to, że możesz naprawdę znowu

0: być najważniejszym elementem jego życia. Czy wierzysz w jego poprawę? Tak, bo tu o ciebie chodzi, nie o niego. Ty masz być szczęśliwa. Przypomnę ci, że łańcuszek z medalikiem ze srebra był dość długo wybierany i to był piękny prezent, o czym na pewno pamiętasz.
1: Pamiętam.
0: No.
1: I nie tylko to pamiętam.
0: Jeśli kochasz, no to ja myślę, że to, jak go fajnie ukarałaś, gdy się wyprowadziłaś, teraz będzie dawało owoce. Co ty na to, Kinga?
1: Niestety, stałe uczucie, wszystko po prostu wygasło. Ja się starałam, żeby było lepiej. Niestety nie skutkowało, nie pomagało. No i teraz ja czuję się szczęśliwsza niż jak nim nie jestem, niż wtedy, kiedy byłam.
0: Jak ja ci zaproponuję powrót do związku, czyli kochanie Łukasza, bądź rzucenie Łukasza.
1: Dopiero rzucenie.
0: Łukasz, ale ty tak narozrabiałeś, słuchaj, w niej uczucie wygasło.
2: No. Ale chciałbym naprawdę jeszcze raz, Kinga, cię przeprosić za to wszystko, co ci robiłem, bo ja naprawdę zrozumiałem, że źle w życiu postąpiłeś i może też te uczucie u ciebie się odrodzi z czasem i mi zaufasz.
0: Łukasz, nie o ciebie tu chodzi. Ważne, żeby ta dziewczyna była szczęśliwa. No to jest twoje serduszko, noszone na rękach. Ty tak naprawdę dla niej musisz zrobić teraz wszystko. Nawet dać jej przez chwilę spokój. Kto wie, może przez umiejętny kontakt, dawanie sygnałów, macie dzieci przecież, nie? To może dziewczyna zmieni zdanie, bo w końcu nie traciłaby 6 lat życia dla faceta, którego nigdy nie kochała. Tylko musisz znaleźć sposób do serca jej.
1: Bardzo pięknie pan mówi, bardzo.
2: Będę walczył, na pewno będę walczył do końca życia, bo ja tą dziewczynę tak po prostu kocham, że ja bez niej świata nie widzę.
0: Ważne, żeby ona się w tobie zakochała, wiesz? I ty wiesz, jak to zrobić, bo początki miałeś genialne, przypomnę ci. Ruchy niegodne filozofa dały Kubusia i Maję, ludzie, no.
2: Tak.
0: Więc kochała cię całym sercem.
2: Kinga, przepraszam cię, naprawdę cię kocham. Myślę, że z czasem mi wybaczysz.
1: Wiem, Łukasz, ale ja mam nadzieję, że ty sobie to życie poukładasz i na pewno może będziesz miał jeszcze lepiej niż miałeś. Po prostu jak mnie tak naprawdę kochasz, to pozwól, abym była szczęśliwa i żyła tak, jak ja chcę, dziećmi.
0: Jedyna nadzieja, że zatęskni, że sparzy się w miejscu, w którym będzie na nowo. Facet, który zajmie ją teraz, no może będzie większym łotrem niż ty, Łukasz. Trzymaj kciuki za to.
2: No, będę trzymał. Tak.
0: Kinga, bardzo ci dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Niestety nie krzyknę sobie, niech żyje miłość. Pa!
1: Pa.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: No, wygląda na to, że ten pociąg już po prostu odjechał.
0: No tak, tak, tak, tak. Rozsądna kobieta, piszecie. Pawelec, idź do lekarza. Potrzebujesz odpoczynku.
4: Voxfm.pl. Tam możecie się zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj, a kolejny odcinek już jutro po godzinie 9:00.

0: A ty już mleczko dzisiaj ukradłeś?
1: Pożyczyłeś,
0: przepraszam.
2: Ukradłem, oczywiście, tak? Że ukradłem. Jest u nas w lodówce takie mleko niepodpisane, czyli niczyje.
0: No tak, na pewno.
2: Skorzystałem, świeże, bardzo dobre, polecam.
0: Chyba ja się już zacząłem o ciebie martwić, bo ty mówisz, że jeszcze nie tankowałeś, od wczoraj to jeszcze benzyna. No. Ja ciebie znam już kilka dobrych lat.
2: Bo ja głupi wcześniej zatankowałem.
0: Ajajaj.
2: No ale nie szkodzi, nie szkodzi. No wiesz, jak to mówią, na biednego nie trafiło, a niech ma za karę, że nie słucha radia.
0: 20 minut zostało do godziny 10. To Vox FM.
3: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama. Vox FM.
9: Robi lato. Vox

0: 9 minut zostało do godziny 10. Mam nadzieję, że humory
1: bądź precyzyjny,
0: dobre.
1: 10 zostało.
0: 9:45 może być?
1: Będzie
0: wystarczająco precyzyjnie, proszę pana.
1: Ja tak mam z nim. No jest szczególny. No, po prostu jest szczególny. Dokładny facet w radiu.
0: To ty,
1: no.
0: To ty właśnie jesteś.
1: Zegarmistrzem zostań.
0: Roxette i Joyride przed nami. Teraz jest 9:30 dokładnie do 10.
2: Oko

0: A ty na jaki największy szczyt zdobyłeś?
1: To była Śnieżka, jeśli to się liczy, ale była też i Gubałówka. Był też,
0: Gubałówka to zdecydowanie tak, bardzo wysoko.
1: Na piechotę, przy roztopach, w trampkach, pod okay. górę.
0: Nie, szacunek. No, szacunek.
1: Nie, nigdy w życiu tak brudny nie byłem.
0: Półtorej minuty do dziesiątej.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe co jeszcze.
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Reklama.
11: Kierowca autokaru stanie przed węgierskim sądem od tragedii na Wężgach. Zaczniemy. Tymczasem rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc finansową. Pieniądze przekaże samorząd województwa podkarpackiego. Będzie protest nauczycieli. To w ostatni dzień wakacji. Posłuchajcie.
0: Jest godzina 10, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
11: Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na północnym wschodzie Węgier. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, to pielgrzymi. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął. Tematem zajmuje się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Co będą badać śledczy?
12: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
13: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
12: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
11: W wypadku polskiego autobusu na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie przetransportowano do szpitali. Tymczasem samorząd zapowiada finansową pomoc dla rodzin ofiar i poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe.
14: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
11: Mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Na razie nie ma konkretnej kwoty, która zostanie przeznaczona na pomoc i jej wysokość ma zależeć od potrzeb. Samorząd chce również przekazać pieniądze powiatom na długoterminową pomoc psychologiczną i kompleksowe wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadku oraz rodzin ofiar. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
15: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
16: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
15: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z NP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia

0: Pieszenia prac nie doszło.
1: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
0: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
2: Margaret Zakopauer, Łona Koniecznej, Krupa, Oskar Cems, Grupsen, Patrycja Markowska i Ewa Farna. To gwiazdy, które wystąpią na jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli Winobraniu w Zielonej Górze. W mieście staną trzy sceny.
3: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy Placu Teatralnym oraz scena tutaj przy Palmiarni. Główne gwiazdy wystąpią przy Filharmonii, natomiast będzie wiele gwiazd i wystąpią

0: i Ewa Farna to gwiazdy, które wystąpią na jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli Winobraniu w Zielonej Górze. W mieście staną trzy sceny.
1: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy Placu Teatralnym oraz scena tutaj przy Palmiarni. Główne gwiazdy wystąpią przy Filharmonii, natomiast będzie wiele gwiazd i wystąpią

0: Box FM.
1: Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Diane Paris. Wszystko wskazuje na to, że do ich meczu dojdzie jutro. Świątek grała do tej pory z Francuską tylko raz. Było to na igrzyskach i pewnie ten mecz wygrała. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
2: Jakby ktoś się dzisiaj spóźnił do pracy i jako wymówkę miał, że musiał skrobać rano lód z szyb, to ja bym uwierzył, bo zimno było w nocy.
1: Ale kto by się spóźnił do pracy? No, błagam cię, to się nie dzieje.
2: Ale przyszło ochłodzenie. Słuchaj, przyszło. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia tylko 21 stopni.
1: Aj.
2: W nocy temperatura sięgnie w najzimniejszych miejscach w kraju 8 stopni Celsjusza, no, także to nie jest już te takie pełne lato, kiedy to wiesz, 40 stopni w dzień, 30 w nocy.
1: A czy ja mogę z pocieszeniem?
2: A proszę bardzo.
1: Okej, to teraz trochę pomarzniemy, ale w czwartek już 28.
2: Czekaj, przeklikam, bo tak
1: klikaj,
2: na słowo
1: klikaj,
2: to ja ci...
1: klikaj.
2: 31 w Rzeszowie.
1: Tak,
2: w
1: więc
2: czwartek.
1: Jakby to jest chwilowe.
2: Ładnie, ale z opadami deszczu z burzami.
1: No,
2: także...
1: Słuchaj, pogoda się musi trochę wyszumieć.
2: No tak, a ty wyszumiana?
1: Wyszumiana. Po weekendzie, a przepraszam, wtorek.
2: To był długi weekend.
1: Tak.
2: W przypadku Katarzyny rozumiem zahaczył też poniedziałek.
1: O tak, dokładnie.
2: Katarzyna wraca za godzinę.
1: Do usłyszenia.
2: A ja mówię dzień dobry, Arek Sikora.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Fox FM, to Carly Rae Jepsen w, proszę bardzo, we wtorek. We wtorek tak wam gramy. I słuchajcie, że może nie dociera to jeszcze do was, może jeszcze nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale jeszcze jeden taki wtorek wakacyjny nam został. Nie licząc tego. No naprawdę. Za tydzień wtorek, 25 sierpnia, a później już będziemy mieli wrzesień.
1: No.
0: Jak się z tym czujecie? Jak się trzymacie z tą informacją? W ogóle, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, że to przedostatni wtorek wakacji dzisiaj? Ale koniec końców, nie ma się czym przejmować. Nie ma się czym przejmować, bo my cały czas jeszcze w Vox FM robimy lato. Jeszcze możecie złapać ostatnie promienie słońca, którymi może się zraziliście w jakiś sposób, bo może macie już za sobą wakacje i może niezupełnie one były udane. Tym lepiej. Słuchajcie, tym lepiej, bo my takie nieudane historie wakacyjne zbieramy. Wakacyjne wtopy, wpadki, to co poszło nie tak. Opisujcie nam na voxfm.pl, w naszym formularzu zgłoszeniowym do naszej zabawy. Naszej wspólnej, naszej, waszej. Wiecie o co chodzi. Wy wysyłacie nam zgłoszenia, my do was dzwonimy i mówimy: ej, Mariolka, Janusz, Marian, Kasia, Monika, Zosia, ktokolwiek. Każdy, kto napisze na voxfm.pl swoją historię, ma szansę odebrać taki telefon i usłyszeć, że wygrywasz 2000 zł na wakacyjny weekend. Zapas wafelków do pochrupania. Jeszcze tymi, no powiedzmy sobie szczerze, ciepłymi wieczorami. One będą zimniejsze w przyszłości. No i jeszcze dorzucamy do tego wszystkiego grę towarzyską też na te wieczory. A dlaczego by nie? A dlaczego by nie? voxfm.pl, zakładka

konkursy i konkurs o nazwie Vox FM robi lato. Cały czas aktualne. Zgłaszajcie się, absolutnie nie ma na co czekać. A, bo jeszcze dziś do kogoś zadzwonimy. A tymczasem Modern Talking, Sherry Sherry Lady, proszę bardzo, gramy. Topic Becky G na horyzoncie, David Guetta, Calvin Remy. Tak też robimy lato, grając w rytmie hitów.

0: Remedy, Close to You w Vox FM. To jest miejsce siódme ostatniego notowania bestlisty Vox FM.pl. Cały czas możecie głosować i jak zagłosujecie, to w piątek koniecznie o godzinie 17 słuchajcie. A teraz nie o bestliście. Teraz słuchajcie o emocjach sportowych. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście, ale Iga Świątek z Mario Sakkari. O pierwszy set. No tam były nerwy, tam było niebezpiecznie. Iga Świątek przegrała pierwszy set 6-4, ale to, co się później wydarzyło, nie wiem, czy to oglądaliście, jeśli nie, to szczerze jest czego żałować. Drugi set, 6-1 Iga Świątek. Trzeci set, 6-1 Iga Świątek, no taka forma, że te Cincinnati to jest po prostu... 1-16 finału zaliczona, jutro 1-8 finału. Iga Świątek w bardzo dobrej formie, oby tak pozostało. A my trzymamy kciuki.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz.

0: Twój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

witam. Zrobiło się troszeczkę cieplej. Jeśli tak, to dobrze, bo taki był zamysł. Justin Wellington, Small Jammy, Aiko Aiko. No ten numer potrafi rozgrzać.

pogodę jak dziś, to takie rozgrzanie może być rzeczywiście potrzebne. No przyszło ochłodzenie, jest troszeczkę zimniej, jest troszeczkę... Może nieprzyjemniej, ale może niektórzy czekali właśnie na to ochłodzenie. Może są osoby, które się z tego ochłodzenia cieszą. Ha! Jeśli takie są osoby, to niech się odezwą. 609-86-9869. Napiszcie nam, że to dobrze, że się ochłodziło i dlaczego to dobrze, że się ochłodziło. No, mogą być nawet złe odpowiedzi. Wszystkie przyjmujemy. 609-86-9869. Kto się cieszy z tego, że zrobiło się troszeczkę chłodniej i dlaczego tak jest? Dajcie znać.

To już proszę bardzo, pani Elena i pan Dany Mazo z utworem Senior Loco. A tu już proszę bardzo, na zegarach zaraz 11:00. Tu już proszę bardzo, ostatnie dwa tygodnie wakacji. A na te dwa ostatnie tygodnie wakacji został wprowadzony program CPN, wrócił. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i powiemy o nich w wiadomościach Radia Vox FM.

0: o 11. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
5: Vox FM robi lato!
6: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.
0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Tam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Kolejne osoby są przygotowywane do transportu do Polski. Nowe informacje po katastrofie autokaru na Węgrzech na początek wiadomości. Za chwilę też brutalny atak w Rosji. Zginęło 10 osób, a na koniec jeszcze apel Centrum Krwiodawstwa. Wakacje to wyjątkowo trudny moment. Posłuchajcie.
6: A więc słuchamy wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przenosi Katarzyna Pilewska.
5: Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
7: Razem współpracując z lekarzami oraz personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
5: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, otrzymają wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
7: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
5: A dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu o 30 dni. Brutalny atak Rosji. 10 osób zginęło w wyniku ostrzału miejscowości Peczenigy pod Charkowem. 8 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali wieś rakietą. Uszkodzonych zostało 10 domów prywatnych, kawiarnia, poczta, sklep i samochody. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Tani zatankowanie. Cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Jutro maksymalne ceny paliw bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Podał to minister energii. Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
8: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
5: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jedynymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej, ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo.
0: To są wiadomości Vox FM.
5: A w nich problem, który wraca co roku o tej porze. W wakacje brakuje krwi. Przez urlopy i wyjazdy dzieli się nią mniej krwiodawców, a potrzeby każdego dnia są ogromne. Dlatego centra krwiodawstwa apelują.
9: Sezon wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi. Dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Zapraszamy wszystkich, kto jest zdrowy. Zapraszamy do oddania krwi.
5: Mówi Celina Pancerz z Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. A krew można oddać nie tylko w punktach stacjonarnych, ale też podczas różnych akcji wyjazdowych, których latem jest wyjątkowo dużo.
6: A w pogodzie, szanowni państwo, ochłodzenie. Najcieplej teraz 19 stopni pokazują słupki rtęci w Gdańsku. Najchłodniej w Zakopanem. 11 kresek powyżej zera. Ochłodziło się.
5: Ochłodziło się i ale, tak chwilę będzie.
6: Ale to podobno dobrze. To podobno dobrze. Na 609-86-9869 słuchacze piszą, że to dobrze, że się ochłodziło. Wiesz dlaczego na przykład?
5: Dlaczego?
6: Jeden z SMS-ów. Dobrze, że się ochłodziło, bo teściowa nie będzie przyjeżdżać rowerem. Będzie siedziała w domu. Tak ktoś napisał. No naprawdę.
5: Albo przyjedzie.
6: Tylko, że nie rowerem.
5: No właśnie.
6: Albo przyjedzie rowerem i zostanie na dłużej, bo powie zimno wracać. Zimno wracać.
5: Dokładnie.
6: A czy wy się cieszycie z tego, że zrobiło się troszeczkę chłodniej? Dajcie znać, jeśli tak, na 609-86-9869 i napiszcie, dlaczego się cieszycie. A my tutaj pogramy w rytmie hitów, proszę bardzo. Whitney Houston na dobry początek tej godziny, Arek Sikora, dzień dobry. O 12, czyli za dokładnie 55,5 minuty wraca Katarzyna Pilewska
5: tak
6: z najnowszą
5: jest, będę do usłyszenia.
6: Informacji. No dobrze, dobrze. To wszystko ustalone. Gramy!

0: w Vox FM. Tak wam gramy we wtorek. Przedostatni wtorek wakacji. 18 minut po 11. Wtorek, w którym zrobiło się nieco chłodniej i pytamy was, czy to dobrze. Znaczy pytamy osoby, które myślą, że to dobrze. Dlaczego to dobrze, że się ochłodziło? 609-8669-869 piszecie. Ja się bardzo cieszę, że się ochłodziło, gdyż dziś pierwszy dzień w pracy po 4 tygodniach urlopu i od razu ciężka praca. Mycie okien, sal lekcyjnych w szkole, a uwierz mi, pisze Iwona, to są wielkie metraże. Także cieplutko wszystkich pozdrawiam i biorę się dalej za robotę. Iwonka, trzymamy kciuki. Kolejny SMS. Cieszę się z deszczu i ochłodzenia, bo mieszkam nad morzem i turyści wracają szybciej do domu. I znów mam spacery po plaży na wyłączność. Opanowali w tym roku moją dzielnicę jak stonka ziemniaki, ktoś pisze. Okej. Okay. To pewnie Iwona 4 tygodnie nad morzem siedziała. Tak coś mi się wydaje. Dzięki chłodniejszym dniom kolejny SMS. Mogę w końcu zabrać się za dołożenie kolejnej warstwy elewacji z wełny w domku, w którym mieszkamy z rodziną. Nigdy nie wiadomo, kiedy zacznie się zima. Czas ucieka. Prawdziwy Polak! Mamy do czynienia z prawdziwym Polakiem na urlopie. Remont robi. Dobrze. Marek pisze. Witam. Bardzo cieszę się, że jest chłodniej, bo ja już po urlopie, a kierownik, który twierdzi, że to on ma zawsze najlepszą pogodę na urlopie, właśnie zaczął ten urlop. Marek, nie, słuchajcie, ja do Marka, to ja muszę zadzwonić w takim razie. Ja do Marka wykręcam numer. Proszę. Nie, no to jak kierownik na urlopie, to Marek ma czas, nawet jak jest w pracy i odbierze telefon. Na bank to zrobi. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Marku, Arek Sikora z tej strony Vox FM. Jesteśmy na żywo na antenie, dzwonię do ciebie właśnie.
1: Halo, halo.
0: Halo, słyszysz?
1: Słyszę, no.
0: Arek Sikora, Vox FM z tej strony.
1: No, witam, witam.
0: O, Marek niewzruszony. Mareczku, bo ja przeczytałem SMS od ciebie, że kierownik na urlopie i że ma pogodę taką niezaciekawą i się z tego powodu cieszysz.
1: A? To... Może dużo powiedziane, że się cieszę, ale... Ale? No zawsze mówił, że on ma najlepszą pogodę na urlopie, także... Tym razem to ja wygrałem.
0: Ty wygrałeś. Słuchaj, Marku, mówią, że nieszczęścia chodzą parami, a szczęścia powinny chodzić watahami, więc nie dość, że kierownik na urlopie, to jedno szczęście. Pogodę ty miałeś lepszą na urlopie, drugie szczęście, trzecie szczęście. Taki boksik z wakacyjnymi gadżetami od Vox FM wędruje do ciebie. Proszę, leci teraz, o, wysyłam pocztą, poszło, poleciało, proszę bardzo.
1: Super.
0: Szczęśliwy, zadowolony. To jeszcze możesz, bardzo, kogoś, możesz jeszcze kogoś pozdrowić, proszę bardzo, masz 5

0: sekund.
1: Pozdrawiam znajomych, rodzinę i wszystkich współpracowników.
0: Poleciało!
1: Dzięki wielkie.
0: Aj, proszę bardzo, tak robimy lato. I jeszcze ładnie wam do tego wszystkiego zagramy. Ingrid, Mamma Mia, już teraz basta. Armin van Buuren na horyzoncie. To jest wtorek, przedostatni wtorek wakacji, ale jeszcze wakacyjny wtorek. To trzeba to mieć na uwadze, trzeba o tym pamiętać. Jesteśmy z wami, gdziekolwiek jesteście, w domu, w pracy, w samochodzie. Tam gra Vox FM.

0: Sebastian i Sophie Ellis Baxter. To jest zestawienie, to jest kolaboracja, dzięki której powstało to nagranie Ready for Your Love w Vox FM. Bardzo chętnie do niego wracamy, bo ma w sobie niesamowite pokłady energii, które na pewno wam się przydadzą, niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, niezależnie od tego, jaką pogodę akurat macie, czy na wczasach gdzieś tam poza granicami kraju i akurat dopisuje, czy może w Polsce i niekoniecznie. Chociaż są osoby, które się cieszą i na 609-869-869 cały czas piszecie o tym, że dobrze, że się ochłodziło. Na przykład, proszę bardzo, ktoś tutaj pisze, cieszę się, że się ochłodziło, bo siedzę na rusztowaniu, kleję styropian na ścianach, w upale byłoby ciężej. No to prawda. Ale są też głosy z drugiej strony. Bardzo źle, że jest to chłodzenie, bo przyzwyczaiłem się do upałów, byłem 2 tygodnie na Chorwacji. Dla mnie tutaj to Syberia, ktoś napisał. No, rzeczywiście. Grażyna też pisze, proszę bardzo, na 609-869-869. Witam, nie lubię takich niskich temperatur latem. Latem powietrze ma pachnieć nagrzanym słońcem. Najlepsze letnie wieczory to te spędzone na zewnątrz. Po upalnych dniach są balsamem dla naszych nosów. Powietrze wtedy tak cudnie pachnie. Szkoda, że tak krótko mamy takie upalne lata. O, Grażyna, nie sposób się z tobą nie zgodzić. Należ... Jak to kiedyś powiedział klasyk, taki mamy klimat, jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Dużo takich przysłów by pasowało tutaj. A na ogrzanie, tym wszystkim, którzy tego ogrzania potrzebują, za moment zagramy bardzo ładnie na horyzoncie muzycznym Dr. Alban It's My Life, Lio Cruz z Floridą, Hanover. Mik na pokaz też za moment w Voxie. Vox FM. Zostańcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Energia. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

grupa Mik na pokaz w Vox FM jeszcze przed godziną 12. Właśnie we wtorek, 18 sierpnia, po długim weekendzie, no. Trochę większy ruch na drogach zauważyłem, to dzisiaj rano jadąc do pracy, to chyba powroty właśnie z tego długiego weekendu. Ktoś sobie jeszcze przedłużył długi weekend o poniedziałek, być może. W sensie, jeżeli natraficie, jeśli też wracacie z długiego urlopu i natraficie na jakieś utrudnienia po drodze, no to przypominamy o takiej instytucji, która nazywa się Vox Alert. Dajcie znać o tym, co się dzieje na drogach na alert.voxfm.pl. A propos tych doniesień, za moment 12:00 wiadomości Radia Vox FM. Bądźcie cały czas blisko radia.

Za moment godzina 12 na zegarach, o 12 wiadomości Radia Vox FM, w nich temat numer 1 ostatnich dni, tragedia autokaru z polskimi pielgrzymami. Kierowca trafi przed węgierski sąd. Szczegóły tej sprawy w wiadomościach Radia Vox FM już za moment. Bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Reklama. Kierowca trafi przed węgierski sąd. Od tragedii autokaru z polskimi pielgrzymami zaczniemy. W wiadomościach obława za sprawcą napadu na bydgoskiego jubilera, to za chwilę. A na koniec jeszcze nabór do programu Dom dla Studenta. Posłuchajcie.
5: A więc słuchamy wiadomości Radia Vox FM o 12, czyli w samo południe, na które już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się, przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co zarzuca mu prokuratura?
6: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa, w planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
4: Trwa obława za sprawcą napadu na jubilera w największej Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed zamknięciem placówki. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł w nieznanym kierunku. Policja na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów, mówi aspirant Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
7: Policjanci z bydgoskiego Szwedrowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
4: Policja analizuje też nagrania z kamer monitoringu. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. W wyniku jej obecności padło już blisko 300 kilogramów ryb.
8: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
4: Mówi Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, a dwa lata temu masowego śnięcia ryby w zbiorniku Dzierżno Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, m.in. przez działalność kopalni. Udar coraz częściej dotyka Polaków i coraz częściej nie są to osoby w podeszłym wieku. Każdego roku w naszym kraju dochodzi do ponad 90 tysięcy udarów mózgu, a lekarze alarmują, że problem dotyka także 30- i 40-latków. Co stoi za tym niepokojącym trendem, mówi neurochirurg Łukasz Grabarczyk.
9: Permanentne niewyspanie, przeciążenie organizmu, używki, energetyki, chroniczny stres. Mózg ma ogromne możliwości, ale biologii nie da się oszukać. Nawet najbardziej ambitny człowiek nie wygra z własnym ciśnieniem tętniczym.
4: A tymczasem właściwa kontrola ciśnienia tętniczego odgrywa kluczową rolę w prewencji udaru mózgu, dodaje Grabarczyk.
9: Problem polega na tym, że ludzie regularnie serwisują samochody za 500 000, a własnego ciśnienia nie mierzą od kilku lat, a mózg niestety nie ma części zamiennych.
4: Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu zaraz po chorobach serca. W Szczecinie ruszył nabór do programu Dom dla Studenta. To oznacza, że studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TPS-u. Na Żaków czeka 49 takich miejsc.
10: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla Studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
4: Mówi Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Nabór potrwa do czwartku. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
5: 21 stopni, no może 22 lokalnie w najcieplejszych miejscach w kraju w dniu dzisiejszym. Kasia mówiła o ociepleniu.
11: Tak, to będzie tak. Jutro będzie 25. Jeszcze 25, na południu to będzie najcieplej. Aha. A w czwartek znowu bardzo fajne temperatury, 26, 29 także idzie cieplej.
5: I w piątek też 27, tak, 28.
11: O
5: i w sobotę też do 26, 27. Słuchaj, w niedzielę 26, 27.
11: A później nie patrzmy.
5: Nie, no poniedziałek też jeszcze 23, 24. Nie jest źle, słuchajcie.
11: Nie jest źle.
5: A zerknijmy biometr. Albo lepiej nie zerkajmy biometr.
11: Może lepiej, chodźmy dalej.
5: 4,5 minuty po 12, wtorek w kalendarzu. Nie wiem, czy ty się zorientowałaś, czy ty wiesz, to jest przedostatni wtorek wakacji.
11: O, to boli.
5: Boli? Ale wciąż wakacji.
11: No
5: wciąż wakacji. O 13 Katarzyna Pilewska wraca.
11: Do usłyszenia.
5: A ode mnie dzień dobry, Arek Sikora.

Drenchill, Indiana Never Never w Vox FM wam gramy. Zajmujemy się tym, żebyście mieli popołudnie w rytmie hitów. Absolutnie jesteśmy od tego specjalistami, możecie na nas liczyć, ale w międzyczasie możemy wam też przedstawić troszeczkę takiej radiowej kuchni. Weź Pawełku mikrofon.

0: się tego spodziewał? Chyba nikt. Z Colim, Zenek Martyniuk i Ryder we wspólnym nagraniu Love. To miejsce pierwsze ostatniego notowania Best Listy. Lider, zwycięzca, number one, top. Jak będzie w tym tygodniu, no to wszystko zależy od waszych głosów. Vox.fm.pl i nasza voxowa aplikacja na waszych smartfonach. Zakładka Best Lista, plusy i minusy do waszej dyspozycji.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kaufland do dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a artykuły Wizir kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Reklama.

mądrze powiedziane, zaśpiewane. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To właśnie Cleo. A w ogóle w nocy to się dzieją różne rzeczy. Przeróżne rzeczy. Naprawdę, to kto wie, co się dzieje w nocy, ten się w cyrku nie śmieje. Wiemy, jak jest. Słuchajcie, a propos tematów nocnych, tak sobie przeglądam sieć. No i okazuje się, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no wiadomo, cieśnina Ormus i tak dalej, to może mieć wpływ na to, co się dzieje właśnie w nocy. Zastanawiacie się, o co chodzi? No, czytam. Blokada i sytuacja w cieśninie Ormus wpłynęły na globalny rynek, powodując, że surowce do produkcji kondomów utknęły w tym regionie. Największy producent prezerwatyw na świecie, firma Carex, zapowiedziała podwyżkę cen swoich produktów o co najmniej 30%. A? Więc nie tylko paliwa drożeją. No, nie tylko paliwa drożeją. Ale ciekawe, czy na prezerwatywy też będą jakieś dopłaty, jakieś programy rządowe typu CPN, tylko jakoś inaczej to trzeba by było nazwać, nie? Żeby to pasowało. Chociaż nie, raczej nie będzie. Raczej nie będzie, no bo to może być w sumie na rękę rządzącym. No, a demografia się poprawi.

0: Likely I Follow Rivers jeszcze przed godziną 13 w Vox FM. O 13 wiadomości Radia Vox FM, również te sportowe. Widzieliście w ogóle Igę Świątek? W jakiej jest formie? Jak gra? Jak tam ona pyk cyk Cincinnati w ogóle? No? Widzieliście? Jak nie widzieliście, to posłuchajcie o tym. Powiemy w wiadomościach sportowych po godzinie 13. To za moment, a więc nigdzie nie uciekajcie. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry mi.

0: weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Reklama.
10: Na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Nowe informacje służb o Marcinie Romanowskim. Zdradza je premier. To na początek. W wiadomościach czwarty dzień akcji strażaków w Chlewnicy. Ogień pojawił się w zakładzie przetwarzania odpadów. A na koniec jeszcze sport. Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie osamotniona.
11: Na zegarach 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
10: Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
12: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
10: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspolem, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przybysza pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy. Strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy.
13: Ta jedna hala się pali nadal, kwatera składowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów. Próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
10: Mówi Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Po zakończeniu akcji dogaszania policja i biegli z zakresu pożarnego.

0: ratownictwa rozpoczną oględziny miejsca, by ustalić przyczynę pojawienia się ognia. Rosną maksymalne ceny paliw. Od jutra za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 46 groszy. Diesel 7 zł 47 groszy. Te informacje ogłosiło Ministerstwo Energii. Oznaczają, że będzie drożej niż dziś. Przypomnijmy, pakiet ceny paliw niżej zaczął ponownie obowiązywać od wczoraj. Zwiedzanie Żar z zagadkami to propozycja na wakacyjny spacer po tym mieście w Lubuskiem. Jeden z bezpłatnych questów, czyli zadań, prowadzi m.in. śladami kompozytora Georga Filipa Telemana.
1: Zaczyna się tam, gdzie Georg Filip Telemann przyjechał do Żar w 1705 roku, czyli na Placu Inwalidów. I idziemy, questowicze, rozwiązując kolejne zadania szlakiem pobytu tego wybitnego kompozytora doby baroku, jego pobytu w Żarach.
0: Mówi dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego Rafał Szymczak i dodaje, że questowicze mają przejść także szlakiem tablic miejskich.
1: Żary są wyjątkowym miastem, które ma wiele legend miejskich, obecnych w przestrzeni miejskiej. Na tablicach można przejść bardzo ciekawym szlakiem. Można także wzdłuż fortyfikacji, ponieważ w Żarach całkiem sporo zachowało się tych średniowiecznych murów. I oczywiście po drodze wzdłuż tych murów jest szereg zagadek do rozwiązania.
0: A do zabawy wystarczy telefon z aplikacją.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polska zmierzy się za reprezentacją Węgier w swoim pierwszym spotkaniu w ramach Mistrzostw Europy 2026. Siatkarki turniej rozpoczynają w piątek, potrwa do 6 września. Współgospodarzami będą Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan. Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Maji Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu, a Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła Greczynkę z kortu, wygrywając do 1. Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich na przykład mecz Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z HPOL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon.
3: Na termometrach dzisiaj nie za wysoko. Taki najchłodniejszy dzień tego tygodnia, można powiedzieć śmiało. 20 stopni teraz w Kwidzynie, jak się mówi?
0: W Kwidzynie.
3: Kwidzyn dzisiaj jest 20 na termometrach. O.
0: Mieszkańcy z tamtej miejscowości mogą się dzisiaj cieszyć ciepłym powietrzem.
3: Zakopane 12,5 stopnia, w perspektywie dnia dzisiejszego wzrosty do 21-22 stopni Celsjusza. Jutro już 26, pojutrze 29-30, ale dzisiaj jeszcze chuchamy, dmuchamy, bo zimno może być troszeczkę w noski.
0: Niestety tak.
3: Biometr niekorzystny, ale spróbujemy wam poprawić nastrój, jeżeli tego tylko potrzebujecie. Grając oczywiście w rytmie hitów, robiąc Lato M Brother na dobry początek tej godziny. Boys na horyzoncie, David Guetta również. Dzień dobry ode mnie, Arek Sikora. Kasia Pilewska wraz o 14.
0: Do usłyszenia.

Są nowe zasady pokazywania zawodniczek podczas transmisji z zawodów lekkoatletycznych. O co chodzi? No, konkretne zmiany. Obecnie nie można już pokazywać zawodniczek, jak czytam, od pasa w dół. Należy unikać także konkretnych zbliżeń i ujęć, które mogłyby być w jakikolwiek sposób gorszące. Takie nowe przepisy podobno już widać w realizacjach telewizyjnych, te zmiany. Że nie można pokazywać zawodniczek od pasa w dół. Okej. Tylko żeby to się dalej nie przeniosło, na przykład na piłkę nożną, no bo jak od pasa w dół nie będzie można pokazać, no to skąd będziemy wiedzieć, kto strzelił gola? To jest mój najmocniejszy argument przeciwko tych nowych zasad, tych, nie, kto to wymyślił w ogóle?

0: Cameron, Gold, Vox FM. Prawdziwe muzyczne złoto. Nie da się tego ukryć. Błyszczy, nawet jeżeli go nie widzimy, a po prostu słyszymy. A słyszymy to oczywiście w Vox FM, bo tak wam tutaj gramy w rytmie hitów. I tak wam tutaj, proszę państwa, robimy lato. Nie tylko grając w rytmie hitów, ale też sprawdzając, co się dzieje na świecie. I zapraszam teraz państwa na kącik kryminalny. Kącik kryminalny sobie zrobimy. Sprawdzam, co się dzieje w świecie kryminalnym. I tutaj sytuacja z Dolnośląskiego. Drukował w domu banknoty, jego koledzy puszczali je w obieg. Policjanci zatrzymali 5 mężczyzn. Chodzi o sytuację, w którym pewien młodzieniec drukował sobie banknoty o różnym nominale na domowej drukarce. Dawał później kumplom, macie, idźcie, płaćcie. Wprowadzajcie w obieg. Mnie to zawsze dziwi, bawi. Jak można? Jak? Na drukarce domowej banknoty drukować? Brakuje jeszcze tego, żeby zaczęli lepić, nie wiem, smartfony z plasteliny i sprzedawali, no, do tego, nie wiem, o, babki z piasku. Na obiad, no.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy.

0: wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

Dobrze grają w tym Vox FM. Topki miły pan Defis za wszystko i za nic. To jeszcze proszę bardzo się zmieściło przed godziną 14. Ale to nie tylko topki, nie tylko miły pan, nie tylko Defis. Nie tylko. Mamy tutaj na horyzoncie same, że tak powiem, niesamowite smaczki. Jak komuś

nudno w pracy, to zagramy, zrobi się ciekawiej. A jeżeli potrzebujecie wsparcia podczas jazdy samochodem, a chcielibyście zrobić głośniej, posłuchać czegoś dobrego, to też się sprawdzi. Snappy Rhythm is a Dancer za moment, a także Velvet. Fix Me jeszcze przed 14.

0: niesamowite weekendowe brzmienia. Może jeszcze macie weekend, może przedłużyliście sobie i tak ten długi weekend o poniedziałek, o wtorek, być może. Jeśli tak, to zazdrościmy. A jeśli nie, to też jest dobrze i też wam zagramy w Rytmie Hitów już po godzinie 14, wcześniej punktualnie o 14 wiadomości Radia Vox FM, a po 14, a propos hitów, to już Michał Trawka w drzwiach stoi, za moment się z wami przywita, więc ja już bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część wtorku. Arek Sikora, słyszymy się jutro, punktualnie o 10.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2%, łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet

0: 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Gastoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Mieszkańcy są załamani i uderzają we władze. Woda znów zalała Głuchołazę. Od tego zaczniemy. W wiadomościach zarzuty po pożarze w Poznaniu. 2 lata temu zginęło tam 2 strażaków. A na koniec jeszcze zwierzę z łódzkiego ZOM, które podbiło serce internautów. W sobotę z lot fanów Ziemnika.
6: Godzina 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, która nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione.
7: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
5: Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic w mieście się nie zmieniło. Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
8: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować stuprocentowo na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest tak, jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Białej-Głuchołazy ze swojego koryta.
5: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. Do 8 lat więzienia grozi 2 przedstawicielom firmy, która w kamienicy Przekraszewskiego prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. W 2024 roku w budynku doszło do pożaru i wybuchu, w wyniku którego zginęło 2 strażaków. Szczegóły zna Ari Habir.
9: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
5: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Uwaga kierowcy, teraz ważne informacje dla Was. Droga Krajowa 42 z Wstą-Porkowie jest zablokowana. Samochód ciężarowy wypadł z drogi, a naczepa pojazdu blokuje ruch. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale trasa jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla samochodów osobowych drogami lokalnymi, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2,5 godziny. Ma kolce, charakter i rzesze fanów. Ziemniak. Koendo brazylijskie z łódzkiego orientarium podbił internet. W sobotę jego miłośnicy spotkają się na specjalnym zlocie.
10: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
11: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
10: A czym się żywi?
11: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
10: Jak ten zlot będzie wyglądał?
12: Będą atrakcje dla najmłodszych. Janna Budzińska, Orientarium Złódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie, w jak bardzo słodki sposób mlaszczy przy jedzeniu.
5: Szczegóły na stronie łódzkiego ZOO, a tematem zajął się nasz reporter Daniel Tekliński.
6: A to taki mało kulturalny, bo to nie można mlaskać przy jedzeniu.
5: Ale
6: nie
5: powinno
6: się. Ale
5: zobacz, jak to pięknie wygląda. To jest takie połączenie jakby jeżyka, trochę ze szczurkiem. Śliczne to jest.
6: Super sprawa.
5: Super.
6: W pogodzie to tak kolorowo niestety już nie wygląda. Racibórz, najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce. Tam okolice 20-21 stopni. Najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 13. No to dajcie spokój. Jeżeli powiemy, że mamy sierpień i wakacje, lato trwa, no to chyba coś tu jest jednak nie tak. Jak spojrzymy na mapę pogodową, to... No...
5: To klękajcie narody, ale ja już pocieszałam naszego Areczka, że w czwartek już 30 stopni, więc to jest tylko taka chwilowa akcja i zaraz wracamy do ciepła.
6: No, to jest pozytyw. Tak. To jest pozytyw, tego się trzymajmy. Jak najwięcej pozytywów. 4 minuty po 14.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Hej. To ja jeszcze tak na szybko powiem. Dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Katarzyno, z czego się tak cieszysz?
2: Tak się cieszę, że pogoda się poprawi.

0: 26 minut dzieli nas od godziny 15, a ja tylko przypominam, że Vox FM robi lato. A jak robi lato, no to też różnego rodzaju atrakcje na was czekają. Między innymi wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend. Co trzeba zrobić, żeby to wszystko trafiło do was? Na początek wejść na voxfm.pl, a później opisać swoją największą wakacyjną wtopę. Bo umówmy się, no w wakacje... Czasami te wtopy się zdarzają, prawda? No właśnie, więc na te wtopy czekamy, te wtopy nagradzamy, więc śmiało voxfm.pl, tam was odsyłam.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę, a ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogram opakowanie 15,99 z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

To jeden z tych klasyków, do którego po prostu dobrze czasami wrócić. Baltimora w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans dzieli nas od godziny 15, no ale nie zatrzymujemy się. Cały czas dla was gramy. Gramy w rytmie hitów, tak żeby pobudzić do działania. Bo co prawda mamy wtorek, no ale to jest początek tygodnia. Jeżeli ktoś wrócił z urlopu i wraca do tej rzeczywistości, to umówmy się, no to zwykle bywa nieco trudniejsze. Trzeba się troszeczkę odnaleźć, ale myślę, że właśnie z nami przy naszej muzyce będzie to dla was dużo, dużo łatwiejsze. Kaskada, Utopia, to już za chwilę, będzie też Luis Fonsi i oczywiście jego Despacito.

0: Margaret zachęca nas do tego, żeby sobie potańczyć troszeczkę. Dlaczego by nie? Trzeba korzystać z lata, póki ono jeszcze trwa. Chociaż czasami pogoda nam tego nie pokazuje, to lato faktycznie jest. Za kilka chwil też godzina 15, to czas oczywiście najświeższych wiadomości w Vox FM. Bądźcie na bieżąco i zostańcie koniecznie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Auto.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.
8: Zarzuty za atak na ukraińskie dzieci. Przed sądem stanie 46-letnia Polka. Zwłoki rosyjskiego opozycjonisty w mieszkaniu na Mokotowie. Trwa czynność służb. Pustki w Zakopanem to znak, że wakacje dobiegają końca.
9: Jest 15, a to wydanie, najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
10: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
8: Wydarzenie w Bydgoszczy potępił premier Donald Tusk.
11: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci, nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To

0: są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce.
1: Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa, sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Chodzi o Siergieja Własienko, którego ciało odnaleziono dziś w nocy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
1: Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Sekcja zwłoki i badania toksykologiczne zaplanowane są na jutro. Uwaga na wysokie fale. Ratownicy WOPR apelują, by nie kąpać się w Bałtyku. Z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych zamknięto kąpieliska w zachodniopomorskim, w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach i w Łebie. Aktualne ostrzeżenia dotyczące kąpielisk są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tymczasem na południu Polski w Zakopanem powoli czuć zbliżający się koniec wakacji. Po długim weekendzie sierpniowym obłożenie turystyczne pod Giewontem spadło o 30%. W mieście zrobiło się luźniej. To dobry czas dla tych, którzy chcą skorzystać z tatrzańskich wędrówek bez tłumów, przyznają mieszkańcy.
3: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny, a potem już zacznie ubywać.
4: Szczególnie, że się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
5: Wśród niektórych wybuchła trwoga, że to już jest po lecie i wakacje się skończyły. Otóż absolutnie nie. Co prawda ze 100% spadliśmy aż o 30 w dół w ciągu jednej doby, ale ciągle jest to 70% obłożenia. Na najbliższe półtora tygodnia.
1: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Schyłek wakacji to też dobry czas pod względem cen. To po sierpniowym szczycie wyraźnie spadły, średnio o 30%. Na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili. W budynku krakowskiej Straży Miejskiej znaleziono niewybuch. Na miejscu trwa akcja służb. Od tego tematu zaczniemy kolejne wydanie wiadomości.
6: No, ta nie napawa optymizmem, chociaż no faktycznie poprawa pogody ma nastąpić, ale skupmy się na tym, co dzisiaj. Dzisiaj przelotne opady tak naprawdę w całej Polsce, na północy naszego kraju i na północnym wschodzie może pojawić się niejedna burza, więc uważajcie tam na siebie. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, dalej deszczowo, ale już bez burzy, okolice 20, 22, 24 stopni Celsjusza i w czwartek faktycznie no, czeka na nas troszeczkę więcej słońca. 4 minuty po godzinie 15 na zegarach, wtorek, 18 dzień sierpnia w kalendarzu. Ten sierpień trwa i oby trwał jak najdłużej, bo umówmy się, jak się sierpień skończy, to wszyscy doskonale wiedzą, prawda, co to będzie dalej. Przyjdzie wrzesień, a wrzesień oznacza koniec urlopów, wakacji, no właśnie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Loka, loka i Shakira w Vox FM w rytmie hitów 25 minut po 15 na naszych radiowych zegarach. A ja przypominam, że jeżeli macie jakieś wakacyjne wtopy, wpadki, to można się nimi pochwalić na voxfm.pl, tam was odsyłam i później zgarniacie wafelki, grę towarzyską i 2000 zł na wakacyjny weekend. Voxfm.pl, wchodzicie, opisujecie swoje wtopy i później cieszycie się nagrodami. Warto. Warto, szczególnie, że ja za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię i sobie o takich wakacyjnych wtopach trochę pogadamy.

0: Producent wafli familijne
1: Vox FM robi lato.
2: A lato trwa w najlepsze. Jak lato, to oczywiście wakacje. Jak wakacje, to wakacyjne wtopy. Rzecz jasna, z tym tematem ze mną Bartek. Cześć Bartku.
3: Cześć, witam ciebie bardzo serdecznie.
2: Opowiadaj, po urlopie, przed urlopem, w trakcie, jak to tam jest u ciebie?
3: No, po urlopie i to takim dość kosztownym urlopie.
2: Dość kosztownym, no właśnie, powiedz, co tam się stało? Co to za wtopa wakacyjna się wydarzyła u ciebie?
3: Jechaliśmy z żoną na wakacje w Chorwacji.
2: Aha.
3: Bardzo lubimy Chorwację. No i po prostu pożyczyłem samochód od znajomego, ponieważ no, mój samochód jest troszeczkę stary.
2: Okej.
3: Okay. On ma nowszy samochód.
2: To pewniejszy po prostu, pewniejsze auto.
3: Tak, pewniejszy. Jasne. Pewniejszy, żeby dojechać. No i po drodze wyjechaliśmy z Gdańska i to było gdzieś około godziny 23, bo tak sobie obliczyłem, żeby być jeszcze po południu już na Chorwacji.
2: Aha.
3: No i wyjechaliśmy z Gdańska i po drodze niestety się pokłóciliśmy z żoną.
2: Oj.
3: No, takie,
2: to
3: takie
2: dobry początek
3: sprawy,
2: wakacji.
3: Tak, o takie sprawy po prostu życiowe. Mała wymiana zdań i ja jestem troszeczkę też nerwowy.
2: A i co się z tych nerwów wydarzyło później?
3: No niestety, znaczy inaczej. Chciałem zatankować samochód jeszcze w Polsce, mhm. żeby zaoszczędzić pieniądze.
2: Mhm.
3: Przed granicą z Czechami.
2: Aha.
3: Zajechałem na stację. Okay. I z tych nerwów zatankowałem benzynę do diesla.
2: O, bracie. Oj.
3: No niestety, tak się zdarzyło z przyzwyczajenia, ponieważ mój samochód jest na benzynę, a kolega ma diesla. No i niestety nie pomyślałem, w nerwach zatankowałem benzynę do diesla.

0: do diesla.
1: O, bracie.
0: No niestety tak się zdarzyło z przyzwyczajenia, ponieważ mój samochód jest na benzynę, a kolega ma diesla, no i niestety nie pomyślałem, w nerwach zatankowałem benzynę do diesla, a kolega ma diesla, no i niestety nie pomyślałem, w nerwach zatankowałem benzynę do diesla.

0: Czy mechanika... jeszcze bardziej się pewnie zdenerwowała?
1: No, ja się bardziej zdenerwowałem niż żona.
0: Okej.
1: No i niestety, no, kosztowało nas to, no, prawie 1000 złotych ta zabawa,
0: okay, to tankowanie. Okej, dobrze, Bartek, słuchaj, no to wtopa całkiem spora. To na osłodę życia, ja mam dla ciebie zapas wafli familijnych, grę towarzyską, to sobie zagrasz albo z żoną, albo z kolegą, co to od niego auto pożyczyłeś, a do tego wszystkiego dorzucam jeszcze 2000 złotych na wakacyjny weekend. Co ty na to?
1: Super, cieszę się bardzo,
0: No i fajnie, na poprawę, słuchaj, nastroju.
1: Troszeczkę osłodzi mi to te wspomnienie i portfel też będzie pełniejszy.
2: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama.

Aztek, Pitbull, Gabry Ponte i Pretty Woman. Czyli klasyk, ale w takiej odświeżonej, można powiedzieć lekko stuningowanej wersji, która, umówmy się, brzmi naprawdę, naprawdę całkiem nieźle. 10 minut dzieli nas od godziny 16. Jeżeli ktoś o 16 kończy swoją pracę, no to gratulujemy, zazdrościmy. A jeżeli ktoś jeszcze trochę musi popracować, no to spokojnie, Vox FM jest z wami i cały czas gra dla was w rytmie hitów. Nieco inaczej sprawa wygląda u wszystkich tych, którzy są na urlopach i jeszcze się cieszą wolnym. No, zakładam, że ci w tym momencie właśnie biegną. Po co? Po odpowiednie nawet.

0: Mam wrażenie, że to trochę taka piosenka o spełnianiu marzeń. Co nie? No tak trochę brzmi. A marzenia oczywiście warto i trzeba spełniać. Za kilka chwil godzina 16 to czas najświeższych wiadomości, również wiadomości sportowych. Kto chce być na bieżąco, to niech koniecznie zostanie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Zabójstwo Anny Dybowskiej. 21-latka została brutalnie pobita i wypchnięta z pociągu, gdy jechała na egzamin do Warszawy. Posłuchajcie historii, która wstrząsnęła całą Polską.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
6: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Bo w

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Jest areszt dla kierowcy po wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Nie wybuch w Krakowie, trwa akcja służb, a na koniec o nowych pociągach na wielkopolskich torach.
7: Jest godzina 16. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. A jeszcze dziś ma zakończyć się identyfikacja ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po zakończeniu formalności zacznie się proces sprowadzania zwłok do Polski, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Do tej pory ustalono tożsamość 7 z 12 osób, które zginęły w wypadku.
8: Członek ostatniej rodziny dzisiaj rano naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało.
6: Wojewoda ostrzega też przed telefonami od oszustów, którzy próbują wykorzystać tę tragedię.
8: Przekazywał informację, że osoba nie żyje, co było nieprawdą, osoba żyła i żyje. Oferował różne formy ubezpieczenia. To jest próba naciągnięcia rodzin na jakieś straty kolejne.
6: W węgierskich szpitalach przebywa 18 osób, które ucierpiały w wypadku. 21 wczoraj specjalnym samolotem wróciło do kraju, 5 do Polski zabrały rodzinę. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie to po tym, jak przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To prawdopodobnie bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja, ewakuowano budynek Straży Miejskiej. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
9: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
6: Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej mogą na razie podróżować bez utrudnień. Rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Ubiegłotygodniowy cyberatak na systemy i dane firmy MyDoctor może mieć długotrwalowe skutki, ostrzega specjalista od danych osobowych, profesor Marlena Sakowska-Baryła z Uniwersytetu Łódzkiego. Podkreśla, że zastrzeżenie numeru PESEL powinno być jednym z pierwszych kroków i warto to zrobić w aplikacji mObywatel. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
10: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo

0: i warto to zrobić w aplikacji mObywatel. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
1: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo

0: informacji, żeby także uwiarygodnić się, na przykład w kontakcie z nami.
1: Dane mogą być wykorzystywane przez długi czas. Wyciekły nie tylko numery PESEL, ale też adresy mailowe i numery telefonów. Trzeba być szczególnie nieufnym wobec osób, które dzwonią i powołują się na informacje o nas.
0: Bądźmy bardzo ostrożni w sytuacji, kiedy kontaktuje się z nami ktoś, z kim wcześniej nie mieliśmy kontaktu, zachęcając nas do różnego rodzaju zadysponowania naszymi danymi czy pieniędzmi. Uwrażliwmy się na różnego rodzaju treści nam przesyłane.
1: Specjalistka zachęca też, żeby zmienić zagrożone hasła i nie klikać w podsyłane linki. Jancarz, Papusza i Stilon wezmą na pokład pasażerów. Tak mają się nazywać trzy nowe pociągi Intercity, które wejdą do rozkładu w grudniu. Mają promować Gorzów. Składy, które obecnie kursują stamtąd do Poznania, mają nazwy związane ze stolicą Wielkopolski. List do prezesa Intercity w sprawie nadania nazw nowym połączeniom został dziś podpisany przed Gorzowskim Dworcem Kolejowym. O pomyśle rozmawiała już z wiceministrem infrastruktury, poseł Koalicji Obywatelskiej Krystyna Sibińska.
2: Jak mówiłam mu o naszych propozycjach i on wszystkie absolutnie kojarzył i kojarzył wszystkie z Gorzowem. Powiedział, że to jest świetny pomysł, że będzie też naszym sojusznikiem w tych staraniach.
1: A list wysłany zostanie jeszcze dzisiaj.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Diane Perry i wszystko wskazuje na to, że do ich meczu dojdzie jutro. Świątek grała do tej pory z Francuską tylko raz. Było to na igrzyskach, no i pewnie ten mecz wygrała. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
4: Za takie pieniądze to nie jedna osoba by sobie ułożyła życie za 1/4 tego, bądźmy szczerzy. A jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiaj ta pogoda taka trochę w kratkę, bo i deszcz, i słońce, i burza, to wszystko ma miejsce. No nie pada tylko śnieg i bardzo dobrze. Natomiast jeżeli ktoś czeka na poprawę pogody, to ta nadejdzie, ale co prawda dopiero pod koniec tygodnia. Do tego czasu deszcz, burze, ale przynajmniej ciepło, okolice 22-23 stopni. 5 minut po 16 na zegarach. Kto właśnie skończył pracę i z pracy wychodzi, gratulujemy serdecznie. Teraz można się cieszyć wolnym popołudniem. Kto jeszcze pracuje, nie ma się co smucić. Vox FM cały czas jest z wami. A kto odpoczywa na urlopach, jeszcze, bo takie osoby są, no tym oczywiście zazdrościmy.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

80 lat. No trochę wstyd, gdyby podniosła więcej od was na klatę. Panowie, prawda? No nie oszukujmy się. No i spróbuj też odmówić takiej babci kotleta. Oj, to by bolało.

Crisscross Amsterdam, Vox FM, My Oh My. Tak wam właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. A jak się podoba, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę Bestlista i na ten numer zagłosować. Aktualnie jest to piąteczka. I w ostatnim notowaniu zaliczył delikatny spadek, ale pamiętajcie, wszystko w waszych rękach. Wy macie na to realny wpływ, a najświeższe notowanie już w piątek po 17:00.

0: 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Reklama.

piosenka o zakochaniu. Umówmy się, to trzeba powiedzieć otwarcie, stan niecodzienny, wyjątkowy, na pewno. Zbliżamy się do godziny 17 do najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, zanim 17, to oczywiście jeszcze trochę pogramy, no tak, żeby dodać energii, żeby dodać etuchy, otuchy, bo być może ktoś właśnie w tym momencie tej otuchy i tej energii potrzebuje, więc proponuję zostać z nami, zrobić nieco głośniej, jak możecie, to też rozluźnijcie się nieco. No, ja wiem, że jest wtorek, że początek tygodnia, no ale z drugiej strony jeszcze lato trwa, więc korzystajcie z niego.

0: Oceana and the Summer w Vox FM. Mi ta piosenka już zawsze będzie się kojarzyła z Euro 2012, bo to przecież hymn tamtejszej imprezy. Ale to się działo, prawda? To było to, co my, polscy kibice, lubimy najbardziej. Czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Nareszcie spokój.
3: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany. No.

0: Radio.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest. Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Reklama.
9: Kolejna grupa pielgrzymów poszkodowanych w wypadku autokaru wraca do Polski. 6 osób z zarzutami to po śmierci na weselu w Wadowicach. Głuchołazy znów zalane, mieszkańcy są załamani, a miasto odpiera zarzuty.
10: Na zegarach 17, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach transportowani do Polski. Takie informacje przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Jak podkreślono, ostateczną decyzję co do tego, kto wróci do kraju, podejmą węgierscy lekarze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
12: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
11: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
13: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
11: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
9: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. 6 osób usłyszało zarzuty po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach. Ofiara nie była gościem uroczystości. Ten 38-latek mieszkał w hotelu, w którym odbywała się impreza. Niespodziewanie miał pojawić się na weselu, a według relacji świadków był agresywny i nie chciał opuścić sali. Po bójce stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Jutro zarzuty mają usłyszeć kolejne dwie osoby, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
14: Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał również, że w pobiciu w tym brały dwie inne osoby, które nie zostały dotychczas

0: czas zatrzymane i wydał decyzję o przedstawieniu tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu. Osobom tym zarzuty zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym.
1: Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny. 2 lata po powodzi w Głuchołazach i okolicach znów doszło do podtopień. Kilkanaście minut gwałtownych opadów spowodowało, że woda dosłownie płynęła ulicami. Mieszkańcy są załamani, a ich wątpliwości budzi brak dbałości o rowy melioracyjne i niepilnowanie stanu wałów przeciwpowodziowych.
2: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, spychy i rozjeździli cały wał.
3: My kościmy rowy, ale co z tego, co my mamy wybierać łopatami błoto? Wszystkie błoto teraz pływa do nas. Ten przepust, który tam jest, to jest wiecznie zarośnięty, zatkany mułem.
1: Urzędnicy przekonują, że na taką ulewę nie dało się przygotować. Jednocześnie apelują o opanowanie emocji, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
4: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry. Ja nie chciałbym, żebyśmy w mediach podbijali przekaz płynącymi ulicami Głuchołaz wody, bo jak Państwo przed chwilą żeście widzieli i w Głuchołazach, i tu w Bodzanowie, ta woda nie płynie dzisiaj.
1: Służby wyjaśniają, że skala wczorajszej ulewy była tak ogromna, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej jej ilości wody. Gdańsk znów będzie gospodarzem żeglarskiego święta. W piątek rusza tam Baltic Sail Gdańsk, impreza, podczas której będzie można wejść na pokład jednego z 14 żeglowców i wyruszyć w 3-godzinny rejs po Zatoce Gdańskiej, mówi wiceprezes Fundacji Gdańskiej Milena Mieczakowska.
5: Łącznie 3652 osoby będą mogły wziąć udział w takich rejsach. Blisko 50% już biletów nie ma, ale wciąż można jeszcze zdążyć, żeby takim rejsem popłynąć. Ci, którzy nie zdążą popłynąć, właśnie zapraszamy również na wspaniały spacer aż od Wyspy Ołowianki, od Kładki aż po polski Hak. Fajnie, że ten Gdańsk w stronę morza się wyciąga.
1: W ramach imprezy odbędzie się też festiwal Szanty pod Żurawiem. Baltic Sail w Gdańsk potrwa do poniedziałku.
6: Co w pogodzie? W pogodzie powiem wam co. Co mam nie powiedzieć? Dzisiejszy dzień to taka przeplatanka, trochę słońca, trochę deszczu, trochę chmur, gdzieniegdzie może się pojawić jakaś burza. Noc raczej spokojna, bez burzy, natomiast deszcz, on może się pojawić na północy, przepraszam, na południu i na wschodzie naszego kraju, no i okolice 12-11 stopni, a jutrzejszy dzień to będzie padać deszcz w całym kraju, ale 25 stopni przynajmniej. Trzeba szukać pozytywów, słuchajcie, trzeba szukać pozytywów. Przynajmniej będzie w miarę ciepło. 25 stopni, to umówmy się, nie w kij dmuchał, prawda? Otóż to, 4 minuty po 17 na zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up w Vox FM, 17 minut po 17 na zegarach, czyli mamy imieniny godziny. No jakby nie patrzeć, codziennie ktoś ma imieniny, więc poświętować można, szczególnie, że lato trwa w najlepsze. Jeszcze są wakacje, mówię jeszcze, bo one powoli, powoli, ale jednak dobiegają końca, więc dobrze ten czas wykorzystujcie. No, a można te wakacje, ten czas spędzać właśnie z nami, czyli z radiem Vox FM, bo tutaj gramy oczywiście w rytmie hitów Eddie Watta, I Love My People. I jeszcze w tej godzinie będzie też coś na pobudzenie, na dodanie mnóstwa energii DJ Przemo i Pablo, Dream of You, ale wcześniej Grubson i Na Szczycie.

O, jak się słucha właśnie takich rytmów, to człowiek jakoś tak może wyluzować, odprężyć się, po prostu zapomnieć o szarej codzienności. Fastboy, Music Sounds w Vox FM, tak też wam właśnie gramy, rzecz jasna, w rytmie hitów. I to jeszcze numer w propozycjach do bestlisty. Mówię jeszcze, bo to być może się zmieni, wszystko w waszych rękach, pamiętajcie. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam chodzicie, tam głosujecie, a jak zjedziecie właśnie nieco niżej, to znajdziecie propozycje do wspomnianej właśnie best listy, plusy, minusy, no to tam wszystko do waszej dyspozycji. Klikajcie tak, jak wam gra w serduchu.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
2: Vox FM.

Modelki, włodarski, lubię cię jak lato, a lato jeszcze trwa. Trwa w najlepsze i warto przypomnieć, że w tym roku to Vox FM robi lato. I wy też z tego możecie oczywiście korzystać. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam opisać swoją największą wakacyjną wtopę i zgarnąć nagrody. Czekają na was wafelki, żeby sobie pochrupać, osłodzić trochę życie, gra towarzyska, żeby sobie zagrać ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną i 2000 zł na wakacyjny weekend. Brzmi dobrze, co? voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie. Kungs, Never Going Home, to już teraz kwadrans do 18:00.

0: Olivia Adams i jej Never Say Never w Vox FM. Za chwilę godzina 18 to oczywiście czas najświeższych wiadomości, tych najważniejszych, tych najbardziej istotnych, tych płynących z kraju i ze świata. To też moment, gdzie ja stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Słyszymy się jutro. Michał Drawka, miłego.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama.
7: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ekspert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Na 99% jest w Naddniestrzu, mówi premier Tusk o poszukiwanym Marcinie Romanowskim. 8 lat więzienia za pożar w poznańskiej kamienicy, po 2 latach od tragedii są zarzuty dla sprawców. Poluzowane śruby w kołach auta prezydent Gdyni, ruszyło dochodzenie w tej sprawie. Jest 18, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu. A więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego. List żelazny została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.

0: sprawie uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiS-u faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
1: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
0: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
2: Dodajmy, że adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera. To dlatego, że szef rządu ma niemal stuprocentową pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie premiera jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów Lupo, który działał w piwnicy w kamienicy na Kraszewskiego 12. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a następnie eksplozji, mówi Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald.
3: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
2: Akcja strażaków była przeprowadzona prawidłowo. Na początku doszło do zapłonu, a po wyważeniu okien przez służby doszło do wybuchu.
4: To było coś w rodzaju tragedii greckiej. To i tak by doszłoby do tego wybuchu, w ten czy inny sposób.
2: Oskarżeni Adam H. oraz Agnieszka W.H. odmówili składania wyjaśnień. Przypomnijmy, 2 lata temu w pożarze kamienicy na Kraszewskiego zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, a 3 inne osoby odniosły obrażenia. Gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach samochodu prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W pojeździe znajdował się wtedy mąż prezydent oraz 3 jej dzieci. Służby przyjęły w tej sprawie już oficjalne zawiadomienie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Marek Kobiałko z gdyńskiej policji.
5: W tej sprawie niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do zebrania materiału dowodowego dającego pełny obraz zaistniałego zdarzenia. Czynności nadal trwają w tej sprawie. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
2: W sprawie ma dodatkowo zostać powołany biegły, który oceni, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie. Miłośnicy ziemniaka organizują zlot wiernych fanów. To nie będzie spotkanie kulinarne, a imprezę dla koendu brazylijskiego, zwierzaka zwanego ziemniakiem. Ten zamieszkuje łódzkie zoo i to właśnie tam w sobotę odbędzie się zlot.
6: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć jak się go karmi, jak się z nim żyje.
2: Zaprasza Joanna Budzińska z łódzkiego Orientarium, a o początkach sławy ziemniaka mówi jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
7: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
2: Zlot już w tę sobotę w łódzkim zoo. Oprócz ziemniaka na wybiegu będą też jego 2 współtowarzysze, Pyra i Kartofel. Kartofel to na Mazowszu chyba, no to sprawdźmy. Na Mazowszu dzisiejszej nocy około 12 stopni bez opadów deszczu, ale za to z dużym zachmurzeniem. Za to Pyra, no to poznańskie, a w poznańskim dzisiaj mamy 13 i będzie tej nocy też 13 stopni na plusie. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, no i też oczywiście pochmurno. Jeśli chodzi o mgły, też się pojawią dzisiejszej nocy to w Kujawsko-Pomorskim i na Pomorzu. No i na Pomorzu, uwaga, dzisiejszej nocy zaledwie 9 stopni na plusie.

0: reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto. Auto.pl.
0: Reklama.
3: Polskie służby jadą na Węgry, to w związku ze śledztwem po wypadku autokaru. Nie żyje porażony prądem 30-latek. Do tragedii doszło w poznańskiej elektrociepłowni. Znamy już maksymalne stawki za paliwa na środę. Jest 19, słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
5: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
4: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Jedna osoba nie żyje, a druga jest poparzona. Tragiczne wydarzenia w poznańskiej elektrociepłowni. 30-letni pracownik nie przeżył porażenia prądem podczas wykonywania prac konserwatorskich, mówi Michał Wiśniowski z policji.
6: Wobec pierwszego z mężczyzn po przybyciu ratowników medycznych została podjęta reanimacja, po której został on przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy, życia 30-latka nie udało się uratować.
3: Drugi mężczyzna próbował uratować kolegę. Jest ranny, ma poparzoną rękę. Okoliczności tych wydarzeń badają mundurowi. Jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyższe niż dziś. Cena litra 95 nie będzie mogła przekroczyć 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Wyższe maksymalne ceny paliw są przede wszystkim efektem zmian cen hurtowych na krajowym rynku paliw. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
3: Pakiet osłonowy będzie kosztował budżet około 500 mln zł. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Chcieliśmy wskazać inne źródło finansowania, wprost mówiąc o tym, gdy pakiet CPN był wprowadzany w marcu, ale w tym zakresie przeszkodziła nam decyzja pana prezydenta.
3: Zgodnie z zapowiedziami, rządowy pakiet CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. Margaret, Zakopauer, Łona, Konieczny i Krupa, Oskar Cyms, Grubson, Patrycja Markowska czy Ewa Farna to gwiazdy, które wystąpią na jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli winobraniu w Zielonej Górze. W mieście staną 3 sceny, mówi prezydent miasta Marcin Pobierowski.
8: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy Placu Teatralnym oraz...

0: scena tutaj przy Palmiarni. Główne gwiazdy wystąpią przy Filharmonii, natomiast będzie wiele gwiazd i wystąpień artystycznych, Zielonogórzan, Lubuskich przy Placu Teatralnym.
1: Winobranie ruszy 4 września.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Magdalena Fręch i Maja Chwalińska żegnają się z turniejem WTA w Cincinnati. Polskie tenisistki przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Broniąca tytułu Iga Świątek gra dalej. Maria Sakkari postawiła jej trudne warunki w pierwszym secie, ale ostatecznie Polka wygrała 4-6, 6-1, 6-1. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro. Tak, dużych wartości nie mamy na termometrach. 9 zaledwie stopni na plusie dzisiejszej nocy na Pomorzu i na Mazurach, w zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim około 11, ale tutaj uwaga, mogą pojawić się dosyć duże mgły. Na Lubelszczyźnie, w Śląsku będzie dużo deszczu i dużo burz, na termometrach 14 na plusie tej nocy, a jutro maksymalnie pojawi się 25 na plusie na Podkarpaciu, najchłodniej będzie nad morzem około 20 na plusie.
2: DJ Harris in the mix. Fox DJ Mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
0: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Vox FM robi lato.
1: Lato.
0: 3, 2, 1.
2: 1. 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
0: Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. DJ Harris.

0: autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Zabójstwo Anny Dybowskiej. 21-latka została brutalnie pobita i wypchnięta z pociągu, gdy jechała na egzamin do Warszawy. Posłuchajcie historii, która wstrząsnęła całą Polską.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.
1: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

used to dream about this. Never thought.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox. Jest weekend.

0: Już teraz przed wami DJ Karis In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.
2: It's Friday.

0: ciemność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miskolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
2: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
0: Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach transportowani do Polski. Takie informacje przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Tymczasem wojewoda podkarpacka ostrzega przed telefonami od oszustów, którzy próbują wykorzystać tę tragedię.
3: Przekazywał informację, że osoba nie żyje, co było nieprawdą. Osoba żyła i żyje. Oferował różne formy ubezpieczenia. To jest próba naciągnięcia rodzin na jakieś straty kolejne.
0: Specjalną infolinię uruchomiła wojewoda podkarpacka. 889-052-667. 889-052-667. Pod tym numerem telefonu pomoc psychologiczną mogą zyskać poszkodowani w wypadku na Węgrzech i ich bliscy. Formalności ograniczono do minimum, zapewnia wojewoda Teresa Kubas-Hule.
3: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili. Wystarczy zadzwonić i my w oparciu o rozmowę kierujemy psychologa na miejsce.
0: Pomocy udzielają psychologowie z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miasta Rzeszów. Rodziny mogą też kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami powiatowych CPR-ów. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego. List żelazny została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiS-u faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier. Donald Tusk.
5: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to

0: mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
1: To informacje od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
2: Dodajmy, że adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera. To dlatego, że szef rządu ma niemal 100% pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie premiera jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania. Jedna osoba ze zarzutami to w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany z nią 34-letni mężczyzna. Został przesłuchany w charakterze świadka, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
3: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
2: Wydarzenia w Bydgoszczy potępił premier Donald Tusk.
0: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce.
2: Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP w Bydgoszczy. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa, sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci. Są też zarzuty po tragedii, do której doszło 2 lata temu w Poznaniu. Chodzi o pożar, który wybuchł w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów Lupo, który działał w piwnicy budynku. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a następnie eksplozji, mówi Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald.
4: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
2: Akcja strażaków była przeprowadzona prawidłowo. Na początku doszło do zapłonu, a po wyważeniu okien przez służby doszło do wybuchu.
5: To było coś w rodzaju tragedii greckiej. To i tak by doszłoby do tego wybuchu w ten czy inny sposób.
2: Oskarżeni Adam H. oraz Agnieszka W. H. odmówili składania wyjaśnień. Przypomnijmy, 2 lata temu w pożarze kamienicy na ulicy Kraszewskiego zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, a 3 inne osoby odniosło wrażenia. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Chodzi o Siergieja Własienko, którego ciało odnaleziono w nocy z poniedziałku na wtorek w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratury, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuratorę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
2: Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Sekcja zwłoki i badania toksykologiczne zaplanowane są na środę. A w środę maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyższe niż we wtorek. Cena litra 95 nie będzie mogła przekroczyć 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Wyższe maksymalne ceny paliw są przede wszystkim efektem zmian cen hurtowych na krajowym rynku paliw. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
2: Pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 500 mln zł. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Chcieliśmy wskazać inne źródło finansowania, wprost mówiąc o tym, gdy pakiet CPN był wprowadzany w marcu, ale w tym zakresie przeszkodziła nam decyzja pana prezydenta.
2: Zgodnie z zapowiedziami rządowy pakiet CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. 2 lata po powodzi w Głuchołazach i okolicach znowu doszło do podtopień. Kilkanaście minut gwałtownych opadów spowodowało, że woda dosłownie płynęła ulicami. Mieszkańcy są załamani, a ich wątpliwości budzi brak dbałości o rowy melioracyjne i niepilnowanie stanu wałów przeciwpowodziowych.
8: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, spychy i rozjeździli cały wał. My kościmy rowy, ale co z tego, co my mamy wybierać łopatami błoto? Wszystkie błoto teraz pływa do nas. Ten przepust, który tam jest, to jest wiecznie zarośnięty, zatkany mułem.
2: Urzędnicy przekonują, że na taką ulewę nie dało się przygotować. Jednocześnie

0: apelują o opanowanie emocji, mówi wojewoda opolski Piotr Pośpiech.
1: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry. Ja nie chciałbym, żebyśmy w mediach podbijali przekaz płynącymi ulicami Głuchołaz wody, bo jak Państwo przed chwilą żeście widzieli i w Głuchołazach, i tu w Bodzanowie, ta woda nie płynie dzisiaj.
0: Służby wyjaśniają, że skala wczorajszej ulewy była tak ogromna, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody. Mural na jednym z bloków w Radomiu będzie upamiętniał księdza Romana Kotlarza. Kapłan jest uznawany za jedną z ofiar radomskiego czerwca 76. Został pobity przez nieznanych sprawców, prawdopodobnie funkcjonariuszy SB. Kilka dni później ksiądz zmarł. Odegrał ważną rolę głównie w dniu protestu, przypomina Łukasz Kowalski, inicjator powstania muralu.
2: Bardzo istotną, ważną rolę odegrał w czerwcu 76. Błogosławił robotników i dodał im otuchy.
0: 18 sierpnia przypada 50. rocznica śmierci księdza Kotlarza. Ubiegłodniowy cyberatak na systemy i dane firmy MyDoctor może mieć długofalowe skutki, ostrzega specjalista od danych osobowych profesor Marlena Sakowska-Baryła z Uniwersytetu Łódzkiego. Podkreśla, że zastrzeżenie numeru PESEL powinno być jednym z pierwszych kroków i warto to zrobić w aplikacji mObywatel. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
3: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo prosto można z jednej strony się pod nas podszyć, ale z drugiej strony ktoś, kto dysponuje tymi danymi, ma tyle informacji, żeby także uwiarygodnić się, na przykład w kontakcie z nami.
0: Dane mogą być wykorzystywane przez długi czas. Wyciekły nie tylko numery PESEL, ale też adresy mailowe i numery telefonów. Trzeba być szczególnie nieufnym wobec osób, które dzwonią i powołują się na informacje o nas.
3: Bądźmy bardzo ostrożni w sytuacji, kiedy kontaktuje się z nami ktoś, z kim wcześniej nie mieliśmy kontaktu, zachęcając nas do różnego rodzaju zadysponowania naszymi danymi czy pieniędzmi. Uwrażliwmy się na różnego rodzaju treści nam przesyłane.
0: Specjalistka zachęca też, żeby zmienić zagrożone hasło i nie klikać w podsyłane linki. Na południu Polski, w Zakopanem, powoli czuć zbliżający się koniec wakacji. Po długim weekendzie sierpniowym obłożenie turystyczne pod Giewontem spadło o 30%. W mieście zrobiło się luźniej. To dobry czas dla tych, którzy chcą skorzystać z tatrzańskich wędrówek bez tłumów, przyznają mieszkańcy.
4: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny, a potem już zacznie ubywać.
5: Szczególnie, że się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
6: Wśród niektórych wybuchła trwoga, że to już jest po lecie i wakacje się skończyły. Otóż absolutnie nie. Co prawda ze 100% spadliśmy aż o 30 w dół w ciągu jednej doby, ale ciągle jest to 70% obłożenia. Na najbliższe półtora tygodnia.
0: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Schyłek wakacji to też dobry czas pod względem cen. Te po sierpniowym szczycie wyraźnie spadły, średnio o 30%. A na koniec jeszcze miłośnicy ziemniaka, którzy organizują zlot wiernych fanów. To nie będzie spotkanie kulinarne, a impreza dla koendu brazylijskiego, zwierzaka, zwanego ziemniakiem. Ten zamieszkuje łódzkie zoo i to właśnie tam w sobotę odbędzie się zlot.
7: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć jak się go karmi, jak się z nim żyje.
0: Zaprasza Joanna Budzińska z łódzkiego Orientarium. O początkach sławy ziemniaka mówi jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
8: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
0: Zlot już w tę sobotę w łódzkim zoo. A oprócz ziemniaka na wybiegu będą też jego dwaj współtowarzysze. Pyra i

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
2: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
0: Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach